0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Kolejne nasze spotkanie. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Leszek Slipek, którego serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz jest doktorem teologii duchowości i myślę, że tutaj ta wiedza, którą ksiądz wyciągnął ze swoich studiów, bardzo pomoże nam w dzisiejszej audycji.
2: Zobaczymy.
1: Ufam, że tak. Duch Święty, jedna z osób Trójcy Świętej, chyba najmniej znana, a przecież to Duch Święty ma Kościołowi, zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa, towarzyszyć przez wieki i ufamy, że towarzyszy nam stale. Spojrzyjmy trochę na przeszłość, na historię. O ile osoba Boga Ojca jest w historii zbawienia, w historii ludu Bożego, no, bardzo znana, bardzo charakterystyczna, Bóg przemawia jako Bóg Ojciec już do Mojżesza, do proroków starotestamentowych. Mamy także w Starym Testamencie pewne zapowiedzi przyjścia Syna Bożego. Czy możemy znaleźć jakiekolwiek analogie w Starym Testamencie, w historii ludu Bożego, w historii Izraela, działalności Ducha Świętego? Tej trzeciej osoby boskiej.
2: Czy niewątpliwie można tę działalność znaleźć w działaniu ducha na proroków, można w księgach mądrościowych, natomiast nigdzie nie jest powiedziane wyraźnie i wprost, dlatego że w Starym Testamencie troska Izraela była skierowana w kierunku obrony wiary w jednego Boga. Pamiętajmy, że Izrael mieści się w tak zwanym żyznym półksiężycu. Między, to jest to wyspa w Morzu Pogaństwa, między wielkimi religiami na północy i na południu. Tutaj Egipt, a Mezopotamia. I wobec tego ciągle są naciski pogańskiego sposobu widzenia na ten lud. I ten lud musi utrzymać wiarę w jednego Boga.
1: No łącznie z tym, że są takie momenty, kiedy w samej świątyni Jahwe stoją posągi obcych bogów, jakichś bóstw kananejskich i kapłani Jahwe są w mniejszości w samym Izraelu. Mamy takie momenty w historii.
2: Momenty takie wtedy, kiedy zostali właśnie najechani przez nieprzyjaciela, kiedy świątynia została zburzona, kiedy świątynia została ograbiona. Oczywiście, że tak. Dlatego też Izrael podkreśla ciągle, jest jeden, jedyny Bóg. Dlatego mówienie o Duchu Świętym jako osobie boskiej jest nie do przyjęcia w tamtym czasie.
1: Czyli Duch Święty wkracza, jeśli tak można powiedzieć, na karty historii zbawienia wyjątkowo mocno w czasach nowotestamentowych. Jezus Chrystus, którego wierzymy, że jest drugą osobą boską, kilkakrotnie wspomina o tym, że Duch Święty przyjdzie, o tej postaci i szczególnie mocno zapowiada jego przyjście już po swoim odejściu w widzialnej postaci z tego świata.
2: Bardzo ciekawa relacja między Duchem Świętym a Jezusem. Mianowicie najpierw władzę ma Duch Święty nad Jezusem. W mocy Ducha Świętego Słowo stało się ciałem. W mocy tego Ducha Jezus działa. Ten Duch okaże się Duchem Ożywicielem, i w momencie zmartwychwstania i teraz role się zmienią. Chrystus zmartwychwstały posyła Ducha.
1: Posyła Ducha.
2: I misja Ducha polega na dawaniu życia temu, co Słowo uczyniło, powiedziało, ustanowiło. Tutaj można by odwołać się do pewnych obrazów z Biblii, do Starego Testamentu, żeby zrozumieć lepiej tę prawdę. Na przykład w Księdze Rodzaju, tutaj w tym poetyckim opisie stworzenia wielkie znaczenie tutaj dla nas ma, jak Bóg dał Adamowi postać ludzką. Ulepił go z gliny, ukształtował z niej człowieka, a potem tchnął weń życie. Przypomnijmy sobie też 37 rozdział Księgi Ezechiela. Przepiękny tekst. tego proroctwa, gdzie w tym proroctwie o kościach widzimy, jak to jest jedna z najbardziej takich triumfujących kart Biblii. Widzimy, jak kości początkowo układają się w szkielety, potem mięśnie zaczynają je pokrywać, potem skóra zaczyna oblekać mięso, aż do utworzenia ciał i wtedy zostaje udzielony duch. Sądzę, że można dostrzec coś analogicznego w dziele powoływania do życia chrześcijańskiego i Kościoła. Chrystus przynosi jakieś objawienie, przynosi słowo Ewangelię, tworzy pewną bardzo elementarną

0: strukturę kościoła, to znaczy grupę 12 z Piotrem na czele, władzę kluczy, przynosi sakramenty, chrzest, Eucharystię, sakrament pojednania. Chrystus daje kształt, formy i dopiero wtedy przybywa Duch Święty, by je ożywić. I zauważmy jeszcze jedną rzecz, że Ewangelia rozumiana jest w pełni dopiero po doświadczeniu Zielonych Świąt. Zwróćmy uwagę, że wszystkie Ewangelie, a przed nimi listy świętego Pawła zostały zredagowane po zesłaniu Ducha Świętego.
1: Zatrzymajmy się na moment przy tych kwestiach związanych z tworzeniem Kościoła. Już padło tutaj takie stwierdzenie, Chrystus tworzy Kościół, daje sakramenty i właśnie moment kluczowy. Czy Kościół zostaje utworzony po zmartwychwstaniu Chrystusa, jak twierdzą niektórzy? Czy zostaje utworzony jeszcze przed męką i zmartwychwstaniem w czasie ustanowienia sakramentu Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy, czy dopiero podczas zesłania Ducha Świętego? Gdzie jest ten kluczowy moment, od którego możemy powiedzieć, powstał Kościół?
0: Bardzo ciekawe pytanie, dlatego że Chrystus nie stworzył Kościoła.
1: A mamy takie wyobrażenie.
0: Mianowicie chrześcijaństwo jest spełnionym judaizmem biblijnym.
1: Jak to rozumieć?
0: Czyli wspólnota była, w której się urodził, w której żył przecież Chrystus. Wspólnota Izraela.
1: Lud wybrany.
0: Tylko, że do tej wspólnoty, do ludu Bożego, dołączył Chrystus właściwe rozumienie wszystkich spraw i dołączył siebie i swego ducha. Czyli Chrystus chciał Kościoła, ale nie można powiedzieć, w którym momencie, że Jezus

dołączył Chrystus właściwe rozumienie wszystkich spraw i dołączył siebie i swego ducha. Czyli Chrystus chciał Kościoła, ale nie można powiedzieć, w którym momencie, że Jezus

0: z jego słowem.
1: Wspólnoty starotestamentowej, żydowskiej.
0: Dobrze rozumianej, którą on oczyścił, nie? I wobec tego, dlatego nie można było powiedzieć, pokazać, tak jak w przypadku Eucharystii, o to, w którym momencie Chrystus zbudował Kościół. Natomiast powstaje drugie pytanie zawarte tutaj przez Pana, gdy chodzi o dar Ducha Kościoła, bo nie ma Kościoła bez Ducha Świętego. I teraz w przypadku, gdy rozważamy śmierć Chrystusa na krzyżu, to ewangelista powie, że Chrystus dał Ducha. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że można tłumaczyć to jako oddał ducha i można tłumaczyć jako dał ducha. Jest to moment niezwykle przejmujący, kiedy człowiek zrobił ze swoim Bogiem to, co chciał. Powiesił Chrystusa na krzyżu. I odpowiedzią na to ze strony Chrystusa jest danie to, co jemu najdroższe. Daje swego ducha. To jest ostatni gest Chrystusa na krzyżu. Oto dał ducha. I z boku wypłynęła woda i krew. I woda jest znakiem Ducha Świętego. Znakiem chrztu. Sakrament chrztu jest sakramentem ducha. Krew znakiem Eucharystii. Ale w świetle Ewangelii Świętego Jana woda jest, głównie siódmego rozdziału, który mówi o wodzie życia, oto woda jest znakiem ducha. Wobec tego daje ducha w momencie śmierci na krzyżu. Więc jeżeli to jest zesłanie ducha, no to co to jest zesłanie ducha w dzień Pięćdziesiątnicy? To kiedy dał tego swego ducha? Na krzyżu czy w dzień Pięćdziesiątnicy? Otóż szukając odpowiedzi, można by było posłużyć się porównaniem z życia ludzkiego, że oto Kościół począł się na krzyżu, a został powołany dla świata w dzień zesłania Ducha Świętego. Narodził się dla świata, posłany do świata, dzień zesłania Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, a począł się na krzyżu.
1: Zesłanie Ducha Świętego to jest ten moment, kiedy Kościół, używając tej paraleli z niewiastą noszącą dzieciątko pod sercem, kiedy Kościół wychodzi już na świat. I jest takich kilka elementów tego wyjścia na świat. Jednym z bardzo mocnych jest dar glosolalii, który następuje przy okazji zesłania Ducha Świętego. Tak opisuje to Biblia. Wiemy również z historii Kościoła, a także z obecnych czasów, że takie wydarzenia

0: wybrali, dlatego nie będę oceniał takich czy innych faktów. Na pewno było potrzebne szczególne świadectwo dla podtrzymania wiary pierwszych uczniów, którzy usłyszeli o Chrystusie i poszli za Nim. I jest możliwe działanie Ducha na różnych etapach historii Kościoła. Czy w danym przypadku są one autentyczne, czy nie, czy jest to działanie Ducha, czy nie, nie podejmuje się oceny. Uważam, że możliwe jest to, ale czy w konkretnym przypadku tak jest, nie wiem.
1: Protestanckie wspólnoty, które często odwołują się właśnie do zesłania Ducha Świętego, czyli zielonoświątkowcy. Wspólnota, właściwie wspólnota kościołów, która powstała w Stanach Zjednoczonych, występująca także w Polsce, do owej glosolalii, do tego faktu zesłania Ducha Świętego połączonego z darem języków, przywiązują ogromną wagę. Z tego, co ksiądz mówi, to nie jest aż
0: dlatego,
1: tak istotne.
0: Dlatego, że dla mnie rzeczy są, ja dostrzegam, dla mnie ważniejsze. Kiedy mówię wierzę w Ducha Świętego, to uświadamiam sobie, na czym polega dojrzałość duchowa chrześcijanina. Możemy zadać sobie pytanie, do czego dążymy? Kiedy możemy powiedzieć, że ktoś jest dojrzały duchowo, jest dojrzałym chrześcijaninem? I to wtedy, kiedy w wyniku modlitewnego obcowania i zażyłości z Duchem Świętym, prowadzącym nas każdej konkretnej sytuacji i wskazujący nam swą wolę, jesteśmy gotowi zrezygnować ze swojego planu na rzecz planu Bożego. To jest dojrzałość duchowa. W pewnym momencie święty Paweł chce iść głosić dobrą nowinę do różnych miejsc Azji, a duch mu nie pozwala. Widzi, ma widzenie Macedończyka, który go woła do siebie. I on przechodzi do Europy. I oto musi zostawić swój plan na rzecz planu drugiego. Do tego wzywa go Duch Święty. Otóż taka uległość Duchowi Świętemu i taka subtelność w wyczuwaniu pobudek Ducha Świętego pójścia za nimi, taka uległość Duchowi Świętemu jest znakiem dojrzałości. Ale my, wydaje się, tkwimy często w fałszywych wyobrażeniach o Duchu Świętym i jego działaniu na nas i w Kościele. I konieczna jest praca nad zmianą sposobu myślenia, potrzebne jest nieustanne nawracanie się, bo często jest tak, że szukamy jakoby klarowności niewzruszonej wiary. Wiara szuka zrozumienia. Chcielibyśmy lepiej zrozumieć, zobaczyć tym logikę, bo nam łatwiej wtedy żyć zgodnie z wiarą. Ale tak naprawdę to pragniemy tylko uwolnienia siebie od wszelkich wątpliwości.
1: Żeby było nam wygodniej wierzyć.
0: Szukamy jakoby mocy ducha, który zwycięża świat. Bo przecież duch został po to dany, aby w łonie historii ludzkiej budować Królestwo Boże. Chcemy, aby ten duch zwyciężał i szukamy mocy tego ducha zwycięskiego, ale w rzeczywistości pragniemy po ziemsku przekonującego zwycięstwa Królestwa Bożego, co zaoszczędziłoby nam wytrzymania próby cierpliwości aż do końca. Chrystus zwyciężył, ale poprzez klęskę. Z punktu widzenia, ludzkiego poniósł klęskę, a jednocześnie odniósł zwycięstwo. My byśmy chcieli spektakularnego zwycięstwa, zamiast wytrzymać próbę cierpliwości aż do końca, czasami nie widząc owoców ani sukcesu. Szukamy Ducha Bożej mocy, a pragniemy władzy świata zamiast mocy Ducha Świętego, który przez cierpliwą miłość do końca zabiega o serca ludzi i o ich wolność płynącą z miłości. My byśmy chcieli to, żeby to było inaczej, żeby Kościół był mocny mocą tego świata, żeby się z nim liczono, a nie bardzo nam odpowiada bardzo droga pokornego Chrystusa. Szukamy jakoby wolności dzieci Bożych. A tak naprawdę to pragniemy swobody dla swego lenistwa, przywiązania do spraw doczesnych, a nie prawdziwej wolności, która jest faktyczną możliwością wyboru dobra autentycznego.

0: autentycznego. Szukamy Ducha Świętej radości. A tak naprawdę pragniemy spokojnego zadowolenia, które by nam zaoszczędziło własnych łez pokuty. I wobec tego ciągle mylimy Ducha Świętego z czymś innym.
1: Czy raczej z kimś innym. A może i z czymś innym.
0: No znaczy tak. Z tym jako rzeczywistością, w tym sensie.
1: Rzeczywistością, tak.
0: Nie? I trzeba, abyśmy się nawrócili i wtedy spostrzeżemy, że ten duch wiary jest w ciemnościach, że duch zwycięstwa jest w niemocy, że duch wolności jest w posłuszeństwie Chrystusowi i Kościołowi, że duch radości jest we łzach, że duch życia wiecznego pośród śmierci się znajduje, duch, który pociesza i umacnia, leczy, wspomaga i pozwala zaufać wieczności.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Przypominam, rozmawiamy o Duchu Świętym w historii Kościoła. Wspominał ksiądz o tym, że błędnie postrzegamy działanie Ducha Świętego, że nie potrafimy dostrzec działania Ducha Świętego zwycięstwa w klęsce. Bardzo mi się to określenie podobało.
0: Dlatego też szukajmy dalej odpowiedzi na pytanie, gdzie wobec tego, gdzie się ujawnia
1: tak, no
0: życie, tutaj w życiu Duch Święty. Bo skoro powiedzieliśmy, że tam jest pułapka i tam możemy odczytać jako działanie Ducha Świętego, co nie ma wiele wspólnego z Duchem Świętym, to gdzie w naszym życiu ujawnia się Duch Święty? Otóż ujawnia się tam, gdzie odpowiedzialność przyjmujemy z wolnej, nieprzymuszonej woli i dźwigamy nawet wtedy, gdy nie widać żadnego efektu. To jest bardzo trudne. Tam, gdzie człowiek doświadcza swej ostatecznej wolności, której nie mogą mu odebrać żadne ziemskie moce. Mimo że będzie zniewolony poprzez zewnętrzne okoliczności czasami, to jednak wewnątrz tutaj ma ten doświadczenie wolności, które mu nikt nie może odebrać. Tam, gdzie człowiek wypowiada słowa modlitwy w milczącą ciemność i wie, że zostaje wysłuchany, jakkolwiek stamtąd zdaje się nie przychodzić tutaj żadna odpowiedź. Niebo jest ołowiane nade mną i zamknięte. Tak jak Chrystus w chwili śmierci wołał i odpowiedział, jest przerażająca cisza Ojca.
1: Panie, tak czemuś mnie opuścił.
0: I tak samo tutaj człowiek wtedy jest z Duchem Świętym, tak jak on. Ojciec go opuścił, ale długo nie opuścił. Dlatego też u mnie w kościele zawsze, co roku w grobie wielkanocnym obok postaci Chrystusa jest gołąbek. Oto znak tego, że on go nie opuścił
1: i on
0: okaże się duchem ożywicielem. Oto tam, gdzie człowiek rezygnuje z wszelkiego ziemskiego oparcia i przeżywa tę kapitulację jako prawdziwe zwycięstwo. Duch Święty jest tam, gdzie upadek w mrok śmierci jest przyjmowany jako początek spełnienia niepojętej tajemnicy, bo chwila czasu nie przekaże pochodni następnej chwili, bo rozbłyśnie już światłość wiekuista i rozpocznie się dzień, który nie będzie miał ani wieczoru, ani poranka. Oto tam, gdzie człowiek wszystko, co już poznał i wszystkie swoje pytania powierza milczącej i wszystko w sobie zawierającej tajemnicy, która jest przedmiotem miłości. I wszędzie tam właśnie doświadczamy Ducha Świętego. I dla mnie to jest ważne, żeby zejść na ten poziom odczuwania, widzenia, współdziałania z Duchem Świętym.
1: Chciałbym zadać następne pytanie, które myślę silnie związane jest z tym, o czym ksiądz przed chwilą mówił, właściwe rozumienie Ducha Świętego, jego osoby i jego roli. Przez długi czas w lekcjonarzu przewidzianym właśnie na święto zesłania Ducha Świętego odczytywano fragment Biblii: ześlę wam Ducha Pocieszyciela. Słowa Jezusa w ten sposób były tłumaczone. Natomiast od niedawna pojawiło się tam ponownie oryginalne słowo greckie parakletos. Przestano w Polsce tłumaczyć to słowo na pocieszyciel, Duch Święty Pocieszyciel. Zachowano słowo parakletos, które, jak się doczytałem, ma dużo więcej znaczeń niż tylko pocieszyciel. I zdecydowano się w Polsce

0: Polsce nie tłumaczyć. No właśnie, kimże ten Duch Święty jest? Czy tylko pocieszycielem, czy w tym słowie parakletos jest dużo, dużo więcej sensów?
1: Znaczy, to powstaje pytanie w ogóle, jak powinno się tłumaczyć. Wydaje się, że według mnie, no, powinny to być słowa, które są zrozumiałe dla człowieka współczesnego, natomiast powinien temu towarzyszyć komentarz krótki, wyjaśniający znaczenie, podające oryginał i poszerzające znaczenie słowa. Pocieszyciel, który daje jednocześnie pokój wewnętrzny. Radość i pokój ze sobą wtedy połączone. To nie jest kwestia tylko pocieszyciel w sensie pocieszenia kogoś, kto jest smutny.
0: Tak.
1: Tylko taki, który jest źródłem radości i pokoju. Jak to wszystko oddać? Więc dlatego też powstaje ciągle pytanie, jak tłumaczyć Pismo Święte, jak przekazywać.
0: Każde tłumaczenie jest już jakąś interpretacją.
1: I dlatego też konieczne jest mówić językiem człowieka współczesnego. Czasami słowa są już nieznane, tak jak na przykład w Ewangelii powiedziano o siedlaczce i opałce. A kto to wie, co to dzisiaj siedlaczka i opałka? No trzeba popróbować znaleźć inne słowo, natomiast komentarz jest potrzebny.
0: Ja znalazłem takie wyjaśnienie, jedno z tłumaczeń greckiego słowa parakletos, że oprócz tego pocieszyciela, i to nie tylko takiego pocieszyciela, tak jak ksiądz powiedział, że to jest ten, kto głaszcze po głowie kogoś, kto ma akurat depresję. Nie, tu chodzi o coś większego, ale że parakletos to był również ktoś w rodzaju adwokatus łacińskiego, obrońca w sądzie, w sprawie sądowej, czyli że ten Duch Święty to nie jest tylko ten, kto nas w chwilach smutnych rozweseli, w takim najbardziej prostym i chyba trochę uproszczonym znaczeniu, ale on też nas broni. Przed kim albo przed czym nas broni?
1: No, przebroni przed pójściem drogą zła, jest światłością sumień. Daje poznać człowiekowi jego zło. Równocześnie skierowuje do dobra. Pod jego wpływem dokonuje się nawrócenie serca ludzkiego, które jest nieodzownym warunkiem przebaczenia grzechów. Bez nawrócenia nie ma przebaczenia. I tutaj wtedy zahaczamy o bardzo sytuację trudną, niezwykle trudną, bardzo niebezpieczną, mianowicie sprawę grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.
0: Który rzekomo ma być nigdy niewybaczony.
1: Który nigdy nie będzie wybaczony.
0: Jak to rozumieć?
1: Skoro Chrystus powiedział, to dlatego też potrzebny komentarz, bo to nie chodzi o konkretny czyn. Kiedy mówimy grzech, to nam się kojarzy konkretny czyn, który człowiek popełnia. Czyn zły. Natomiast tutaj nie chodzi o konkretny czyn. Jak powiedziałem, ten Duch Święty jest światłością sumień, który człowieka zachęca do nawrócenia serca, bo bez prawdziwego nawrócenia, które obejmuje wewnętrzny żal i bez szczerego i mocnego postanowienia poprawy, grzechy zostają zatrzymane. Otóż nie można udzielić ważnego rozgrzeszenia w takim przypadku, kiedy człowiek popełnił poważną winę, poważny grzech i nie żałuje tego. A kiedyś dałem taki przykład ludziom. Ministrant, teraz używam czerwonego wina używam do mszy świętej, ale używałem białego. I podał mi dwie ampułki. Ja wlałem, tak jak mi podał, i przy Komunii Świętej poznałem, że pomylił, wlał wodę do jednej, drugiej ampułki, nie było wina. Otóż nie było mszy świętej. Nie było sakramentu Eucharystii.
0: Jeden z ważnych warunków
1: dlatego,
0: nie został spełniony.
1: Dlatego, że z jednej strony muszą być słowa sakramentalne wypowiedziane przeze mnie, ale musi być również materia sakramentu. Ja nie mogę wody konsekrować. Podobnie z sakramentem pokuty. Żeby było ważne rozgrzeszenie, muszą być dwa elementy. Muszą być słowo rozgrzeszenia i żal za grzechy. Jeżeli żalu nie ma, to rozgrzeszenie jest nieważne. Te słowa są nieważne. I dlatego ważne jest szczere postanowienie poprawy. Przekonanie o grzechu pod wpływem ducha prawdy nie może urzeczywistniać się w człowieku na innej drodze, jak tylko na drodze sumienia. I wobec tego owocem prawego sumienia jest przede wszystkim nazywanie po imieniu dobra i zła. I w tym kontekście są wstrząsające słowa Chrystusa o nieprzebaczeniu. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone. Lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Otóż bluźnierstwo nie polega na słownym znieważaniu Ducha Świętego. Polega na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi. Jeśli człowiek nie przyjmuje owego przekonywania o grzechu, które pochodzi od Ducha Świętego, równocześnie wyklucza to, czym dokonuje się odpuszczenie grzechów. Nieodpuszczenie związane jest z radykalną odmową nawrócenia się. Bluźnierstwo przeciwko wobec tego Duchowi Świętemu jest grzechem popełnionym przez człowieka, który broni rzekomego prawa, w cudzysłowie, do trwania w złu we wszystkich innych grzechach i które w ten sposób odrzuca odkupienie. Wobec tego człowiek doprowadza siebie do tego, że nie jest zdolny się nawrócić. Pozostaje zamknięty w grzechu. A więc odpuszczenie grzechu, które uważa za jakby nieistotne, nieważne w swoim życiu, wobec tego sprawia, że się zamknął. I niewybaczalne jest opieranie się Duchowi Świętemu, czyli nieprzyjmowanie w głębi naszego serca, sumienia, natchnień Boga, który nas wzywa do nawrócenia na drodze wskazanej przez swego Syna, przez Bóg, przez swego Syna. I wobec tego, to znaczy, że człowiek tak popełniał wiele zła, tak w tym złu się utwierdził, że nie widzi tego zła jako swojej winy, nie chce uznać tego zła, nie chce się nawrócić.
0: Jest zatwardziały.
1: Ale zatwardziały do tego stopnia, że właśnie nie jest zdolny dokonać aktu nawrócenia. I Duch Święty jest tym, który wzywa do nawrócenia, który działa w tym kierunku. A człowiek zamknął się na to, wobec tego nie odbiera pobudek Ducha Świętego do nawrócenia, nie nawraca się, a skoro się nie nawraca, to stawia uporczywie opór wobec działającej woli Boga, który pragnie go zbawić. Wobec tego sam siebie wyklucza z tego przebaczenia, ponieważ on nie uznaje tego za złe. Otóż może ktoś, jeżeli człowiek popełni jakieś zło, a nie wiem, ma lat 9 i popełni straszną winę, straszny grzech, ukradł gumę do rzucia, bo była bardzo ładna, amerykańska.
0: I smaczna.
1: No i potem jest to, no i wtedy przeżywa, że jako wielką winę. Potem człowiek wyniesie cały samochód z fabryki powoli i nie ma wyrzutów sumienia. Jeżeli człowiek jedzie zaprzęgiem konnym przez błoto, to na początku bardzo trudno, ale że kolejny się zrobią, to potem może jechać. I człowiek, czyniąc zło, nie nawracając się, doprowadza siebie do tego, że nie jest zdolny się nawrócić. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego nie może być odpuszczony, bo sam zamknął siebie. Bóg nie naruszy wolności człowieka. Sam zamknął się na działanie łaski.
0: Zatrzymajmy się na moment, bo to jest bardzo ważny problem, który poróżnił stulecia temu katolików ortodoksyjnych, także po części prawosławnych, z kościołami protestanckimi. Głównie tutaj z tą tradycją kalwińską. Dlatego, że oni również, opierając się na tych właśnie słowach o tym, że grzech przeciw Duchowi Świętemu nigdy nie będzie przebaczony i na podobnej interpretacji, którą tutaj ksiądz nam przedstawił, że to jest jakby zamknięcie się człowieka na jakąkolwiek łaskę, a więc i na zbawienie. Tak? Taki człowiek nie będzie zbawiony, który się zamknął. On zostanie potępiony, bo potępienie też jest pewną prawdą, której nas uczy Chrystus. Smutną, ale prawdą.
1: Człowiek sam siebie potępia.
0: Tak. znaczna część tradycji protestanckiej, kościołów protestanckich, wysnuła z tego naukę, że

0: jedni ludzie rodzą się do zbawienia, inni rodzą się ku potępieniu. Jak tutaj w tym wszystkim mieści się wolność człowieka i to, że Kościół katolicki i prawosławny, czyli cała tradycja apostolska, naucza, że nikt nie jest do końca potępiony, że póki życia, póty nadziei na zbawienie. Czyli, że zawsze jest możliwość od tych grzechów się odciąć.
1: Taka była nauka Kościoła od początku, taka jest nauka Chrystusa. Najpierw jest czas ofiarowanej łaski, a potem przyjdzie sąd. Ale póki żyjemy, jesteśmy wzywani do tego, abyśmy się nawracali do coraz większej miłości do Chrystusa i nie ma takiej możliwości, żeby komuś to było zamknięte. Chyba, że człowiek, jak w tym przypadku powiedziałem, sam zatrzaśnie drzwi. Natomiast Bóg ciągle będzie pukał do tych drzwi i wejdzie, kiedy go zaprosimy. Także tutaj nie ma takiej sytuacji, że ktoś niezależnie od swojej winy od razu ma przekreśloną drogę lub popełnił jakieś zło i ma zamkniętą.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej rozmowy związanej z rolą Ducha Świętego w historii zbawienia. Uważa się, Kościół w to wierzy, że Duch Święty nie opuścił ludu Bożego, towarzyszy mu stale od 2000 już lat bez mała, czyli od pięćdziesiątnicy. I Kościół w dużej mierze opiera na tym swoje przekonanie o tym, że całe nauczanie jest prawdziwe. Także na przykład ustalenie kanonu biblijnego było prawdziwe, dlatego że Duch Święty działał w ojcach Kościoła, działał w biskupach Kościoła, ale także kwestia obioru w papieży, obioru biskupów Rzymu, że też Duch Święty działa poprzez swój Kościół.
1: Duch Święty działa, tylko żeby dobrze to zrozumieć.
0: No właśnie, tak? Bo tylu mieli

0: żeby Kościół się nie rozpadł. Czyli przy wyborze Ojca Świętego działanie Ducha Świętego polega na tym, że czuwa nad tym, żeby ci, którzy wybierają, nie wybrali takiego, który doprowadzi do rozpadu Kościoła, bo Kościół będzie istniał. A to nie oznacza, że wskazał konkretnego człowieka, że jego wolą jest to, aby ten człowiek był, stanął na czele Kościoła. I Kościół dlatego będzie istniał do końca czasu, jest ciałem Chrystusa, jest niemożliwe zniszczyć ciało Chrystusa, bo głową Kościoła jest Chrystus.
1: Bramy piekielne nie przemogą.
0: Tak, tylko że uwaga, kiedy mówimy, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, to się odnosi do Kościoła powszechnego, a nie do Kościoła lokalnego.
1: Co to znaczy? Jak to rozwinąć?
0: Może lepiej do Kościoła partykularnego. Jak pan wie, nie może być biskupa bez diecezji.
1: Chociaż są biskupi tytularni, którzy mają swoje diecezje gdzieś w Afryce, w takich miejscach odległych.
0: Biskup musi być związany z diecezją. I w takim przypadku, kiedy mamy do czynienia z biskupem tytularnym, biskupem pomocniczym, to jemu jest przypisana diecezja, która bardzo była żywa w pierwszych wiekach, na przykład północnej Afryki, a dzisiaj tam nie ma chrześcijan. I kiedy ja spotykam biskupa pomocniczego, niezależnie od tego, w jakiej diecezji on będzie, i na niego patrzę, to zawsze jest to dla mnie znak słabości Kościoła.
1: Naprawdę?
0: Spojrzenie na biskupa pomocniczego jest dla mnie znakiem słabości Kościoła. Dlatego, że przypomina, że Kościół, który był bardzo żywy, kwitnący, gdzie biskupami byli święci, Kościół w Hiponie.
1: Święty Augustyn.
0: Oto nagle stał się Kościołem bez chrześcijan. Oto wobec tego i pewnego dnia może się okazać za 300 lat, że na przykład pomocniczy biskup Pekinu będzie honorowym biskupem Krakowa.
1: No, ale muszę trochę wziąć ten pierwszy Kościół w obronę.
0: Chodzi o to, że właśnie może Kościół partykularny praktycznie przestać istnieć, bo nie będzie tam wyznawców Chrystusa. Ale z tego nie wynika, po pierwsze, że Kościół powszechny przestanie, bo nie przestanie i bramy piekielne go nie przemogą. A po drugie, że musimy ciągle wszystko robić, aby to był Kościół żywy. Aby na nowo odnawiać umiejętność głoszenia dobrej nowiny, bo wcale nie oznacza, że jeżeli Kościół jest bardzo żywy dzisiaj tutaj, to że on taki zawsze pozostanie. To zależy od kształtu sumień tutaj żyjących ludzi.
1: Żeby tylko dopowiedzieć to, o czym ksiądz mówi, ja trochę jednak wezmę w obronę tych chrześcijan z północnej Afryki, z pierwszych wieków, bo to rzeczywiście wtedy to było serce chrześcijaństwa, szkoły katechetyczne, biskupstwa. W tej chwili znaleźć tam chrześcijan lokalnych, nie mówię o turystach, ale lokalnych, jest niezwykle trudno, ale na ich obronę mogę powiedzieć tylko to, że oni tak sami z siebie nie odpłynęli stamtąd, zostali przez brutalny islam.
0: Ja nie mówię, czy była ich wina, tylko że zniknął Kościół.
1: Zniknął Kościół jako taki, lokalny, zniknął. Nie? Tak.
0: I dlatego też musimy uważać dzisiaj, bo może być tak, że kiedyś Kościół był bardzo żywy w północnej Afryce, tam zniknął, przeszedł do Europy. W Europie obumiera.
1: Na zachodzie obumiera.
0: I przejdzie do Chin.
1: Do Chin, do Azji. Podobno w tej chwili...
0: I może być bardzo żywy tam.
1: On w ogóle już jest żywy, chociaż liczebnie to się inaczej przekształca, ale na przykład...
0: W Europie to już tak nie mówimy. Wymiera. Nie mówimy o gospodarce w tej chwili, ale w Europie może dojść do tego, że w Europie wszystko będzie już chińskie z wyjątkiem jednego muzeum.
1: No tak. Co do tego kościoła azjatyckiego, to ciekawe spostrzeżenie. Rzeczywiście w krajach azjatyckich, odległych bardzo kulturowo od nas, Kościół się rozwija. Kościół jest kościołem żywym. Korea Południowa, kraj tradycyjnie buddyjski, w tej chwili jest tam bodaj

0: że około 4 milionów katolików i znaczna część tych katolików koreańskich to są ludzie, którzy przyjęli chrzest jako osoby powyżej 18 roku życia. Co to oznacza? To była ich świadoma decyzja.
1: I duch tchnie, kędy chce.
0: Kędy chce. Spiritus flat ubi vult, jak to pięknie święty Hieronim napisał, tłumacząc z greckiego na łacinę. I tutaj wyraża się pewnego rodzaju nieuchwytność Ducha Świętego. To, o czym rozmawialiśmy na samym początku audycji. Wyobrażenie Boga Ojca każdy jakieś tam ma. Bóg Ojciec się na różne sposoby objawiał.
1: To jest prawda. Pojęcie Syna też nam coś mówi tak. Z relacji ludzkich. Natomiast
0: a tego
1: Duch
0: wiatru
1: Święty,
0: nikt nie widzi.
1: Jako, bo tu można tłumaczyć i duch, i wiatr.
0: Duch, i
1: to
0: wiatr,
1: jest to
0: tak.
1: Samo słowo hebrajskie. Wobec tego tutaj jest trudno sobie wyobrazić. I dlatego też nie dziwię się młodym ludziom, kiedy zapyta się gimnazjalistów, czy dla ciebie jest ważne, że są 3 osoby boskie, a gdyby były 4, to mówię, to nie ma żadnego znaczenia. To jest podobnie jak porównanie dogmatyka i liturgisty. Dogmatyk, no to jest ten teolog, który zajmuje się treścią dogmatów, historią dogmatu, tworzenia się dogmatów. Natomiast liturgista zajmuje się ceremoniami liturgicznymi. Wobec tego, jaka różnica między dogmatykiem a liturgistą? Dla liturgisty mogą być i 4 osoby boskie, byleby ładnie były ubrane.
0: To, co ksiądz mówi, jest przerażające.
1: Byleby ładnie były
0: nie, ubrane. Nie uwierzę w to, co ksiądz mówi, że liturgiści tak podchodzą.
1: Ale w każdym bądź razie, no dotykamy Boga. Każda tajemnica chrześcijańska nasuwa myśl, że jest większa niż sądziłem. Bóg nie jest liczbą dającą się wstawić w dowolne równanie, a jego działania nie da się wyliczyć matematycznie.
0: Proszę księdza, to jest trudny problem, zrozumienie Ducha Świętego, zrozumienie Jego w roli w życiu Kościoła, w historii Kościoła, w dziejach, ale także zrozumienie Go teraz, tu i teraz dla chrześcijanina, członka wspólnoty kościelnej, ale także chrześcijanina, który klęka codziennie do swoich modlitw. I chciałbym spytać, jak ksiądz, co ksiądz poradziłby naszym słuchaczom, jak zgłębiać wiedzę o Duchu Świętym i także jak zgłębiać wiedzę o własnych relacjach z Duchem Świętym. Czego możemy się od Ducha Świętego nauczyć i czego możemy się o Duchu Świętym nauczyć? Co by ksiądz proponował?
1: Znaczy, warto by było wrócić do przemyślenia, jakie treści związane są z darami Ducha Świętego. Oto dar mądrości, to on pomaga nam odkryć, jak dobry, wielki jest Pan i on sprawia, że nasze życie nabiera smaku, byśmy byli, jak mówi Jezus, solą ziemi. Ta mądrość z nieba uzdalnia nas do rozpoznawania słabych punktów naszego charakteru, naszego życia, a także wyzwala w nas taką większą czujność i gotowość do walki z tym, co najłatwiej rani naszą prawość, nasze dusze, nasze sumienia. I to jest dar mądrości, o to mogę się modlić. Mądrym jest ten, kto wie, że w Bogu jest ostateczna odpowiedź na tyle pytań przedostatnich, które wydają się tutaj umysłowi ludzkiemu wydawać bez odpowiedzi. Mamy dar rozumu, dzięki któremu możemy zrozumieć całą głębię Bożego Słowa i prawdy wiary. Tutaj pozwala nam zrozumieć prawdę pochodzącą od Boga. Mamy dar rady. Przecież praktyczną formą daru rady jest kierownictwo duchowe. O tym może kiedyś porozmawiamy, o tym zagadnieniu, które pomaga osobie w orientacji własnego życia. Oto kierownictwo duchowe, które jest na usługach Ducha Świętego, który jest pierwszym prowadzącym w życiu wewnętrznym. Mamy dar męstwa. Jest dany dla przezwyciężenia pokus, zła i innych przeszkód w życiu duchowym. Męstwo w wyborach, zachowaniach, to znaczy być wiernym i wytrwałym w wierze, nie pozwalać się oszukać przez obce opinie, przez takie egoistyczne mody, przez oportunistyczne kalkulacje zapewniające sukces. Mamy dar umiejętności, który oświetla

0: obiecana, żebyśmy w stworzeniu potrafili odkryć znaki śladu Boga. Umiejętność duchowa jest wizją rzeczywistości, która wynika ze spotkania z Panem zmieniającym serce i życie. Mamy dar pobożności, który podtrzymuje wciąż żywy płomień tej miłości do Ojca, który jest w niebie, dzięki czemu możemy się zwracać do Niego każdego dnia z ufnością. Pobożność jest skierowaniem serca całego życia ku adoracji Boga, do otoczenia Go kultem. Mamy dar bojaźni Bożej, który nie oznacza lęku przed Bogiem, ale poczucie takiego wielkiego szacunku wobec Niego, głębokiej czci. Z nadziei teologicznej wywodzi się bojaźń Boża. Rodzi się ona ze świadomości, że trzeba się liczyć nie tylko z horyzontem rzeczy przemijających, ale z horyzontem rzeczy wiecznych, żeby sobie uświadomić, że rzeczy tego świata jako przedostatnie nabierają ostatecznego swojego znaczenia w świetle rzeczy ostatecznych.
1: I to jest bojaźń Boża prawidłowo rozumiana.
0: Tak jest. Tak jest.
1: A nie strach przed Bogiem, tak nie, jak to się nie, często nie, nie, odbiera.
0: Nie, właśnie. Wobec tego dary Ducha Świętego pozwalają formować się chrześcijanom, żyć Ewangelią, być aktywnym członkiem wspólnoty.
1: Proszę Państwa, cóż więcej mogę dodać? Powinniśmy w sobie te dary rozwijać, bo nie będzie chyba przesadą, jeśli powiem, że każdy w nie został w jakiś sposób wyposażony, tylko nie każdy potrafi je odnaleźć. Powinniśmy je w sobie odszukać, rozwijać. Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Leszek Slipek, teolog duchowości, który przybliżał nam trzecią osobę boską, która chyba jest najmniej znana. Ufam, że dzięki naszej dzisiejszej audycji stała się znana nieco bardziej. Księdzu, bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwu także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z Historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i oczywiście niezmiennie bardzo się cieszę, że kolejna, jak mam nadzieję, wspólna godzina jest przed nami. Ja zacznę od pytania, które wydaje mi się, że codziennie pada z naszych ust kilka, a może nawet kilkanaście razy. Jest dosyć naturalnym wstępem do rozmowy i zagajeniem. Pytanie pewnie brzmi, jak często zależy nam na prawdziwej odpowiedzi. To jest pytanie, jak się czujesz? Chyba warto, żebyśmy byli czujni na to, że często słyszymy, dobrze, wszystko w porządku, jest okej. Ale co za tym stoi? Czy to okej pokrywa się z rzeczywistością? Czy mówiąc, czuję się okej, naprawdę mam to na myśli? Przecież nie zawsze jest tak, że to samo poczucie fizyczne idzie w parze z naszą kondycją psychiczną. O tym często rozmawiamy w drogowskazach i to jest pytanie, które często się pojawia. Do tej pory nie udało się na nie znaleźć odpowiedzi. Dlaczego w przypadku różnych schorzeń natury fizycznej łatwiej jest nam pójść do specjalisty? Mam problem z oczami, idę do okulisty. Coś tam mnie kłuje w klatce piersiowej, to zastanowię się nad kardiologiem. Natomiast jeżeli coś mnie uwiera w środku, tak trochę bardziej wewnętrznie, to ten psycholog chyba nie zawsze jest oczywistym wyborem. A szkoda, bo chyba wielu z nas w życiu w tych zabieganych czasach potrzebuje spokoju. I jak przekonuje kampania społeczna, daj sobie spokój. Czekał psychologa. Bardzo mi się ta gra słów podoba. Kampania społeczna będzie jednym z elementów naszej rozmowy, ale elementem dlatego, że będziemy rozmawiały o większej całości, czyli o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla społeczeństwa. A ta rozmowa będzie możliwa dlatego, że zaproszenie przyjęły autorki, koordynatorki, osoby związane z tym projektem, czyli profesor Marta Marchlewska z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Zuzanna Molenda, również z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pierwsze pytanie, mam nadzieję, że trochę utoruje nam drogę do dalszej rozmowy, żebyśmy mieli wszyscy taką wspólną płaszczyznę rozumienia. Co to jest dobrostan psychiczny?
2: Dobrostanem psychicznym możemy określić ogólne samopoczucie, ale tak naprawdę na kilku różnych obszarach, to w zależności od teorii możemy rozróżniać dobrostan taki wewnętrzny, psychiczny, rozumiany nie tylko jako brak objawów, ale też jako coś bardziej pozytywnego, czyli rzeczywiście, że czuję się dobrze. Ale też możemy rozróżnić na dobrostan związany z relacjami interpersonalnymi, czyli na ile mamy wartościowe relacje, jaka jest jakość tych relacji, więc to bardziej mówimy tutaj o takim ogólnym poczuciu, który jest takim jednym ze wskaźników zdrowia.
1: Jak ma się dobrostan psychiczny do jakiegoś takiego szerokiego pojęcia, jakim jest jakość życia? Innymi słowy, czy możemy mówić o dobrej, wysokiej jakości życia, kiedy ten dobrostan psychiczny, nie do końca nas satysfakcjonuje?
2: Myślę, że nie. I to wydaje mi się, że działa w dwie strony. To znaczy, zarówno jeżeli nasz dobrostan psychiczny, ten ogólny, czy też te poszczególne jego aspekty są obniżone, to też raczej nie będziemy mówić o wysokiej, pełnej jakości życia, ale też jeżeli inne wskaźniki jakości życia będą trochę pogorszone, to prawdopodobnie będzie to też źle wpływać na nasz dobrostan psychiczny.
1: I przejdę tutaj do badań. One są dostępne na stronie internetowej Psychologia dla Społeczeństwa. Tych badań jest całkiem sporo, badań, raportów, opracowań. Jest też taki jeden podsumowujący całą pracę badawczą, która została wykonana. Tam wyczytałam, że 64% badanych osób, które panie przebadały, deklaruje dobrą lub bardzo dobrą kondycję psychiczną. I zastanawiam się, czy to znaczy, że możemy powiedzieć, że jesteśmy zdrowym, szczęśliwym społeczeństwem. Już widzę uśmiechy i oczywiście domyślam się, że to by było za proste, ale ta podchwytliwość związana z przeważającą odpowiedzią pozytywną może zastanawiać.
3: Rzeczywiście tak jest, że my rzadko przyznajemy się do tego, że nie czujemy się dobrze psychicznie, tak, że coś złego dzieje się z nami. Dużo łatwiej jest nam mówić, że mamy jakieś problemy dotyczące naszego zdrowia fizycznego. Można by powiedzieć nawet, że jest to czasami taki fragment small talku, tak, kiedy spotykamy sąsiadów, kiedy rozmawiamy ze znajomymi, no to opowiadamy o tym, co nam się wydarzyło z naszym zdrowiem fizycznym, natomiast rzadziej narzekamy na nasze zdrowie psychiczne. No i rzeczywiście wyniki tych badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, pokazują, że choć my tak fasadowo często powiemy, że czujemy się świetnie, że wszystko z nami jest w porządku od takiej strony psychicznej, no to okazuje się, że wtedy, kiedy

0: zaczynamy pytać o przewlekłe poczucie zmęczenia, o samotność, o obniżony nastrój, już po prostu o takie konkretne kwestie dotyczące zdrowia psychicznego, no to nagle się okazuje, że jednak nie jest z nami już tak dobrze.
1: Pani powiedziała już o tym przed kilkoma minutami, o tym, co składa się na to poczucie dobrostanu psychicznego. W tym podsumowaniu, o którym wspominałam, jest to też dosyć szczegółowo rozpisane. To, co mnie zaskoczyło, właściwie nie wiem, czy zaskoczyło,

0: już po prostu o takie konkretne kwestie dotyczące zdrowia psychicznego, no to nagle się okazuje, że jednak nie jest z nami już tak dobrze.
1: Pani powiedziała już o tym przed kilkoma minutami, o tym, co składa się na to poczucie dobrostanu psychicznego. W tym podsumowaniu, o którym wspominałam, jest to też dosyć szczegółowo rozpisane. To, co mnie zaskoczyło, właściwie nie wiem, czy zaskoczyło,

0: się zmieniają. W czasie COVID-u przeszły jeszcze silniej tę sferę internetu. Taka nasza codzienność związana z pracą zawodową też przeniosła się do sieci bardzo często. No i siłą rzeczy niestety teraz skutki możemy zaobserwować po prostu.
1: Znów odwołam się do badań. 64% osób, z którymi panie rozmawiały, które wypełniały testy, deklarowały, że jest w nich nie tylko samotność, ale też tęsknota za bliskością. Rozumiem, że chodzi o ogół relacji, zarówno o na przykład przynależność do grupy, o to, żeby być wśród osób, ale też chodzi o taką relację głęboką, bliską, partnerską na przykład, no, albo też rodzinną.
2: Zarówno dobrostan interpersonalny, jak i sama samotność to nie jest kwestia tylko ilości relacji, tylko też ich głębokości, na ile te relacje są bliskie, na ile tym osobom ufamy, możemy uzyskać od nich jakieś wsparcie albo w to wsparcie dawać, więc to zdecydowanie jest też kwestia tych bliskich, głębszych relacji, w których czujemy się bezpiecznie.
0: Tak, ja myślę, że tutaj warto dodać, że my chyba przesuwamy się gdzieś w tym kierunku od jakiegoś czasu, właśnie od czasu rozwoju mediów społecznościowych, że ta ilość czasami wydaje nam się ważniejsza niż jakość tych relacji i wydaje się, że to zaczyna być coraz bardziej widoczne wtedy, kiedy zaczynamy mierzyć dobrostan psychologiczny, że niestety no, ta ilość jednak nie jest tak ważna jak jakość.
1: To jest wspomnienie sprzed dobrych kilkunastu lat, kiedy media społecznościowe dopiero zyskiwały popularność. To był właśnie ten moment, kiedy my wszyscy, myślę o sobie, swoich rówieśnikach, osobach z klasy, bo to był wiek szkolny, porównywaliśmy ile kto ma znajomych na różnych portalach. I wtedy było dużo, dużo mniej, miałam mniej funkcjonalności. Miałam wrażenie, że to trochę minęło, ale może to jest też kwestia wieku. Nie wiem, jak to wygląda chociażby u przedstawicieli tego sławetnego pokolenia Z. To jest pytanie trochę poza konkursem. Nie planowałam go zadawać, ale w reakcji na to, co panie mówią, to się po prostu ciśnie na usta. To znaczy, czy na problem tej, powiedziałabym, globalnej samotności, czy samotności, która nas społecznie dotyka, istnieje jakieś remedium, bo tak jak później będziemy mówiły, są różne problemy, które nas dotykają, gdzie możemy szukać pomocy u specjalistów. Są różne sposoby, żeby pomóc sobie, te problemy są nazwane, sklasyfikowane, no ale jaki jest lek, jaki jest sposób na samotność?
0: Ja myślę, że tutaj czasami można usłyszeć o różnych takich ruchach, które mają na celu zatrzymać ten mechanizm. W tej chwili osoby z młodszych pokoleń bardzo często rezygnują z posiadania właśnie mediów społecznościowych, czy robią sobie tak zwany detoks od social media. To jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie osiągnąć taki poziom, już bym powiedziała, takich nieadaptacyjnych zachowań w tym obszarze. Czy kolejnym poziomem jest przejście z relacji z mediów społecznościowych na relacje z chatbotami AI na przykład, czy musimy dojść do tego momentu, żeby rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, że człowiek jest jednak istotą społeczną i potrzebuje tych ludzi, potrzebuje tych głębokich relacji, żeby po prostu dobrze funkcjonować.
1: Tak, sztuczna inteligencja AI to jest temat, który oczywiście w naszej rozmowie się jeszcze dzisiaj pojawi, natomiast nie ukrywam, nie spodziewałam się, że tak szybko się to wydarzy. Myślę, że to jest taka moja jakaś ogólna obserwacja dotycząca świata, jak w wielu momentach również niespodziewanych temat sztucznej inteligencji już funkcjonuje. Odchodząc na moment od relacji, co to jest astenia?
0: Astenia jest przewlekłym zmęczeniem. Jest takim stanem, w którym odczuwamy ogromne problemy dotyczące na przykład snu, koncentracji. Przede wszystkim to polega też na tym, że różne takie działania dotyczące odpoczynku, czy próby związane właśnie z odzyskaniem energii, powiedzmy dojściem do takiej normy w naszej w tym zakresie, nic nie dają. Czyli my rzeczywiście pomimo tego, że na przykład idziemy na urlop, staramy się odpocząć, czy śpimy dłużej, budzimy się i znów czujemy się bardzo zmęczone, bardzo zmęczeni. Więc jakby to jest taki stan przewlekłego zmęczenia, który, no tak jak mówię, pomimo odpoczynku nie chce minąć.
1: Przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, że opisała pani stan, który dla wielu z nas jest czymś normalnym. Robię trochę cudzysłów mówiąc normalny, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że można mieć dziecko, które ząbkuje, można mieć bardzo wymagający moment w pracy, który wymaga od nas akurat teraz bardzo dużego zaangażowania, można się bardzo pokłócić z partnerem albo partnerką, można stać w ogromnym korku, w dodatku mieć pustą lodówkę, bo przez ten korek nie zdążyło się do sklepu. Wypisz, wymaluj.
0: Tak, na pewno jest tak, że są takie momenty, kiedy nam stan zmęczenia towarzyszy i jest to uzasadnione, to znaczy właśnie na przykład mamy bardzo dużo problematycznych sytuacji w pracy i dochodzimy do takiego momentu, że rzeczywiście pomimo tego, że staramy się odpocząć, staramy się odciąć, staramy się złapać ten oddech, to nam się nie udaje i nie czujemy się dobrze wtedy nadal. Natomiast no powiedzmy, jest to sytuacja, która powinna jednak jakoś minąć. No i jeżeli my już nie mamy jakby tych bodźców, które rzeczywiście mogą

0: u nas wpędzać w te problemy, na przykład związane ze snem, czy właśnie z taką niemożnością odpoczynku de facto, one mijają, a my nadal czujemy ten problem, on nadal jest dla nas relevantny, no to już oznacza, że powinniśmy jednak coś z tym zrobić.
1: Wydaje mi się, że to pytanie i ten wątek może być dobrym wstępem do drugiej części naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, zajmiemy się rozważaniem na temat tego, jak chętnie i czy w ogóle sięgamy po pomoc w obszarze dobrostanu psychologicznego. Kiedy mówimy o astenii, to pierwszym krokiem do tego, żeby sobie pomóc, jest zidentyfikowanie problemu, zauważenie, że coś jest nie tak. Natomiast mam takie wrażenie, kiedy pani słuchałam, że te wszystkie objawy nie są do końca specyficzne. Łatwo jest czymś pomylić, w dodatku łatwo je uznać za normalną konsekwencję trybu życia, jaki się prowadzi.
2: Jest to trudność, żeby rozpoznać objawy, które nam towarzyszą jako problematyczne i wymagające jakiejś interwencji, szczególnie, że najczęściej to nie pojawia się od tak, tylko powoli wkrada się do naszego życia i powoli narasta do momentu, kiedy uznajemy, że no, czułam się tak od zawsze, więc

to nie pojawia się od tak, tylko powoli wkrada się do naszego życia. I powoli narasta do momentu, kiedy uznajemy, że no, czułam się tak od zawsze, więc

0: widocznych objawów i bardziej utrudniających codzienne funkcjonowanie, bo te objawy wcześniejsze, które rzeczywiście utrudniają życie, są trochę bagatelizowane i uznawane jako część normalności.
1: Myślę, że to jest bolączka specjalistów z różnych dziedzin. To, że pacjenci, klienci czekają, aż coś się stanie, aż organizm da już jednoznaczny sygnał, że problem jest poważny. No, niestety są takie części naszego ciała, w przypadku których oznacza to, że po prostu jest już trochę za późno. Tak się mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a może warto dodać, że warto zacząć leczyć na wczesnym etapie. Zrobiło się poważnie, ale też wydaje mi się, że wątki, które poruszamy, są bardzo istotne i jak mam nadzieję, rozmowa o nich może trochę pomóc nam zmienić optykę i postrzeganie. A ta rozmowa jest możliwa, dlatego że zaproszenie przyjęły ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Marta Marchlewska i doktor Zuzanna Molenda. Będziemy rozmawiać i w drugiej, i w trzeciej części naszej rozmowy, zatem zachęcam Was do tego, żeby zostać z nami i zostać z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z Wami już po raz drugi. Właściwie to mam taką przyjemność. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w naszym radiowym studiu siedzą ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Marta Marchlewska oraz dr Zuzanna Molenda, które opowiadają o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla Społeczeństwa, którego elementem jest kampania społeczna Daj sobie spokój. Czekał psychologa. Oczywiście badania są pewnym fundamentem do tego, żeby wyciągnąć z niego wnioski. I o tym dzisiaj rozmawiamy. Przed momentem koncentrowałyśmy się na tym, jak wygląda, jak kształtuje się ten nasz dobrostan psychologiczny, mówię nas jako społeczeństwie, ale czasami przychodzi moment, kiedy warto sięgnąć po pomoc, jak w przypadku wielu innych schorzeń, problemów, trudności. Mówiłam o tym na początku spotkania. Tymczasem z badań wynika, że 84% Polek i Polaków nawet nie brało uwagę skonsultowania się z psychologiem. Mówię psycholog, mając też na myśli terapeutę, psychoterapeutę. Sądzę, że dla wielu osób są to dosyć wymienne specjalności. Nie zawsze jest to uzasadnione, jednak myślimy o osobie, która może nam udzielić wsparcia, pomocy w zakresie naszego stanu psychologicznego. Tak mi się wydaje, że to jest warunek brzegowy. To znaczy, jeżeli my nie bierzemy pod uwagę możliwości skorzystania z jakiegoś rozwiązania, to trudno analizować to, czy w jaki sposób, dlaczego, w jakich okolicznościach my o tym w ogóle myślimy.
2: To się zgadza i ja myślę też, że w przestrzeni publicznej i my też troszeczkę nawet byliśmy atakowani, czasami jesteśmy atakowani, kiedy mówimy o wynikach tych badań, pojawia się coś takiego, że no przecież ta dostępność jest taka po prostu ograniczona, że państwo nie umożliwia łatwego skorzystania z tego typu pomocy ludziom. My tutaj nie chcemy walczyć z tym, to znaczy nie chcemy mówić, że jest inaczej. Chciałbyśmy może z tym powalczyć, ale nie mamy pewnie narzędzi. To jest raczej kwestia decydentów, żeby rzeczywiście to wsparcie bardziej ludziom zapewnić. To, z czym my możemy rzeczywiście już walczyć i tutaj próbujemy, to jest ta percepcja psychologii jako nauki, to jest percepcja pomocy psychologicznej. No i okazuje się, że tak naprawdę bardzo dużo osób nawet nie wie o tym, jaka jest ta dostępność, czy jest rzeczywiście dobra, czy jest zła, no bo nawet nie chce tego sprawdzić ze względu na to, że ma poczucie, że wtedy, kiedy towarzyszą im trudności, no to pomoc psychologiczna nie jest najlepszym rozwiązaniem właśnie dla nich.
1: Nie chciałabym, żeby wcielała się pani w adwokata diabła i tłumaczyła mi swoje przekonania, natomiast no, to jest, wydaje mi się, zupełnie naturalne pytanie. Dlaczego? Jedną kwestią jest to, że można w ogóle nie brać pod uwagę takiej możliwości, jaką jest wizyta u psychologa. To znaczy, w jakimś moim spektrum postrzegania specjalistów psychologa nie ma, ale sytuacja, w której ja wiem, że taka pomoc jest dostępna, ale w ogóle uważam, że ona jest nie dla mnie, dlaczego tak się dzieje?
2: Tutaj jest bardzo dużo przyczyn. To znaczy, z jednej strony my lubimy mówić o sobie, że jesteśmy silni, czy myślisz też tak o sobie, że jesteśmy silne, że jesteśmy w stanie poradzić sobie absolutnie ze wszystkim i tutaj te problemy psychiczne wtedy, kiedy pojawia się psycholog, to on się pojawia dopiero wtedy, kiedy absolutnie trzeba jako ostatnia deska ratunku, ale też my mamy taką percepcję, że my sobie sami z tym nie poradziliśmy. My nie patrzymy na psychologa w kontekście jakiegoś specjalisty, który da nam narzędzia, żebyśmy były silne, żebyśmy rzeczywiście sobie czy silni z czymś poradzili lepiej sami, tylko mamy poczucie, że ta osoba nam odbiera autonomię. Podczas gdy wcale tak nie jest, bo to jest właśnie tak, że ta osoba ma nam pomóc pokierować naszym życiem tak we właściwy sposób. Zatem to jest jedna z barier, ale były tam różne bariery, też takie, które nam się wydały dosyć osobliwe, na przykład bariery dotyczące w ogóle samej percepcji psychologów czy ekspertów od zdrowia psychicznego, włącznie na przykład z przypisywaniem tym osobom złowrogich intencji, czy w ogóle jakieś takie ogromne zniekształcenia dotyczące na przykład tego, czego się ludzie uczą na studiach psychologicznych, tak, że na przykład uczą się czytania w myślach drugiej osobie, więc no to jest po prostu ogromny brak edukacji, czy też brak wiedzy wśród ludzi na temat tego, czym jest psychologia, czym zajmują się psychologowie, no i z drugiej strony mamy bardzo wielu różnych influencerów, którzy próbują nam opowiadać rzeczy, które nie są w żaden sposób eksperckie i też bardzo często na te psychologie się powołują, bo jednak ta psychologia jest czymś takim, co się dosyć dobrze sprzedaje tak naprawdę współcześnie.
1: Nie chcę otwierać puszki Pandory, ale wydaje mi się, że to jest całkiem dobry moment, że to jest a propos, żeby zapytać. Opisała pani przed momentem różne sposoby postrzegania psychologów i psychologii, że to są trochę ci, którzy czytają w myślach i tak dalej, a na drugim biegunie wydaje mi się, że lokuje się, przynajmniej ja lokuję, tak zwaną pop psychologię. I tutaj proszę mnie trochę hamować, bo to jest taki temat, który bardzo mnie poruszył. porusza i który budzi we mnie bardzo niedobre emocje, bo wydaje mi się, że dużo krzywdy w ten sposób można ludziom zrobić. Chciałam nawet powiedzieć, ale sobie pomyślałam, że to jest bardzo jaskrawy przykład pop psychologii tego, jak język gabinetowy wylał nam się do języka powszechnego. Chciałam powiedzieć, że pop psychologia mnie triggeruje, ale się powstrzymałam.
3: Myślę, że jest bardzo obecna, szczególnie w social mediach. Trudno się przed tym uchronić tak naprawdę, szczególnie kiedy trafimy do pewnej bańki, a jednak bardzo często czekają tam na nas niby proste rozwiązania, 5 kroków do szczęścia, bardzo uogólnione, które mają trafić do każdego. Oczywiście warto też wspomnieć o tym, że istnieje też jednocześnie mnóstwo profili czy osób, które promują faktyczną wiedzę psychologiczną, czy bardziej no, psychoedukują. Rzeczywiście, ale tak, zdecydowanie tej psychologii jest sporo, również pseudospecjalistów, którzy oferują różne rozwiązania, które właśnie są ubrane w ten język psychologiczny, właśnie gabinetowy, jak pani powiedziała, a tak naprawdę nie mają zbyt wiele wspólnego z metodami pomocy opartymi na nauce, tak jak to na przykład dzieje się w psychoterapii.
2: Tak, i myślę też, że ta psychologia jest niestety dość często teraz używana nawet w kontekście jakichś sporów interpersonalnych, właśnie na przykład posługiwanie się jakimiś zapożyczonymi z psychologii pojęciami typu na przykład narcyzm, gdzie...
1: Borderline.
2: Tak.
1: Toksyk.
2: No właśnie. My się zastanawiamy i robimy bardzo dużo badań i w tej chwili nawet samych form narcyzmu można wyróżnić kilka i naprawdę to jest dosyć skomplikowany temat. Myślę, że można by osobną audycję jemu tak naprawdę poświęcić. Coraz częściej możemy spotkać się właśnie z jakimiś poradnikami, tak jak sobie poradzić z narcyzem, albo słyszymy gdzieś, prawda, wśród naszych znajomych, niekoniecznie psychologów, że jakaś tam osoba jest narcyzem i właśnie tutaj lepiej się z nim nie zadawać.
1: Zanim wrócimy do rozmowy na temat wizyt czy decyzji o rozpoczęciu pracy z psychologiem czy psychoterapeutą, mogę zapytać o to, jak w takim razie weryfikować źródła, to znaczy zanim przejdziemy do jednego tematu, skorzystam z okazji, żeby trochę rozjaśnić drugi. Tak jak pani powiedziała, mnóstwo kont, profili osób, które mają mnóstwo dobrych rad, które oferują dosyć proste rozwiązania, no bo jeżeli rzeczywiście od szczęścia dzieliłoby mnie 5 prostych kroków, no to ten świat wyglądałby trochę inaczej. W jaki sposób te osoby weryfikować?
2: Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. Ja bym trochę chyba spojrzała na to tak, że co na przykład osoby, które są ekspertami czy ekspertkami mogą zrobić, żeby nie trzeba było sięgać po te źródła alternatywne, tylko co my możemy zrobić na przykład jako naukowcy czy naukowczynie, żeby lepiej trafiać z naszymi badaniami, z naszym przekazem do społeczeństwa, tak żeby rzeczywiście troszeczkę z tymi influencerami pokonkurować. Myślę, że to jest coś takiego, o czym my dużo ostatnio rozmawiamy u nas na przykład w zespole, tak, i widzimy, że rzeczywiście samo posiadanie racji, samo posiadanie wiedzy już współcześnie nie wystarcza.
1: To jest trochę odwrotny kierunek, bo zazwyczaj kusi nas, żeby przerzucić odpowiedzialność na kogoś. Tymczasem tutaj pani tę odpowiedzialność wzięła na siebie reprezentującą grupę zawodową. Ja przyznam, że nigdy w ten sposób o tym nie myślałam, a to jest bardzo ciekawy wątek. Wróćmy do badań, tych, które powstały w ramach projektu Psychologia dla Społeczeństwa. Powiedziałam na początku, że 84% Polek i Polaków nawet nie bierze pod uwagę, czy nawet nie brało pod uwagę możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. Nie zdziwię też nikogo, mówiąc, że w takim razie 16% takie myśli miało, ale tylko w przypadku 9% te myśli stały się czynem, to znaczy 9% badanych osób potwierdziło, że rzeczywiście z takiej pomocy korzysta. Czy mają panie jakieś wnioski, jakieś podejrzenia? Co dzieje się, że tak wiele osób nie myśli o pomocy? Jest grupa, która myśli, ale jeszcze mniej w ogóle na taką pomoc się decyduje.
3: Kolejną taką grupą trudności stojących przed tym, czy w ogóle zdecydujemy się na pomoc psychologiczną, to są normy społeczne. To jest to, jak ta pomoc jest postrzegana, jak my możemy być jako osoby korzystające z takiej pomocy postrzegani. I to właściwie była jedna z kluczowych barier, również taka, którą gdzieś tam adresowaliśmy w naszych badaniach też eksperymentalnych, czyli to, jak społeczeństwo postrzega korzystanie z pomocy. Czy właśnie na przykład jako słabość, czy jak mieliśmy właśnie w jednej z pozycji testowych, że to jest obawa przed tym, że zostanę nazwany wariatem, co dalej funkcjonuje?

0: to jest chyba, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że to około 1/3 osób badanych. To dla nich była istotna bariera przed skorzystaniem. Więc właśnie to, jak my jako społeczeństwo postrzegamy korzystanie z pomocy, również to się wiąże z tą normą samodzielności i jakiejś porażki wtedy, kiedy jednak muszę się udać po pomoc, to ma też znaczenie, więc to tak naprawdę się też napędza.
1: Zrobiłam duże oczy, również dlatego, że ja już w trakcie tej rozmowy powoływałam się na zjawisko baniek informacyjnych, ale też myślę takich doświadczeniowych i poglądowych. No i ja byłam przekonana, że takiego myślenia, wiązania korzystania z pomocy psychologicznej, z byciem wariatem, znów robię cudzysłów, że to już minęło.
2: To nie minęło, to jest rzeczywiście kwestia baniek, tak jak tutaj pani słusznie zauważyła. Tutaj też temu były poświęcone nasze badania, bo my gdzieś tam jako taki wyznacznik podejścia do psychologii analizowaliśmy klasę społeczną. No i okazało się właśnie, że to osoby, które są powiedzmy lepiej sytuowane, mają wyższe wykształcenie, tutaj ich charakteryzuje, czy też mają większą styczność na przykład z kulturą, bo ta klasowość była tak definiowana w taki sposób dosyć różnorodny przez nas. To są takie osoby, które no chodzą do psychologa, mają mniej barier z tym związanych i też traktują na przykład psychologa w kontekście rozwoju, tak? Czyli to nie musi tak być, że my idziemy do psychologa tylko wtedy, kiedy są problemy, ale na przykład idziemy tam po to, żeby jeszcze popracować nad sobą, żeby być jeszcze lepsi, żeby na przykład mieć jeszcze to poczucie dobrostanu jeszcze lepsze niż mamy, ale też tak jakby nie diagnozując jakichś bardzo konkretnych problemów związanych z naszym psychicznym funkcjonowaniem. Natomiast osoby z klas tych niższych, one postrzegają psychologię i jakby korzystanie z psychologii jako coś, co albo nie jest dla nich, bo jest zarezerwowane raczej dla celebrytów, czy no właśnie takich osób, które mają takie prawdziwe problemy, że z nimi można iść do psychologa, a takie zwykłe problemy, które dotyczą ich grup, no raczej wydaje mi się, że to nie jest powód, żeby iść do specjalisty, żeby skorzystać z tego typu pomocy. No i też tak jak tutaj doktor Molenda słusznie zauważyła, dosyć ważnym elementem w tym wszystkim jest kwestia samych uprzedzeń wobec osób, które korzystają z pomocy psychologicznej, czy też które chorują psychicznie. No, o tych uprzedzeniach już psychologia społeczna dosyć dużo wie i jakby te badania są też międzynarodowo prowadzone. Natomiast no rzeczywiście one, te uprzedzenia są i nie należy się dziwić, że my gdzieś tam boimy się w pewnym sensie, że trafimy do grupy, która jest stygmatyzowana i przez to też czasami możemy mieć niską gotowość do tego, żeby po prostu sobie pomóc.
1: Bolesne, tak mi się wydaje, wnioski, które nadal sporo mówią o nas jako o społeczeństwie i tym, jak głęboko zakorzenione są przekonania, które przecież idą z nami pokolenie za pokoleniem, pokolenie za pokoleniem. Mam nadzieję, że to się zmieni, a może nie jest to kwestia nadziei, a konkretnych działań, które mogą i są podejmowane. Sądzę, że jednym z takich działań było rozpoczęcie, stworzenie i przeprowadzenie projektu badawczo-interwencyjnego Psychologia dla Społeczeństwa. Rozmawiam dzisiaj z profesor Martą Marchlewską oraz dr Zuzanną Molendą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, które za ten projekt odpowiadały. W trzeciej części naszej rozmowy w dalszym ciągu będziemy zajmowały się wnioskami, które płyną z tegoż dokumentu. Natomiast wydaje mi się, że trochę zmienimy medium, nie wiem, czy jest to odpowiednie słowo, dlatego, że do naszej rozmowy wkroczy ta usławiona sztuczna inteligencja, bo znów pojawiła się dyscyplina, czy też sposób wykorzystania sztucznej inteligencji, o którym ja nie myślałam, którego nie brałam pod uwagę, a jak pokazują badania, jest on dosyć często stosowany. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i niezmiennie mam przyjemność gościć w studiu ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Martę Marchlewską oraz dr Zuzannę Molendę. Kanwą tego spotkania jest

0: interpretacji i na pewno nie mojej oceny w tym programie. Zacznijmy w ten sposób. Zanim powołam się na dane, zanim powołam się na raport, jestem ciekawa, czy w sztucznej inteligencji właśnie w tym kontekście dobrostanu psychologicznego widzą Pani bardziej szanse czy zagrożenia?
1: Ja myślę, że raczej to drugie chyba jednak, to znaczy oczywiście pewnie można by w jakiś sposób znaleźć jakieś atuty tego rozwiązania, gdyby ono mogło prowadzić na przykład do znalezienia jednak pomocy w człowieku docelowo, wtedy myślę, że tak. Natomiast na ten moment sposób, w jaki to funkcjonuje, czyli że my rzeczywiście możemy zacząć w pewnym momencie traktować tego chatbota w kontekście właśnie jakiegoś naszego pseudoterapeuty, czy przyjaciela, czy kogoś takiego, gdzie wiemy, że jednak te chatboty mają tendencję konfirmacyjną, czyli tak potwierdzają nasze wypowiedzi. Tak

Tak, natomiast na ten moment sposób, w jaki to funkcjonuje, czyli że my rzeczywiście no możemy zacząć w pewnym momencie traktować tego chatbota w kontekście no właśnie jakiegoś naszego pseudoterapeuty, czy przyjaciela, czy kogoś takiego, gdzie wiemy, że jednak te chatboty mają tendencję konfirmacyjną, czyli tak potwierdzają nasze wypowiedzi. Tak,

0: nie są w stanie empatyzować z człowiekiem. No, to są po prostu bardzo zaawansowane modele językowe, ale to nie jest drugi człowiek i to nie jest psychoterapeuta. Myślę, że tutaj się zgodzimy pewnie z dr Molendą, że nie chciałbyśmy, żeby ludzie traktowali chatboty AI w ten sposób.
1: Nie wiem, czy w ten sposób nie robimy trochę pętli do początku naszej rozmowy, kiedy zastanawiałyśmy się nad tematem relacji, tego, jak one w naszym życiu wyglądają, czy jesteśmy z nimi zadowoleni, czy nie. Bo jeden wątek to jest traktowanie chatbota jako eksperta, który może nam doradzić, który być może może podjąć za nas decyzję, ale drugi, co mnie jakoś tak wewnętrznie bardzo porusza, to jest to, że my traktujemy sztuczną inteligencję jako osobę, której możemy się poradzić, której możemy się zwierzyć. Dla mnie świadczy to o jakimś takim upadku tych naszych relacji. Rozumiem, że może pojawić się wstyd, że bardzo nie chcemy podzielić się z bliskimi tym, co się dzieje, tym, co nam się przydarzyło. Z drugiej strony, z jakiegoś powodu te osoby są nazywane bliskimi i one chyba mogą być przez nas traktowane jako to ramię do wypłakania, jako osoba, której możemy się zwierzyć. Tymczasem ta chłodna, bezosobowa sztuczna inteligencja budzi w nas większe zaufanie.
2: Trudno powiedzieć, czy budzi w nas większe zaufanie, czy być może niektóre osoby nie widzą innego wyjścia, więc ten problem pojawił się wcześniej i to być może jest jakieś rozwiązanie typu łatka, ale nierealne rozwiązanie. I trudno powiedzieć na tym etapie, wydaje się, że bardziej takie podłużne badania, które jakoś długofalowo będą w stanie sprawdzić skutki korzystania z chatbotów AI właśnie w taki sposób, będą mogły nam dostarczyć takich informacji, ale spodziewałabym się, że oprócz jakichś niektórych przypadków, kiedy faktycznie można zasięgnąć pewnej rady, jak można się zachować, jakie są różne opcje, ale to spodziewam się, że wymagałoby bardzo dużo samoświadomości i takiej konieczności korekcji chatbota, żeby powiedział jakąś inną perspektywę, to raczej spodziewałabym się pogorszenia tych relacji dalszego przy takim korzystaniu. Bo jednak chatbot, właśnie tak jak powiedziała profesor Marchlewska, ma tę tendencję, żeby nam potwierdzać to, co mówimy, więc nie konfrontujemy się. To jest dalekie od rzeczywistych doświadczeń z innymi, kiedy te konfrontacje z innymi, te inne poglądy są ważne. Są też ważne dla nas, żeby poszerzyć nasze perspektywy, zastanowić się nad różnymi kwestiami. No i też chatboty są zawsze. Kiedy chcemy uzyskać jakąś informację, wsparcie, cokolwiek, czy o północy, czy o 8 rano, kiedykolwiek, zawsze będą dostępne na wyciągnięcie ręki. Relacje tak nie działają i nie powinny tak działać.
1: To może być chyba pułapka i ja tutaj nie będę udawała, że to jest problem jakiś odrębny ode mnie, bo sama o pierwszej w nocy googlowałam, jakie są objawy kolki albo w jaki sposób pomóc dziecko na ząbkowanie. I to nawet powiedziałam googlowałam, dlatego że mój język jeszcze się nie dostroił do tej zmiany. Wpisywałam w czata GPT, co zrobić, bo ta dostępność jest niezwykle kusząca, pewnie też zwodnicza, bo również łapałam się na tym, że zamiast kogoś zapytać jakąś prostą odpowiedź dotyczącą, no nazwijmy to, sytuacji na świecie, albo sprawdzić coś w książce, albo zastanowić się, to po prostu sobie to wpisywałam, bo ta odpowiedź w ciągu kilku sekund poparta kilkoma źródłami wyskakiwała. Natomiast no, chyba podzielam pani słowa, że w kontekście relacji to budzi we mnie jakąś obawę.
0: Proszę zwrócić uwagę na to, że my w ogóle byliśmy, raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wtedy, kiedy mamy jakiś problem, to często idziemy do naszych znajomych i pytamy się właśnie na przykład o tę kolkę, czy pytamy naszą mamę na przykład, tak, co możemy zrobić, jeżeli nasze dziecko ma kolkę, albo na przykład pytamy się naszych znajomych w pracy, w jaki sposób przeprowadzić jakąś analizę statystyczną. No teraz już nie musimy tego robić, bo mamy chatbota i bardzo często to jest rzeczywiście takie rozwiązanie szybkie, łatwo dostępne, też takie, które, haha, no o ironię losu stwarza takie wrażenie miejsca, gdzie jest ta poufność, ta intymność jest nam zapewniona. I to może niestety skutkować tym, że te nasze relacje społeczne znów będą w coraz gorszym stanie, no bo tak jak mówię, jednak to proszenie o porady, to proszenie o wsparcie jest nieodłączną częścią tych relacji. No okazuje się, że teraz być może mamy jakąś maszynę, jakieś narzędzie, które no, jest dla nas bardziej dostępne. I tak jak mówię, no to wszystko raczej nie prowadzi do niczego dobrego.
1: Bardzo się cieszę, że kilka minut temu pani mnie trochę wyhamowała, kiedy zadałam pytanie, że my bardziej ufamy sztucznej inteligencji, bo oczywiście nie mam podstaw, żeby tak twierdzić. Natomiast z badań wynika, że uważamy sztuczną inteligencję za bardziej przyjazną niż ludzie, bo to chyba 47%. Tak, 47% badanych tak odpowiedziało, że jest bardziej przyjazna, miła, ciepła, budzi zaufanie. I no,
2: to jest bardzo ciekawy wynik.
1: Różne rzeczy myślałam o sztucznej inteligencji, również w bardzo pozytywny sposób, natomiast nie, że jest miła i ciepła.
2: Tak, być może to z jednej strony wynika właśnie z tego, że te modele najczęściej się z nami zgadzają. I mogą tak bardzo taki płaski, płytki sposób nas wspierać w takim sensie, że powiedzą,

0: Super, pani Aleksandro. Świetnie, świetnie sobie pani poradziła. Gdzie w taki płytki sposób może to chwilowo sprawiać właśnie wrażenie pewnego ciepła czy wsparcia, ale jednak takie na pozór mniej wspierające reakcje, niezgody czy krytyki w dalszej perspektywie mogą być bardziej wspierające, bo czegoś się nauczymy. Trudno powiedzieć, jak to wygląda w przypadku takiej relacji z czatem i rzeczywiście no, odbiega to od realnych relacji z ludźmi, kiedy ludzie mają swoje sprawy, mają dany nastrój w dany dzień, nie zawsze będą mili i my też nie zawsze jesteśmy mili dla nich, więc trochę tutaj odbiegamy od rzeczywistych relacji i uwzględniania tego, że każdy ma swoją perspektywę i dany nastrój na dany dzień i też nie zawsze może musi się z nami zgadzać i powinniśmy bardziej przyjąć to jako coś bardziej budującego, prawdopodobnie, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często, niż nabierać się na komplementy od modeli językowych.
1: Ale też myślę, że nawiązując właśnie do tego, co teraz powiedziałaś, pytanie, jak się zmienią nasze relacje przez to, że my zaczynamy być trenowani w taki sposób przez te modele językowe, że możemy zacząć oczekiwać podobnego zachowania od naszych przyjaciół, znajomych, bliskich. No właśnie, no i to też myślę, że może mieć bardzo duży, istotny wpływ na nasze po prostu relacje interpersonalne, na to, jak budujemy więzi, jak często być może je czasami zrywamy, tak, jeżeli ktoś nie będzie wystarczająco konfirmujący nasze różne pomysły. My będziemy przede wszystkim w przyszłym roku, ale teraz już też troszeczkę startujemy z takim projektem Psyche AI, gdzie będziemy właśnie robić podłużny pomiar na osobach, które intensywnie korzystają z chatbotów AI, którym towarzyszy taka imersja, czyli wręcz podczas rozmowy z tym chatbotem one się odłączają praktycznie od świata zewnętrznego. No i będziemy też informować na pewno Państwa o wynikach tych badań.
2: Będę na nie czekała, bo nie da się już doprowadzić do sytuacji, w której sztucznej inteligencji w naszym życiu nie będzie, więc chyba rzeczywiście to, co nam pozostało, to bardzo dobrze ją zbadać, zastanowić się nad tym, w jaki sposób z niej korzystamy i zacząć korzystać w sposób mądry, cokolwiek to mądry znaczy. Pewnie z perspektywy różnych dyscyplin to jest co innego. Nie chciałabym też nakręcać takiej spirali czarnowidzenia, natomiast kiedy pani profesor mówiła, czy zastanawiała się, do czego to może wykorzystanie chatbotów AI może doprowadzić nasze relacje, to sobie pomyślałam, a co jeżeli się okaże, że za chwilę młodzi ludzie, dzieci, którzy dorastają, dla nich takie konsultowanie się, czy dosyć osobiste rozmowy właśnie z chatbotem AI będą czymś naturalne. Może będą pierwszym wyborem, oby nie. Tak jak powiedziałam, nie chcę katastrofizować, ale przyszło mi do głowy, czy to za chwilę nie będzie tak, że tak jak powiedzmy dla mnie, mojego pokolenia, zupełnie normalnym jest googlowanie różnych informacji, chociaż ja chyba nigdy z Googlem nie próbowałam żadnych osobistych rozmów prowadzić. Może wyrosną ludzie, dla których to będzie jasne jak słońce, że tak się działa.
1: Tak, my bardzo często w zespole właśnie o tym rozmawiamy, że troszeczkę inny będzie prawdopodobnie wpływ tej sztucznej inteligencji na osoby, które powiedzmy zapoznały się z nią na etapie już swojej dorosłości, czy po prostu mając już pewne wyposażenie, pewne umiejętności takie psychologiczne, ale nie tylko, gdzieś tam w trakcie życia pozyskane. A inna sytuacja będzie dotyczyła osób, które tak naprawdę nie będą znały świata bez sztucznej inteligencji. I tutaj jak myślimy nawet o samej edukacji, o uczeniu się, ja myślę, że tutaj naprawdę no, czekają nas ogromne zmiany właściwie na każdym etapie funkcjonowania człowieka. Dlatego właśnie my mamy taki plan, też nawiązując zresztą do tego, co pani powiedziała. My się tutaj nie oszukujemy, że my nakłonimy ludzi do tego, żeby nie korzystali z chatbotów AI. To jest niewykonalne. I właśnie dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło sfinansować nasz projekt dotyczący właśnie tych skutków sztucznej inteligencji, bo on ma na celu nie tylko jakby zbadać, jaki jest skutek korzystania z tych chatbotów i jak to gdzieś tam wpływa na naszą psychikę, ale my też będziemy próbowali namierzyć sposób komunikowania ludziom, jak z tych chatbotów należy korzystać, a czego

na celu nie tylko jakby zbadać, jaki jest skutek korzystania z tych chatbotów i jak to gdzieś tam wpływa na naszą psychikę, ale my też będziemy próbowali namierzyć sposób komunikowania ludziom, jak z tych chatbotów należy korzystać, a czy sposób komunikowania ludziom, jak z tych chatbotów należy korzystać, a czy

0: Nie chciałabym, żeby te słowa były przestrogą, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś straszyć, ale wydaje mi się, że warto je wziąć pod uwagę i trochę zastanowić się, do czego może doprowadzić właśnie to, że ta sztuczna inteligencja może się wydawać miła, ciepła i budzić tak wielkie zaufanie. Bardzo Paniom dziękuję za to spotkanie, że przyjęły Panie zaproszenie i o swojej pracy, z której, jak mam nadzieję, wielu i wiele może skorzystać, zgodziły się opowiedzieć.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy.
0: W naszym radiowym studiu gościły dzisiaj ekspertki Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Marta Marchlewska oraz dr Zuzanna Molenda, które opowiadały o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla Społeczeństwa, której elementem była kampania Daj sobie spokój, czekał psychologa. Wspaniała gra słów. Tej kampanii możecie poszukać w internecie, również ze spotem, który wydaje mi się, że nikogo nie zostawi obojętnym. Nasza rozmowa dobiegła już końca. Wydaje mi się, że sporo ważnych informacji się w niej pojawiło. Warto też spojrzeć do badań, na które się powoływałyśmy, które zostały przeprowadzone w ramach projektu. One na stronie Psychologia dla Społeczeństwa, a z kolei ten zapis drogowskazów jest już na Spotify, jest już na YouTubie. Tak dodaję trochę kontem, skoro jesteśmy już przy internecie. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto wkrótce pojawi się w naszym radiowym studiu i z kim i o czym będziemy rozmawiać, no to zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć na Facebooka Drogowskazów. No muszą się te media społecznościowe pojawić, chyba mnie rozumiecie. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i oczywiście niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Po tragedii na trasie kolarskiego wyścigu prokuratura rusza ze śledztwem. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci dwóch uczestników Poland Bike Marathon. Imprezę, mimo prawie 40-stopniowych upałów, zorganizowano w miniony weekend w podwarszawskich Markach. Na metę nie dotarło dwóch kolarzy. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: Ciało 30-letniego mężczyzny znaleziono niedługo po zakończeniu wyścigu rowerowego około 200 metrów od mety, a 71-letniego kolarza odnaleziono dzień później.
3: Sekcje zwłok wyznaczą dalsze kierunki tego postępowania.
2: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
3: Będą wyjaśniane przyczyny tych dwóch zgonów i czy do nich przyczyniło się jakieś działanie osób trzecich.
2: Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Organizatorzy wyścigu zapewniali, że zawody były dobrze przygotowane mimo rekordowo wysokiej i niebezpiecznej dla zdrowia i życia temperatury. Niebezpieczny kolejowy trend teraz. W Polsce odnotowano już pierwsze przypadki tak zwanego train surfingu, znanego choćby z Azji czy krajów Europy Zachodniej. To przejazd pociągiem na jego zewnętrznych elementach, a nawet na dachu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, jak bardzo niebezpieczny jest ten trend.
4: Dość powiedzieć, że w maju w okolicach Warszawy odnotowano 2 próby train surfingu i obie zakończyły się tragicznie. Spadnięcie z pociągu niemal zawsze kończy się śmiercią, a to nie jedyne zagrożenie, mówi mi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP PLK.
5: W sieci tej trakcyjnej płynie prąd o napięciu 3000 V. Wcale nie musimy dotknąć tego przewodu.
4: Tylko w tym roku na kolei doszło do 89 wypadków, w których zginęło 21 osób. Najczęściej do groźnych sytuacji dochodzi na przejazdach, mówi mi Marcin Kruszyński, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
6: Średnio dziennie w całej Polsce dochodzi do 10-11 takich przypadków.
4: W przypadku utknięcia na przejeździe kolejowym kluczowe jest wyłamanie rogatki lub telefon pod numer 112 i podanie numeru przejazdu z żółtej naklejki.
1: Dzięki temu dyspozytor będzie miał szansę szybko przekazać informacje i zatrzymać nadjeżdżający pociąg. Z powodu upałów i zwiększonego zużycia energii polskie sieci energetyczne uruchomiły specjalny mechanizm bezpieczeństwa i zapewniają, że prądu nie zabraknie w Polsce. Operator zapewnia, że system działa stabilnie i nie oznacza to żadnych utrudnień dla odbiorców indywidualnych. Na czym więc polega wprowadzony w systemie energetycznym alert? O tym Mateusz Głębiewski.
7: W praktyce chodzi o to, że w czasie upałów Polacy zużywają znacznie więcej prądu. Przede wszystkim przez klimatyzację i urządzenia chłodzące. Aby nie zabrakło energii, operator poleca dodatkowym elektrowniom czy innym podmiotom produkującym na przykład zieloną energię przygotować się do zwiększenia produkcji albo ograniczyć własne zużycie. Sięgamy po prostu po sprawdzony mechanizm zapasowy, by energii nie zabrakło. Polskie sieci elektroenergetyczne podkreślają, że nie oznacza to ryzyka wyłączeń prądu dla mieszkańców, a system elektroenergetyczny pozostaje bezpieczny i pracuje normalnie.
1: Niepokojące doniesienia z Afryki Centralnej. Ponad 360 osób nie żyje z powodu epidemii eboli. Potwierdzono też około 1300 zakażeń. Wirus szerzy się głównie w odległych rejonach Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy. Zachorowań cały czas przybywa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Jednocześnie uspokaja, na razie ebola Polsce nie grozi.
8: Jesteśmy w trakcie opracowywania planu, gdyby pojawiła się osoba z ebolą w Polsce. Z punktu widzenia ryzyka w Europie uważa się, że te kraje, które nie mają bezpośrednich połączeń lotniczych z regionem epidemii, to ryzyko uważane jest za niskie. W związku z tym Polska, nie mając takich połączeń, jest w grupie krajów o niskim ryzyku.
1: Sanepid, podobnie jak WHO, odradza wyjazdów do regionów zagrożonych tym śmiertelnie niebezpiecznym wirusem. W Europie dotychczas odnotowano jedno zakażenie. Jest to francuski lekarz, który wrócił z Demokratycznej Republiki Konga. Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w mObywatelu. Uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
9: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
1: Mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
10: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
1: Informuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Absolwenci będą mogli korzystać z cyfrowego dokumentu w aplikacji mObywatel oraz na stronie dyplomynauka.gov.pl. W razie potrzeby będą mogli również pobrać dyplom, suplement oraz ich odpisy.

0: ESK Rock Warszawa.
1: Zmasowany atak sił rosyjskich na Kijów. Polska poderwała myśliwca. Szczyt NATO, ale też ustawa o statusie osoby najbliższej w związku to tematy spotkań w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki najpierw rozmawiał z szefem MONU, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
2: ESK Rock. Raport.
1: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Siły rosyjskie dokonały w nocy zmasowanego ataku przy użyciu rakiet i dronów na Kijów, uderzając m.in. w budynki mieszkalne, poinformowały władze ukraińskiej stolicy. Co najmniej 8 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
2: To jest raport.
1: Blisko 300 interwencji straży pożarnej, uszkodzone dach oraz liczne podtopienia. To skutki gwałtownych burz, które przeszły wczoraj nad m.in. województwem świętokrzyskim. Silny wiatr łamał tam drzewa i zrywał poszycia dachów.

0: a nawałnicom towarzyszyły intensywne opady deszczu i gradu. Lubelscy strażacy z kolei odnotowali ponad 320 zgłoszeń związanych z burzami, które w środowe popołudnie i też wieczór przeszły nad tym regionem Polski. Najwięcej, bo 45 razy interweniowali w powiecie puławskim. Szczyt NATO, ale też ustawa o statusie osoby najbliższej w związku to tematy spotkań w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki najpierw spotkał się z szefem MON-u, a potem z Urszulą Pasławską z PSL-u. To, co działo się przy krakowskim przedmieściu, śledził Michał Skolimowski. Michale, to na początek rozmowa z ministrem obrony. Wiadomo, co przyniosła?
1: Po spotkaniu nie było konferencji, ale do rozmowy odniósł się wiceszef MON-u Paweł Zalewski. Przekazał, że minister obrony i prezydent mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują podczas szczytu NATO w Ankarze. Jak dodał, mówią oni także jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Przypomnijmy, Pentagon wyraził w tej kwestii wstępne zainteresowanie.
0: Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
1: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. A Karol Nawrocki, jak relacjonował

0: Spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
1: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. A Karol Nawrocki, jak relacjonował

0: nie zapadła klamka.
1: Ludowcy, którzy przygotowali przepisy razem z Lewicą, podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
2: Ustawa zakłada możliwość zawarcia u notariusza przez dwie osoby umów cywilnoprawnych i reguluje m.in. dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Załzawione oczy, przewlekły katar, ból głowy czy chore zatoki, nawet ból zębów to najczęstsze negatywne skutki używania klimatyzacji. Lekarze nie odradzają korzystania z niej, ale ostrzegają przed jej nieprawidłowym używaniem.
4: Źle konserwowana klimatyzacja niesie skutki zdrowotne, bo zwiększa ilość pleśni, grzybów w powietrzu, roztoczy. Klimatyzacja to wysuszenie powietrza, zatem wszelkiego rodzaju zaostrzenie alergii, tak zwany zespół suchego oka, wysuszenie błon śluzowych.
2: Mówi nam dr Marta Frejowska-Raniecka ze Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Wiele osób ustawia temperaturę w domu albo w samochodzie nawet kilkanaście stopni niższą niż na zewnątrz. Tymczasem tak duże różnice temperatur w krótkim czasie mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie.
5: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Pogoda.
7: Czy mogę wam powiedzieć, co ja robiłam dzisiaj w nocy?
8: Mhm. A co robiłaś dzisiaj w nocy?
7: Leżałam na golasa, normalnie, tak jak mnie Pan Bóg stworzył, przy otwartych oknach, na amen. I patrzyłam na buszę i słuchałam deszczu i to było ekstra, ale potem się strasznie bałam, że jak będę tak dalej leżeć i zasnę, to jak ta burza się rozkręci, to jeszcze jak mnie pierun trzaśnie, to mi przyjdę na poranek.
9: To prawda, to jak opowiadamy o tym, co robiliśmy w nocy, to ja też, jeżeli pozwolicie, wstałem w nocy, bo mnie tak coś podkusiło, wziąłem lornetkę, stanąłem w oknie, wycelowałem w okno, nie, patrzę, a tam jakaś leży baba na golasa, nie?
7: Dobra, masz lornetkę, powiem ci, naprawdę.
8: Mogę żart wuja Wojtka?
9: Czy nie?
8: Słuchajcie, Asia leżała nago, a na dworze aż się mokro zrobiło. Proszę Państwa, 15 stopni o poranku, w ciągu dnia trochę cieplej, bo do 27 w centralnej Polsce, 27 też na zachodzie, 26 w Katowicach, 23 w Krakowie, 24 w Gdańsku. Dzisiaj będzie już trochę bardziej sucho.
9: Tak, będzie sucho, to prawda.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SRO.
9: Dzisiaj zapytamy Państwa, co chcielibyście zobaczyć. Co my oglądaliśmy w nocy, to słyszeliście parę chwil temu.
7: No to prawda, ale tak naprawdę jak leżałam na golasa, to czekałam na UFO.
8: Co chcielibyście zobaczyć, to jest jedna sprawa. Co chcielibyście usłyszeć, to na pewno głos Michała Poklękowskiego.
2: Nie wiem, ja już wszystko widziałem dzisiaj.
8: Czyli też byłeś u Asi.
2: Zwizualizowałem sobie Kondzia i Wojtka po Asi wynurzeniu.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning.
2: Good morning. Eska Rock.

0: nie na temat, ale chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj wejście mieliście zajebiste. Poprawiliście mi bardzo humor, dziękuję.
1: Ależ bardzo proszę, jesteśmy do usług. My dzisiaj o UFO, my trochę jesteśmy jak tacy kosmici od godziny 6 rano, więc będziemy za to UFO robić.
2: Tak, dzisiaj o UFO sobie rozmawiamy, dlatego pytamy Państwa,

0: Ależ bardzo proszę, jesteśmy do usług. My dzisiaj o UFO, my trochę jesteśmy jak tacy kosmici od godziny 6 rano, więc będziemy za to UFO robić.
1: Tak, dzisiaj o UFO sobie rozmawiamy, dlatego pytamy Państwa,

0: mamy za sobą, tak.
1: Ale nie wiadomo, co jeszcze przyniesie dzisiejszy dzień. Mamy też dzisiaj, proszę Państwa, Dzień Dziennikarza Sportowego. Mm-hmm. Ja ze swojej perspektywy chciałbym zobaczyć na żywo wyścig Formuły 1 z padoku. Znaczy w ogóle chciałbym go zobaczyć, ale z padoku to jeszcze bardziej.
2: Ja bym chciał Polskę na mundialu zobaczyć. Nie
1: to
2: muszę
1: za 4 lata.
0: Widzisz, ja wyścig z padoku szczęśliwie mam już za sobą, chociaż bardzo chętnie bym jeszcze raz zobaczyła. Ja jednak będę trochę nudna i chciałabym zobaczyć kilka zer na moim koncie.
2: O, to też ładne, tak.
1: A ja mam 0,00.
2: Co Państwo chcecie zobaczyć? O to dzisiaj Państwa pytamy.
3: M jak miłość, barwy szczęścia.
4: Sport?
3: Nie.
4: Polityków, którzy gadają w telewizji?
3: Uwielbiam teraz naszego nowego prezydenta oglądać. Byłam za Nawrockim i głosowałam na niego.
0: Słuchajcie, nie ma się co śmiać. Ja mam takiego serdecznego przyjaciela, który jest absolutnie fanem bardzo ciężkiego rocka. Gra na gitarze i jest jednocześnie wielkim fanem serialu M jak miłość. I żona kiedyś zrobiła mu prezent urodzinowy i zaprosiła go na tak zwany dzień na planie M jak miłość. I on do dzisiaj wspomina, że to był najlepszy dzień jego życia.
1: Boże,
0: Andrzej, pozdrawiam cię serdecznie.
1: Takie wymagania. To wystarczy barwę szczęścia, M jak miłość i człowiek zadowolony.
5: Poranne 6:00 na 9:00 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Do tego, co Państwo byście chcieli, to nie mamy, ale mamy inną znakomitą muzę na antenie Ski Rock. Naprawdę, jest ich sporo, Aśka będzie wymieniała.
0: Proszę bardzo, Bear McCreary, Slash, Duff McKagan, ten Duff McKagan z Guns N' Roses. Tak jest, Chad Smith.
1: Ten z Red Hot Chili Peppers.
0: A jak? I Brendan McCreary, proszę bardzo.
1: Ten, co ma świetny głos.
0: No? Cool, cool, cool, cool six.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Troszkę nam się mundialowo zrobiło na sekundę na antenie Jeski Rock. No to może dosłownie dwoma słowami o tym mundialu, bo przecież dobre mecze, naprawdę dobre mecze za nami. Ja zacząłem oglądać, bo pierwszy mecz grają o 18, czyli jest szansa. Mm-hmm. Drugi startuje tam w okolicach 22. Wczoraj dwa dobre mecze widziałem.
1: Naprawdę ty zobaczyłeś ten mecz o 22? Tak. Ty jesteś bardzo dzielny, chciałam powiedzieć. Ja tylko wiem, że moja znajoma akurat wróciła z Lizbony i mówi, że Portugalia szaleje, jak gra w ją Wyspy Zielonego Przylądka.
0: No okej.
1: Okay. No a widzisz, więc to tak działa, bo przecież Wyspy Zielonego Przylądka są jednak portugalskojęzyczne.
0: Tam jest Portugalia A i Portugalia B na tym mundialu, a nie ma Polski A w ogóle, nie?
2: Tak, ale jest Polska B.
0: B, to B. Prawda. To prawda. I o tym mundialu państwo także, bo dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co chcielibyście zobaczyć.
3: Dzień dobry, co do tego mundialu, no to co rusz Polacy grają na tym mundialu, ale w siatkówkę, pozdrawiam. No
2: tak. A poza tym na tym właściwie mundialu piłkarskim Szymon Marciniak nas już przez kolejny mundial świetnie reprezentuje.
0: Dokładnie, właśnie tak, to jest nasz sędzia, Baśka zrobiła wielkie oczy.
1: Ja się uczę przy was.
0: Tak, my się też uczymy cały czas, jeżeli chodzi o mundial, to dobry mundial jeszcze przed nami, dobry mundial także za nami. Dzisiaj pan Wojtek wspomniał Dzień Dziennikarza Sportowego, to o mundialu przypomnę wypowiedź jednego z lepszych polskich dziennikarzy sportowych sprzed lat.
4: Mamy mundial 4K, Kolumbia, Kazań, klęska, 4K, proszę sobie dopisać według własnego uznania.
5: 6 na 9. Estero.
0: Co sobie wtedy dopisałeś?
2: Kanapka.

0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co chcielibyście zobaczyć z okazji Międzynarodowego Dnia UFO, ale gdybyście chcieli zobaczyć swoimi uszami wielki powrót muzyczny, to już dziś wieczorem w Kawałkach Mojego Życia pojawi się człowiek, który przed laty grał z zespołem Róże Europy.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Efekt MEV, który został stworzony przy użyciu gitary i gałki głośności na gitarze, gdzie gitarzysta po prostu no, zrobił to tak cudownie, że ja do tej pory słuchając tego, no mam wrażenie, że to są faktyczne MEV.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Tomek Bruszewski, eks Róże Europy. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia, w której będę gościem.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Mamy zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce, powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Sąd uznał, że te zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry, które dotyczą najpoważniejszych przestępstw, zostały uprawdopodobnione, przekazała wieczorem rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokuratura poinformowała z kolei, że w sprawie Ziobry wniosek o ekstradycję zostanie sporządzony niezwłocznie.
3: To jest raport.
4: W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy, pisze czwartkowy dziennik Gazeta Prawna. Gazeta przytacza dane, wedle których inspektorzy w 2025 roku wykryli o 7,5% mniej nielegalnie zatrudnionych polskich obywateli niż rok wcześniej.

0: spotkanie Huberta Hurkacza bez straty seta. Polski tenisista wygrał w trzech setach z Sebastianem Hoffnerem i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Z kolei w turnieju kobiet doszło do sporej niespodzianki. Już w drugiej rundzie odpadła triumfatorka niedawnego Rolanda Garrosa Mira Andrijewa, która przegrała z Barborą Krejcikową.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: 6 na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Najlepsza klasyka rocka.

0: To Guns N' Roses za nami już na antenie Eski Rock, dokładnie 19 minut do godziny 7. Norwegowie grają na tych mistrzostwach świata w piłkę kopaną i dlatego Aśka zabierze nas do Norwegii teraz.
1: Tak, zabiorę was, poza tym tam jest zdecydowanie chłodniej. Mało tego, jest szansa, że będą tam myśleć samodzielnie. Norweski premier, wyobraźcie sobie, zapowiedział wprowadzenie zakazu korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w szkołach podstawowych. Po prostu nie ma, koniec. Restrykcje mają objąć wszystkie placówki na

0: na terenie całego kraju, a nowe przepisy będą obowiązywać od kolejnego roku szkolnego. Mało tego, ograniczenia będą obejmowały te szkoły ponadpodstawowe, tylko że tam będą troszkę łagodniej to traktowali. Korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji będzie możliwe, ale wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.
1: Ale powiedziałeś, że będą myśleć samodzielnie, prawda?
0: Tak.
1: Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobacz, oni chodzą na stadiony piłkarskie i cały mecz wiosłują.
2: 6/9 RSTO. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: Reklama.

0: Od razu w głowie mam tę reklamę w telewizji z kawą. Proszę Państwa, dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO. W związku z tym pytamy, co chcielibyście zobaczyć i jakoś nam przyszło do głowy, że może te oba tematy ze sobą połączyć?
1: UFO porno! UFO porno!
0: Chcielibyście?
2: Czekajcie, ale teraz ruszyłam trochę wyobraźnię. Nie wiem, czy ja bym chciała to zobaczyć, ale to, co zobaczyłam teraz w mojej głowie, to jest coś, czego nie odzobaczę i trochę żałuję.
0: Stefan, co ten statek kosmiczny tak się kołysze w krzakach?
3: To Państwa pytamy o to samo. Co chcielibyście zobaczyć? UFO porno czy UFO i mundial?
4: Ojej, a to łatwo powiązać te UFO ludki i naszą drużynę na mundialu. No prędzej zobaczę, jak kosmici wylądują na Stadionie Narodowym i zrobią sobie grilla z naszymi orłami, niż nasi podniosą ten puchar upragniony. No nawet do grupy tej... by się dostali, ale to widzę, że to z francuskiego merne szanse.
0: No, nie wiem, czy na Stadionie Narodowym może statek kosmiczny wylądować, ale w Katowicach kiedyś wylądował i został.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
6: Przemówienie z dnia 7 roku.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Bez wolności moglibyśmy się obejść, bez szkoda gadać nie. Katarzyna Żak nadaje z planu rancha u boku serialowego syna. Boże, jak Marianek wyrósł. No tak to jest, jak matka znika na 10 lat.
2: Ja mam, słuchajcie, taki tytuł, który znalazłam, którego konstrukcja jest fascynująca sama w sobie. Ja ją tutaj po prostu porzucę. Solidnie przysmażona Małgorzata Rozenek chłonie promienie słoneczne niczym gąbka we wzorzystym bikini. Mhm.
3: Koniec. Nigdy nie widziałem gąbki we wzorzystym bikini. Proszę Państwa, u mnie z kolei Taylor Swift i Travis Kelce lada dzień biorą ślub. Nawet goście nie znają lokalizacji ceremonii. Przecież jest napisane. Taylor Swift i Travis Kelce.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 przy zakupie 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Mamo, będzie spalony?
12: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
15: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama. Eska Rock. Nowości.

0: Igrzyska Rok Warszawa.
1: Zażalenie obrońców byłego ministra zostało odrzucone. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Fala ekstremalnych upałów i burz może wręcz uniemożliwić zaplanowane na weekend obchody Święta Niepodległości w USA.
2: SK Rok. Raport.
1: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. W Kijowie trwa akcja ratunkowa po zmasowanym rosyjskim ostrzale trwającym niemal przez całą noc. Od tego zaczynamy raport o siódmej. Według najnowszego bilansu 9 osób nie żyje, ponad 50, w tym 2 dzieci zostało rannych. Lokalne władze informują, że sytuacja w mieście jest dramatyczna. Służby pracują teraz na gruzach w ponad 30 miejscach. Większość ze zniszczonych obiektów to budynki mieszkalne. Dzisiejszy nocny atak, który nastąpił około 2 w nocy, był niezwykle mocny. Nie wiemy jeszcze, co to było. Kiedy wybiegliśmy z mężem z domu, zobaczyliśmy płomienie i zawalił się fragment dachu.

0: втратили займання і частина зруйнованого даху.
1: Оповідала мешканка одного зі знищених блоків. Росіяни заатакували в тим самим часі Харків, Запорожжя, Полтаву і Дніпр. Вчасно о загроженні змасованим острзалом острягав президент України.
2: То є рапорт.
1: Сам тут тримав децизію о тимчасовому арештуванні Збігнєва Жобри. Зажалення обрońcy byłego ministra zostało odrzucone. Posiedzenie trwało kilkanaście godzin. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co w praktyce oznacza ta najnowsza decyzja sądu?
3: To otwiera drogę prokuraturze do kolejnych działań w sprawie Zbigniewa Ziobry, między innymi do złożenia wniosku o ekstradycję. Już w połowie maja słyszeliśmy, że dokument jest gotowy, ale śledczy czekali na prawomocną decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sąd będzie mógł też teraz zająć się wnioskiem prokuratury o europejski nakaz aresztowania. Były minister przebywa w Stanach Zjednoczonych, więc ENA mógłby okazać się skuteczny tylko w przypadku jego ewentualnego powrotu na teren Unii Europejskiej. Obrońcy posła PiS podczas posiedzenia składali szereg wniosków. Dotyczyły one m.in. wyłączenia sędziów czy zawieszenia sprawy. Nie zostały one jednak uwzględnione.
1: Zbigniew Ziobro, przypomnę, jest podejrzany o śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się z Węgier, gdzie dostał azyl polityczny od poprzednich władz w Budapeszcie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Fala ekstremalnych upałów i gwałtownych burz może zakłócić zaplanowane na weekend ten najbliższy obchody Święta Niepodległości, zbiegające się z 250. rocznicą ogłoszenia Deklaracji Niepodległości USA. Krajowa Służba Pogodowa w Waszyngtonie ostrzega przed temperaturą odczuwalną, sięga aż trudno w to uwierzyć, niemal 50 stopni Celsjusza oraz gwałtownymi nawałnicami, które mogą zagrozić plenerowym uroczystościom i pokazom fajerwerków.
4: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Pogoda. U nas burzliwie wczoraj było, troszeczkę się ochłodziło, troszeczkę przewiało nasz kraj, no i trochę mokro się zrobiło i na pewno gleba z tej okazji będzie się cieszyła. 16 stopni na północy, 17 w Warszawie, tak wygląda sytuacja o poranku, a w ciągu dnia od 24 w Trójmieście przez 25 w Olsztynie, 26 w Bydgoszczy, 27 w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu. I nie śmiejcie się za mnie.
6: Nie, przepraszam, bo ja po prostu, wiesz, jakby ty masz czasami takie fajne sformułowania, które bardzo działają na moją wyobraźnię. I ja bardzo chciałabym zobaczyć taką szczęśliwą glebę. Ale będzie piękny dzień!
7: Gleba to był taki tancerz, czyli nie cieszyła się, tylko cieszył się. No, to żebyśmy mieli jasność.
8: Dobrze, nie mówię.
7: Do domu, do domu.
4: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
6: Dzisiaj dzień UFO i pytamy, co chcielibyście zobaczyć. Już staliśmy, że ja bym chciała zobaczyć szczęśliwy czarnoziem.
8: Ty, ale czy rzeczywiście Maciej Gleba Florek? Chciałbym zobaczyć taniec deszczu.
7: A no i w dzień UFO gramy oczywiście UFO. Doktor, doktor.

0: Lewandowska na pewno nie chciałaby zobaczyć Chicago, ale dzisiaj pytamy Państwa o to, co chcielibyście
1: Chicago.
0: Zobaczyć.
1: Chicago. To bardzo nie brzmi. Chicago. Ja chciałam zapytać, czy czytaliście taką książkę Lądowanie w Garwolinie Chmieleckiej, którą absolutnie uwielbiam i ona jest o kosmitach. I okazuje się, że w Garwolinie na przykład wylądowali kiedyś.
0: Nie. Nie wylądowali. Wojtek się z tobą nie zgadza.
2: Nie czytałem.
0: Drodzy Państwo, co chcielibyście zobaczyć wy?
3: Cześć, cześć. W temacie dnia. Ja to bym chciała zobaczyć liczby, które wygrają w jakiejś kumulacji Eurojackpot. O, tak na przykład.
2: 6 i 9. Podaję liczby. 6 i 9.
1: Czekaj, bo to już grubo, wiesz, lotto to już nie, to już za mało jest, absolutnie, proszę cię, już tak kilkadziesiąt milionów to jest minimum.
2: Tak, Eurojackpot, proszę Państwa, wszyscy się rozochocili. My dzisiaj rozmawiamy z Państwem o tym, co chcielibyście zobaczyć, a niektórzy też łączą to z tym, co już zobaczyli.
4: A pamiętacie taki film, Kosmiczny Mecz? Tam pod koniec, ostatniej chyba, jednej z ostatnich scen, George Michael przecież ląduje na stadionie, co prawda baseballowym, ale statkiem kosmicznym. A zacząc klasyka, dlaczego nie można? Można, jakby nie można było, to Bóg inaczej świat by stworzył. Pozdrawiam.
2: Słuchajcie, ja tak się zastanawiam, nie wiem, co było dziwniejsze, czy to, że George Michael przeleciał statkiem kosmicznym, czy to, że George Michael grał w kosza i w baseball. No.
0: A kto tam lądował?
2: George Michael.
0: George Michael. A nie Michael Jordan?
2: Nie no, przecież pani wyraźnie powiedziała.
0: No to moim zdaniem i tak był Michael Jackson.
5: 6 na 9 w SC Rock.
0: Powiedz, że nie wyglądał na kosmitę.
1: O Boże.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Ale widziałeś, jak mu się ta ręka tak wydłużała i robił wsad do kosza?
0: Właśnie nie pamiętam tego filmu.
1: Dziwna wiosna teraz gra, moja ulubiona, hej.

0: Reklama.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
0: Reklama.
8: Eskaro.
9: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: To byli kosmici dopiero, po prostu nie lada The Doors i Light My Fire. Mam wrażenie, że w ogóle kosmitów wśród nas jest bardzo dużo. Pamiętacie film pod tytułem Men in Black? Tam to się dopiero działo, jeśli chodzi o kosmitów.
1: Ja wszystko zapomniałem, jak kliknęli takim długopisem w moją stronę.
2: No właśnie, ja też pamiętam. Ostatnie, co pamiętam, podszedł facet z takim długopisem, błysnęło, nie? Tak. I nie wiedziałem, jak do domu wrócić.
0: A co twoja żona na to?
2: Nie mam pojęcia.
1: Potem widziałem, jak na krakowskim przedmieściu coś robił.
2: Drodzy Państwo, dzisiaj pytamy o to, co chcielibyście zobaczyć, a to oczywiście w związku z dniem UFO, no to lecimy po kolei. To może sprawdzimy sobie tutaj.
3: Wielbicielka Chmielewskiej serdecznie pozdrawia Ziętarę. Lądowanie w Garwolinie jest super. Moim zdaniem jest bardzo niedocenianą książką tej autorki.
0: To prawda. Bardzo przepraszam, ja jeszcze pozdrawiam. Polecam ostatnie zdanie nieboszczyka. Jest doskonałe.
1: A to było przed lądowaniem w Normandii, czy już po?
2: Zaraz przed. No i sprawdźmy tutaj.
4: A ja najbardziej bym chciał zobaczyć występ na żywo Janusza Koracza w piosence o zdrowiu.
5: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
6: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
5: Tak się szczęśliwie składa, że mamy pana Koracza na sali.
7: 6 na 9. Estero.
2: Choć akurat z tragarzami przechodzili Green Day.

0: Proszę Państwa, 7:28 na zegarach. Za chwilę zajrzymy do Meliny, dowiemy się, co czeka nas ciekawego w dzisiejszym premierowym odcinku Marcina Mellera, a chwilę później słyszymy się z Michałem Poklękowskim.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Este rok.
2: Gdyby nie Polska, gdyby nie reakcja polska, gdyby nie te kilkaset czołgów, gdyby nie te samoloty, gdyby nie te transporty amunicji, które idą cały czas, a przez polską ziemię, eskortowane przez polskich żołnierzy, za które przecież nie pobieramy żadnych środków, gdyby Polska zachowała się tak jak Węgry Orbana, Ukraina najpewniej by padła. Usprawiedliwiona jest reakcja żalu, pretensji do prezydenta Zełenskiego, do władz ukraińskich, bo one w moim przekonaniu zachowały się nie fair, na co z kolei nastąpiła ponadwymiarowa reakcja prezydenta Nawrockiego. Sądzę, że mógł lepiej inaczej zadziałać poprzez wsparcie różnego rodzaju działań dyplomatycznych.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Esti Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Esti Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Esti Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. 9 osób zginęło w wyniku nocnego zmasowanego ataku Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów. Ranne są co najmniej 34 osoby. W następstwie rosyjskiego ataku zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków w różnych częściach Kijowa. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Amerykańskie służby imigracyjne w ciągu zaledwie 5 dni zatrzymały w kraju ponad 10 tysięcy osób, poinformował dziennik New York Times. Jak podkreślił, liczba zatrzymań nielegalnych migrantów w ostatnim czasie niemal się podwoiła. No i zwiększane jest tempo deportacji. Według gazety obecna kampania zatrzymań i deportacji w USA prowadzona jest bez rozgłosu, w przeciwieństwie do mocno nagłaśnianych operacji z minionego roku w Chicago i Los Angeles, oprotestowanych ostro przez demokratów.
4: To jest raport.
5: Blisko 132 tysiące gapowiczów ma niemal 207 milionów złotych długów za jazdę bez ważnego biletu, tak wynika z najnowszych danych Big Info Monitora. Ponad 1/3 tej kwoty przypada na województwo łódzkie.

0: SK Rock Sport.
1: Trzech współgospodarzy w komplecie w 1/8 finału mundialu. Do tego grona dołączyli dziś w nocy Amerykanie, którzy 2-0 wygrali z Bośnią i Hercegowiną. Łatwiej przeprawy nie mieli Anglicy, którzy 2-1 wygrali z Demokratyczną Republiką Konga, a Belgowie po dogrywce wyszarpali wygraną z Senegalem 3-2. WTA zdecydowało o przeniesieniu finału sezonu. W ostatnich 2 latach turniej odbywał się w Arabii Saudyjskiej. Teraz zdecydowano, by zawody z najlepszymi zawodniczkami sezonu odbyły się w listopadzie w Indian Wells.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Dzisiaj rozmawiamy z Państwem o tym, co chcielibyście zobaczyć. Ja chciałbym zobaczyć, jak odzyskuje się miedź z kabli telefonicznych na przykład.
1: No właśnie, bo teraz porozmawiamy o tym, czego w Finlandii już nie zobaczą. Nie zobaczą Nokii, to już wiemy od kilku lat, ale po prawie 140 latach zakończono też działanie telefonii stacjonarnej opartej na ogólnokrajowej sieci miedzianych kabli. Tak przekazał we wtorek tamtejszy operator telefonii komórkowej. Z usług korzystało już tylko kilka tysięcy osób, dlatego utrzymanie infrastruktury stało się zbyt kosztowne i po prostu niekorzystne. Ostatni w kraju telefon, dzwoniąc do Helsinek na numer stacjonarny stołecznego Muzeum Telefonii, wykonał z Londynu prezes Elisy Topi Manner do dyrektora fińskiego Urzędu Łączności i Infrastruktury. Historyczna rozmowa była transmitowana przez fińską telewizję. Na teraz koniec, nie będzie, forget about it.
2: Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Ja po pierwsze do dzisiaj potrafię powiedzieć, że wykręcam numer, co potwornie bawi moje dziecko. No i nie wiem po co i nie wiem dlaczego. Mój mózg pamięta do dzisiaj stacjonarny numer telefonu z mojego rodzinnego domu, znaczy w sensie naszego mieszkania na warszawskim Ursynowie, i był to numer 479040.
0: Zadzwonimy, zobaczymy, kto tam dzisiaj mieszka.
3: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Czas na weekend? Czas na Auchan!
10: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie

0: Daje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Dzień UFO mówimy o tym, co chcielibyście zobaczyć, ale ja wspominałam film pod tytułem Men in Black. No i Kondzio, powiedziałeś, że widziałeś, ostatnie co widziałeś, to błysk w długopisie.
1: A to Wojtek zaczął, nie ukrywam, naprowadził mnie na ten błysk w długopisie. Przypomniał, że taka w ogóle scena miała miejsce.
2: No tak, Will Smith podchodził i potem już nie pamiętam, co się działo.
1: Otóż to i państwo o tym.
3: Tak jadę i słucham Kondzia o tym długopisie, co mu pstryknął w oko i nie pamiętał, co robił później. Ale skąd on pamiętał ten błysk w tym długopisie, skoro to wymazuje pamięć? Nie mam pojęcia, jak on to zrobił. Niech on mnie tego nauczy.
2: A wiecie, kto jeszcze miał błysk w długopisie?
1: Nie.
2: Andrzej Duda.
1: Dobrze, tak aha, jesteś, fafara, faj do przodu? Ta? No to uwaga, do ciebie też, żeby nie było.
4: Cześć, robaczki. W temacie dnia ten bardzo chciał zobaczyć w poniedziałek rano Wojtka w pracy.
1: No, to musi pan dożyć. My też, bo nigdy nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie. A? Bo wiecie, on ma w poniedziałek taką zabawę. On wchodzi za kotarę i za tej kotary...
5: Jak patrzę tak, to mnie widać. Ale jak tak, to już nie. Widać mnie? Nie widać mnie. Widać mnie? Nie widać mnie. Nie widać? Widać.
6: Super, nie.
5: Nie widać? Nie widać, widać. Widać, nie widać, trochę widać i nie widać, teraz widać.
7: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To ja, proszę Państwa, zacznę. 70-letnia Kris Jenner świeci naciągniętą twarzą na urodzinach Chloe. To chyba jakaś specjalna aktualizacja musi być, bo wystarczy naciągnąć twarz i ona zaczęła świecić.
2: Czekaj, macie to ciekawe. To... No dobra, to ja mam to, o czym już wszyscy wiedzą. Uczestniczka, jeszcze raz.
3: Proszę.
2: Uczestniczka obozu Anny Lewandowskiej zdradza, jak ta zareagowała na odejście Roberta z Barcelony. Przerwała trening i była załamana. No i Boże, czym tu się łamać? No trzeba dzieciom kupić czapki i sanki.
3: Tak, no tak wybrali, trudno co zrobić. To ja też ze świata sportu, i to tego kopanego. Marina i Wojciech Szczęśni świętują urodziny syna. 8 lat temu zostaliśmy rodzicami naszego wspaniałego chłopca. No ale o tym, które to urodziny syna, ani słowa, nie?
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami.

0: Z witaminą C i magnezem.
1: Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił: na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak, wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historię.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
12: Reklama.
1: Eska Rock Warszawa.
13: Strażacy i energetycy mają pełne ręce roboty, duże straty na Lubelszczyźnie, po wieczornych i nocnych napałnicach. Za zakazem używania smartfonów w szkołach cały Sejm. Kluczowe głosowanie w tej sprawie już jutro. Największe gołębie świata można już podziwiać w warszawskim zoo.
14: Eska Rock. Raport.
13: Minuta po 8:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Tysiące osób bez prądu, zalane posesje, zablokowane drogi i kilkadziesiąt uszkodzonych budynków. Tak wygląda duża część Lubelszczyzny po nocnych burzach. Strażacy i energetycy mają pełne ręce roboty, a nad Lubelszczyzną wciąż grzmi. Wichura między innymi zrywała dachy, zalanych jest wiele posesji i domów mieszkalnych, mówi nam kapitan Łukasz Łomczyński z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
15: 418 interwencji od godziny 15 do 5:30, 73 wiatrołomy, 80 podtopień i 65 uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
13: Ponad 300 strażackich interwencji, także m.in. w Świętokrzyskim, utrudnienia dotknęły pasażerów kolei również. Z blisko godzinnym opóźnieniem przejechał do Lublina pociąg IC Górski ze Szczecina do Chełma. Ponad 30 minut spóźnienia mają składy Kijew Express z Warszawy do Kijowa, IC Inka z Warszawy do Lublina czy IC Sztygar z Krakowa do Lublina.
14: To jest raport.
13: Cała scena polityczna za zakazem używania smartfonów w szkołach. W Sejmie odbyło się drugie czytanie ustawy w tej sprawie. Zakaz ma dotyczyć

0: Przykłady Kijev Express z Warszawy do Kijowa, IC Inka z Warszawy do Lublina czy IC Sztygar z Krakowa do Lublina.
1: To jest raport.
0: Cała scena polityczna za zakazem używania smartfonów w szkołach. W Sejmie odbyło się drugie czytanie ustawy w tej sprawie. Zakaz ma dotyczyć szkoły ponadpodstawowe. Pomimo politycznego porozumienia w tym zakresie nie brakowało też pewnych głosów krytyki.
2: Dość sytuacji, w których na przerwach widzimy te obrazki, gdzie dzieci całe przerwy scrollują TikToka.
3: Badania pokazują również, że sama obecność smartfona na ławce rozprasza ucznia, nawet jeśli urządzenie nie jest używane.
4: Muszę przypomnieć, że najpierw było z Państwa strony, że wprowadzanie zakazu smartfonów w szkole to jest XIX wiek. No ale w końcu jednak, prawda, się okazuje, że to nie XIX wiek, że to ważna sprawa. No po prostu pojawiły się sondaże.
0: Mówiły Kinga Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, Karina Bosak z Konfederacji i Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu. Głosowanie nad ustawą już jutro.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W którym na koniec jeszcze wyjątkowy ptak. Największe gołębie świata do zobaczenia w stołecznym zoo w hali wolnego lotu. Tu zamieszkała wyjątkowa para korońców siodłatych. Ptaki są wielkości sporej kury albo małego indyka.
5: To jest duży chodzący gołąb. One ważą od 2,5 nawet do 3 kg. Mają na głowie charakterystyczną koronę z piór. Dosyć długi

0: Czerwony rdzawy pas, no tak jakby siodło.
1: Opisuje Marcin Chrapowicki z warszawskiego ZOO. To jedyny polski ogród zoologiczny, w którym można podziwiać ten konkretny gatunek ptaka.
0: Jeżeli chodzi o ogrody zoologiczne krajowe, to tylko u nas jest ten gatunek. Cała reszta skupia się jeszcze na korońcu plamoczubym. I jeżeli chodzi o europejskie ogrody zoologiczne, to też jest tych ptaków bardzo niewiele. Ta populacja dopiero jest tworzona.
1: Ten wspomniany ptak jest wyjątkowy pod kilkoma względami. Nie dość, że duży, to jeszcze rzadki, to endemit. W naturze krońce siodłate występują wyłącznie na zachodzie Nowej Gwinei i okolicznych wyspach.
2: Krońce siodłate, weź, po prostu osiodłali.
3: Poczekaj, ptaka. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajny komplement potem, ale masz ładny endemit.
4: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Pogoda. Nie wiem, jak dotarliśmy do tego momentu, ale znowu wyszło na to, że Michał zachęca nas do oglądania ptaków.
3: No bo już wiemy, że oglądanie ptaków zdecydowanie spowalnia starzenie.
5: Tak, ale najgorzej, jak taki gołąb leci nad nami i nigdy nie wiesz, kiedy zbombarduje. Na pewno najgorzej, jak masz obok biały samochód, to wtedy.
3: Jak już ruszasz temat gołębia, to ja po raz kolejny powtórzę w moim życiu, że mnie wkurza, że gołąb nie używa, znaczy za rzadko używa skrzydeł. Jak ja podjeżdżam samochodem i jadę powoli po uliczce i on sobie idzie, ten gołąb, to zamiast odlecieć, to on odtuptuje. I ja czekam, aż on tymi małymi, rozumiesz, kurczę, nóżkami odtupta sprzed mojej maski, zamiast użyć skrzydeł.
5: On po prostu robi taki pojedynek, patrzy na ciebie i robi, kto pierwszy mrugnie.
2: Matko, o czym wy rozmawiacie, ludzie? Słuchajcie, jak tak słucham was, to miała być naprawdę dobra pogoda. Była szansa na to, żeby wyszła dobra pogoda,
5: i
2: a
5: będzie
2: wyszło
5: dobra.
2: Jak nie, zwykle. No.
5: Będzie dobra, 26 stopni i pochmurno.
2: Dzisiaj, drodzy państwo, my mamy też przy okazji, mówiliśmy już o tym dziennikarza sportowego i on chciał ocenić to, co robiliśmy parę chwil temu na antenie.
6: A i będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd Borusa! Coś niesamowitego!
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
2: Borubara ponownie w akcji chciałbym zobaczyć. Albo innych polskich bramkarzy.
3: No właśnie, ja bym bardzo chciała, żeby Michał się wreszcie wypowiedział. Co ty byś chciał zobaczyć, Michale?
1: Ptaka? Jak mało państwu ptaków, to ja jeszcze w raportach mam
2: to ja jeszcze pokażę.

0: do roboty, robaczki moje kochane.
1: Co tu się dzisiaj dzieje, słuchajcie? Myśmy naprawdę chyba jednak wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat kosmitów. Kosmici nam zamącili w głowie i chyba ktoś nie kliknął długopisem, żeby nas nam to wymazać z pamięci teraz.
2: Dlatego dziś razem z Państwem sobie

0: moment.
1: Co tu się dzisiaj dzieje, słuchajcie? Myśmy naprawdę chyba jednak wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat kosmitów. Kosmici nam zamącili w głowie i chyba ktoś nie kliknął długopisem, żeby nas nam to wymazać z pamięci teraz.
2: Dlatego dziś razem z Państwem sobie...

0: Ja to bym chciał widzieć, jak jadą ludzie z Krakowa nad morze i spotykają się tymi samochodami swoimi pięknymi, elektrycznymi, jak to za parę lat będzie tylko motoryzacja elektryczna, na stacji ładowania gdzieś tak 400-450 km od Krakowa i każdy z nich będzie się ładował do około 20 minut. Jakie tam się będą rozgrywały sceny dantejskie? Bo pamiętam, jak parę lat temu jechałem nad morze z normalnym samochodem tradycyjnym i zjechało się na sam około 100 ludzi i każdy tankował 5 minut i stał w kolejce, żeby zapłacić za to paliwo. I co się tam wtedy działo? Matko Boska.
1: Jak pan tramwajem dojedzie nad morze.
2: Właśnie, ale sobie w ogóle to
1: zaimponuje nam.
3: Zabawne,
2: że motorniczy tramwaju nabija się z elektrycznej komunikacji.
1: Otóż to. Co jeszcze, drodzy państwo, chcielibyście zobaczyć?
4: Wiewiórki, bobry, dzień dobry. A ja chciałbym zobaczyć 3 rzeczy. Gdzie pieniądze są za nas? Kto podpalił styrtę i dokąd tupta nocą jesz?
5: Styrta jest podpalona.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Oj, dobrze rokuje na szczęście. Moi drodzy, jak to SK Rock i Paul McCartney, Come Inside.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.

0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Co byście chcieli zobaczyć dzisiaj w Dzień UFO? Może właśnie chcielibyście zobaczyć kosmitów?
1: Ja bym chciał zobaczyć dzisiaj moją żonę, jak gotuje.
0: O! To też taki kosmiczny, z tego co wiem, klimat.
1: Rzadko to się zdarza.
2: No, trudno, co robić? Jak ma się takiego wybornego kucharza w domu, to też bym nie gotował.
1: A państwo, co chcielibyście zobaczyć?
3: A ja to bym bardzo chciała zobaczyć, jak jem, na co mam ochotę i wcale nie tyję.
0: No to by było zupełnie spoko. Czasami trzeba się pilnować, co mi też słabo wychodzi, bo ja jednak lubię jeść.
1: Co jeszcze państwo chcielibyście zobaczyć?
4: Witamy, Skerok. No i Wojtek, zmusiłeś mnie do kolejnego suchara a propos przez bombardowanie gołębi, że nie wiadomo kiedy. No idzie niewidomy po parku, leci stado gołębi i jeden do przodownik do reszty. Słuchajcie, chodźcie, zbombardujemy go. No, lecą raz, puścili salwę. Uniki przez niewidomego, pudło, lecą drugi raz, to samo, lecą trzeci raz, to samo. No i jaki z tego morał? Ślepy gówno widzi.
5: 6 na 9 w SC Rock.

0: Szanowna redakcjo, ja to bym chciał zobaczyć, jak wy pracujecie, jak każdy normalny, uczciwy człowiek po 8 godzin, a nie 6-9. Leniuchy.
1: No chętnie byśmy panu pokazali, ale teraz niestety czas na Michała Poklękowskiego i on będzie pracował.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Służby zlikwidowały na Dolnym Śląsku laboratorium mefedronu i przejęły 56 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 3 milionów. W śledztwie prokuratury w Gdańsku dotyczącym gangu nadającego narkotyki paczkomatami zarzuty usłyszał 31-letni obywatel Ukrainy. W całej sprawie podejrzane są już 22 osoby. Służby szukały etnolożki oraz aktywistki wspierającej nielegalnych migrantów działającej na Podlasiu, która ostatni raz była widziana 29 czerwca. Jej telefon był nieaktywny. Policja apelowała o pomoc w ustaleniu miejsca jej pobytu. Dziś o godzinie 4:30 nad ranem służby poinformowały, że kobieta została odnaleziona w lesie na terenie gminy Gródek. Jest cała i zdrowa.
2: To jest raport.
3: Dziś mija dokładnie 60 lat od pierwszej francuskiej próby bomby atomowej na atolu Mururoa. Testy pomogły Francji rozwinąć arsenał nuklearny, ale do dziś wywołują oskarżenie środowiska i narażenie zdrowia żołnierzy, pracowników i mieszkańców Polinezji Francuskiej.

0: SK Rock Sport.
1: Przed Ligą Świątek mecz drugiej rundy Wimbledonu. Rywalką polskiej tenisistki będzie dziś Karolina Pliszkowa. Świątek jeszcze nigdy z nią nie przegrała. Ich mecz zaplanowano o 14:30. Z kolei Kamil Majszak w drugim spotkaniu zmierzy się z Zacharem Swajdą. Będzie to ich pierwszy pojedynek, który zacznie się nie wcześniej niż o 13:00. Wieczorem kolejny mecz mundialu, którego stawką będzie awans do 1/8 finału. O 21:00 Hiszpanie zagrają z reprezentacją Austrii. Tę noc warto będzie zarwać dla też meczu między Portugalią a Chorwacją. Tu pierwszy gwizdek o 1:00 w nocy polskiego czasu.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6/9 w SC Rock.
4: Najlepsza klasa.

0: Dziś rozmawiamy razem z Państwem, co chcielibyście zobaczyć, ale to Państwo narzucacie nam ton dyskusji, więc Krzysiek napisał na Messengerze takie oto pytanie. Czy to przypadek, że chwilę po powrocie Eski Rock do dużych miast jedna z większych stacji radiowych się zawinęła? Ja myślę, że to przypadek, ale jeśli Państwo myślicie odwrotnie, to nie będziemy Was wyprowadzali z błędu.
1: No to się mogło zdarzyć. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
0: Kto następny?
2: Pytanie z sali jest.
3: A ja mam zagadkę. A kto powiedział takie słowa, że pani Irena Szewińska nie jest już tak świeża w kroku jak kiedyś? He? Albo, że Szurkowski to cudowne dziecko dwóch pedałów?
2: He?
3: Ktoś wie? To jest komentator z zeszłych czasów, a nie pan Jacek Laskowski, który tutaj został przywołany. Jacek to jest... On jeszcze teraz komentuje bardzo pięknie zresztą. Także kto to był? Kto wie?
2: Wojtek wie.
1: Ja też wiem.
0: Oczywiście to Asia niech się wykaże.
1: Bogdan Tomaszewski. I ja pamiętam pana Bogdana, który w ogóle wyglądał jak taki elegancki po prostu pan... Prosty jak struna i chyba był bardzo wysoki Bogdan.
0: Ale nie rozumiem, czy pan Jacek Laskowski jest gorszy, bo komentuje w dzisiejszych czasach, a tylko to, co było kiedyś, jest lepsze?
2: Oczywiście, Wojtku, że tak jest. No co śmiesznego Borek powiedział na przykład ostatnio. Jesteś w stanie przy... O odważniku? To zanim o odważniku, to jeszcze o tym, co chcielibyście Państwo zobaczyć.
4: Dzień dobry, Daniel. Ja wiem, że tam ludzie chcą zobaczyć Yeti albo potwora z Loch Ness, ale ja mam bardziej ambitne marzenie i ja to bym chciał zobaczyć pieniądze z pierwszej komunii.
1: Nie ma takiej możliwości.
0: Nie ma szans.
1: Tak, córka Kącia też by chciała zobaczyć.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.

0: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Reklama.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o tym, co chcielibyście zobaczyć. Paradoksalnie my na początku tego mundialu, który już trwa i trwa i trwać jeszcze troszeczkę będzie, tutaj narzekaliśmy z Kądziem i Zasią, że w sumie to nie oglądamy, że nas nie obchodzi, a tak naprawdę cały czas sobie przynajmniej na wyniki zerkamy. No i Państwo też do tego mundialu siłą rzeczy w jakiś sposób cały czas się odnosicie.
1: Znowu tyle o tym mundialu, że znowu myślę, że chciałbym zobaczyć, żeby w końcu ludzie, sponsorzy, telewizja zainteresowali się mundialami, z których mamy reprezentację, z których osiągamy sukces. Siatkówka, żużel. Co jest z tą piłką? Dlaczego ludzie tak na to patrzą, skoro nic tam nie reprezentujemy sobie?
2: No, mundial bez Polaków trwa i będzie trwać, mać.
3: No ale to, ej, rzeczywiście mogliby się po prostu zainteresować takimi dyscyplinami. Dlaczego żużel nie jest taki strasznie popularny jak piłka nożna? Ja uważam, że absolutnie być powinien.
0: Ale wy byliście ostatnio na jakimś meczu żużlowym albo na siatkówce? Przecież tam są wszystkie bilety wyprzedane.
2: Słuchaj, ale ty byłeś.
3: Nie, to dobrze, są kupiłem. Wyprzedane, tylko wiesz, jakby no nie ma takiego hajpu jak na piłkę nożną, co mnie naprawdę bardzo wkurza. To słuchajcie, ludzkie pojęcie przechodzi.
4: Ja chciałbym zobaczyć, gdzie w końcu idzie, jak przechodzi ludzkie pojęcie.
2: No, to jest jakiś pomysł.
3: Nie wiem, moje przeszło.
5: 6 na 9.

0: się muszę sobie tą lorneczkę kupić. Taką reklamę dzisiaj zrobiłeś tej lornetki, że jak są takie widoki, to ja sobie kupuję lornetkę.
1: No to przypomnijmy, po co nam ewentualna lornetka.
2: Żeby oglądać Bernadetkę.
1: To po to właśnie.
3: Jesteście mistrzami świata, Walery Sałata. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy, ale my już po prostu musimy wyjść.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock.
5: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Reklama.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: 299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Reklama.
9: Dwa busy zderzyły się pod Rawą Mazowiecką w Łódzkiem. Służby cały czas pracują na miejscu. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie kieleckim. Gwałtowne burze demolowały Świętokrzyskie.
10: SK Rock. Raport.
9: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. 8 osób rannych po zderzeniu dwóch busów pod Rawą Mazowiecką w Łódzkiem. W miejscowości Gołyń wciąż pracują służby, mówi Agata Krawczyk z rawskiej policji.
11: Pojazdami tymi podróżowało łącznie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. W wyniku tego zdarzenia 8 osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę. Kierujący byli trzeźwi, posiadali również wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
9: Policja ustala okoliczności wypadku.

0: tego zdarzenia 8 osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę. Kierujący byli trzeźwi, posiadali również wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
1: Policja ustala okoliczności wypadku.

0: Późnym wieczorem dotarły do regionu świętokrzyskiego. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie kieleckim. O szczegółach Dawid Bąk.
1: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, a 6 na budynkach gospodarczych. Zgłoszenia dotyczyły też ponad 200 połamanych konarów drzew i 10 podtopionych dróg.
2: Łącznie strażacy w tym okresie interweniowali w związku z burzami 386 razy w naszym województwie. Najważniejsza informacja to taka, że nie ma osób poszkodowanych. W działania łącznie zaangażowanych było ponad 2,5 tysiące strażaków.
1: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy ewakuowali również osoby, które przebywają na obozach harcerskich w regionie.
0: Usuwanie skutków wczorajszych nawałnic trwa.
3: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Mamy pewne trudności, ale musimy rozmawiać, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski w związku z rosnącymi napięciami na linii Warszawa-Kijów. Prezydent Ukrainy odwiedził Irlandię, która przejmuje prezydencję w Unii. Część rozmów z irlandzkim premierem poświęcona była potencjalnemu członkom Ukrainy w Unii Europejskiej. Jak stwierdził Zełenski, mimo trudności historycznych potrzebna jest jednomyślność, między innymi w kwestii przystąpienia Ukrainy do wspólnot. Jesteśmy sąsiadami, oczywiście, że mieliśmy trudności w naszej historii. Większość krajów europejskich miała trudności w przeszłości, ale żyjemy teraz. Teraz mamy jednego agresora. Teraz mamy jednomyślność. Bronimy Unii i musimy myśleć o bezpieczeństwie naszych obywateli w przyszłości. Wypowiedź ta wybrzmiała na tle nowego napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. To z powodu najpierw odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego w reakcji na nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, a teraz też w związku z nową ukraińską uchwałą, której założeniem jest utworzenie Narodowego Panteonu. Kto dokładnie zostanie upamiętniony w tym panteonie, na razie Kijów tego nie zdradza.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Czwartek z wyraźnie chłodniejszym powietrzem i wyraźną ulgą po upałach. W zdecydowanej większości regionów będzie pogodnie. Więcej chmur, deszcz i burzy dziś na południowym wschodzie Polski, zwłaszcza na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 21 stopni do 26. Najcieplej będzie w Łódzkim i na Śląsku. Najchłodniej czwartek zapowiada się nad morzem i w górach.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
6: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz. Eska Rock.

0: rocznica wprowadzenia na rynek przenośnego odtwarzacza kasetowego ze słuchawkami, nazywanego Walkmanem. Prawie 50 lat, jeśli dobrze policzyłem. Jedną z tych kaset, które najczęściej nosiłem ze sobą w czasie szkoły średniej, była kaseta właśnie z Achtung Baby. Był to YouTube z roku 91, na której znalazło się to nagranie. One, YouTube. A Państwo, jakie mają wspomnienia z tymi fajnymi, przenośnymi urządzeniami muzycznymi, które zmieniły świat chyba najbardziej, aż do czasów smartfonów? No to proszę, powspominajmy sobie dzisiaj razem, jakie to kasety mieliście w Walkmanach. Może nawet te Walkmany jeszcze gdzieś tam w szufladzie macie. Może nawet działają. A kto wie, może nawet wróciliście z nostalgii do takich trochę już dzisiaj śmiesznych urządzeń, biorąc pod uwagę to, co mamy we wspomnianych także smartfonach. Będę mieć płytę Violet Girl do zgarnięcia, więc gdyby ktoś chciał powspominać i przy okazji zgarnąć prezent, to śmiało można zaczynać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 13 minutek po 9. Pan Jero zaprasza na kultowe historie, ale zaczynamy od nowości. Evolution. Nothing but teeth.

0: w listopadzie, ostatniego dnia listopada tego roku, pan Tomasz Organek będzie musiał chyba zmienić tekst tej piosenki, czyli wiosny, i nie śpiewać już, że jesteśmy piękni 30-letni, tylko jesteśmy piękni 50-letni, bo tyle lat skończy wokalista projektu, który dla państwa teraz grał na antenie Eszki Rock. Naprawdę, 30 listopada, Tomek Organek będzie miał 50 urodziny. Pewnie też nie może w to uwierzyć.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Temat Walkmana dzisiaj będzie chyba dominował. Państwo już piszą, nawet niektórzy wrzucają zdjęcia swoich, właśnie nie płytotek, tylko kasetotek. Tak to się chyba mówi, prawda? Więc jeszcze te kasety są w użytku. Do tematu wrócimy. Teraz pojawi się historia z przeszłości. Od końca lat 80. od czasów bodaj Monsters of Rock w Wielkiej Brytanii Axl Rose miał zwyczaj kończyć koncerty gwałtownie, niezaplanowanie, by walczyć z niesfornymi fanami. Na przykład w 91 roku grali w River Point w Maryland, no i tam widział fana, który

który przyszedł na koncert z kamerą. A dodajmy, że w roku 91 kamery nie były tak małe jak nasze smartfony, tylko takie duże na kasety VHS lub te trochę mniejsze. No, w każdym razie gościu koncert nagrywał Axl, kilkukrotnie zwracał mu uwagę, potem poprosił o reakcję ochrony i gdy ta nie zdziałała tego, o co Axlowi chodziło, no to postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Zszedł ze sceny, podszedł do tłumu, znalazł tego fana, wydarł mu kamerę z rąk, a potem zdzielił go w łeb. A potem, gdy ochrona go od tego fana i od reszty ludzi odciągnęła, wrócił na scenę tylko po to, by powiedzieć dzięki. Dzięki ochronie, beznadziejnej ochronie, spadamy. Kończymy. Cześć. One, two, three, four.

0: 47 lat temu firma Sony wprowadziła na rynek urządzenie o nazwie Walkman. No i tak coś czułem, że to Państwu uruchomi wspomnienia różnorakie z przeszłości.
1: Witam, ja to pamiętam te czasy, jak jeszcze w Niemczech były marki. Byłem na zawodach, trenowałem wioślarstwo. Wygraliśmy tam za drugie miejsce 600 marek. Razem z trenerem każdy miał podział, czyli zostało nam po 60. Wróciłem do Polski i kupiłem Sesanio. Z radiem, z autorewersem, z przewijaniem w obie strony. Dopiero wtedy to był hicior, jeśli chodzi o Walkmana.
0: Tak, przewijanie w obie strony i ten autorewers. Takie wypasy też miałem, ale dopiero później, zdecydowanie później, bo to były, jak Państwo pamiętają, dużo droższe sprzęty od tych, na które zwykle było nas stać, z przewijaniem w jedną stronę.
2: Reklama.
3: Marian?
4: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań i Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl.

The Champions w Estrock. Swoją drogą ciekawe, kto będzie mistrzem świata. Wygląda na to, że jednak do gry wróciły te najsilniejsze reprezentacje. Ale do tematu jeszcze wrócimy. I teraz zadam pytanie z pozoru proste, bo to się wydaje oczywiste, że od samych początków musieli być na okładkach różnego rodzaju magazynów. Zespół Rush. Kiedy po raz pierwszy pojawił się na okładce tego najsłynniejszego magazynu muzycznego, czyli Rolling Stone? No i mogą Państwo się pomylić o 2 lata? I tak Państwo nie zgadną. To się wydarzyło w 2015 roku. Naprawdę. 11 lat temu po raz pierwszy trafili na okładkę tego magazynu. Magazyn, a także koledzy z tego słynnego muzeum rock'n'rolla, Hall of Fame, do którego zespół został wprowadzony dopiero w 2013 roku, przez całą ich długą karierę nie poświęcali im zbyt wiele uwagi. Zespół z tego powodu nie miał specjalnych problemów, ale nawet fani te 11 lat temu bardzo byli z powodu trafienia ich ulubieńców

Magazyn, a także koledzy z tego słynnego muzeum rock'n'rolla, Hall of Fame, do którego zespół został wprowadzony dopiero w 2013 roku, przez całą ich długą karierę nie poświęcali im zbyt wiele uwagi. Zespół z tego powodu nie miał specjalnych problemów, ale nawet fani te 11 lat temu bardzo byli z powodu trafienia ich ulubieńców.

0: Grałem Państwu niedawno We Care A Lot, czyli pierwszy hit zespołu Faith No More, nagrany jeszcze przed czasami Mike'a Pattona, a to była pierwsza piosenka, która ukazywała się na singlu i teledysku w roku 90, już z Mike'iem w roli wokalisty. Wow, co to wtedy były za czasy. Z płyty Angel Dust, którą też nosiłem w swoim Walkmanie, bardzo chętnie i słuchałem namiętnie, aż do niemal zerwania tej taśmy. Do dziś ten album bardzo uwielbiam. 10 za moment. Państwa wspomnienia z Walkmanami w roli głównej po 10 wrócą. Będzie to zgarnięcie też płyta Violet Grohl. Serdecznie zapraszam. Teraz jednak raport.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti. Organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
2: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimierz Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Czy mogę wam powiedzieć, co ja robiłam dzisiaj w nocy? Mm-hmm. Leżałam na golasach przy otwartych oknach.
4: To ja też stałem w nocy, bo mnie tak coś podkusiło. Wziąłem lornetkę, patrzę, a tam jakaś leży baba na golasach, nie?
5: Mogę żart wuja Wojtka?
4: Czy nie?
5: Słuchajcie, Asia leżała nago, a na dworze aż się mokro zrobiło.
3: Wyścig spadochronów szczęśliwie mam już za sobą, chociaż bardzo chętnie bym jeszcze raz zobaczyła. Ja jednak będę trochę nudna i chciałabym zobaczyć kilka zer na moim koncie.
4: O, to też ładne, tak.
5: A ja mam 0,00.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań i Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Brickomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Brickomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Biedronka. Reklama.
1: Rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Trwa akcja służb. Marco Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
2: SK Rock. Raport.
1: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. 13 osób nie żyje, ponad 90 jest rannych. Rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Trwa akcja służb. Według ratowników pod gruzami jeszcze są ludzie, między innymi 15-letnia dziewczyna oraz jej koleżanka, które przebywały w 9-piętrowym bloku. Został on całkowicie zniszczony. Jak przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko,

0: był to najbardziej zmasowany atak na miasto. Mieszkańcy mówią, że była to jedna z najtrudniejszych nocy w ostatnich tygodniach.
1: Ja spała, na mnie posypało szkło,
0: posypało się na mnie szkło, było go tak dużo. Przepraszam za takie szczegóły, ale schowałem się w szafie. Naboleciały na mnie odłamki z każdej strony. Zaczął się palić korytarz w mieszkaniu. Mieszkam na drugim piętrze, a na dole też wszystko płonęło.
1: To, że znizu, to, że był ogień.
0: Łącznie tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 500 dronów i 74 rakiety. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby.
2: To jest raport.
0: Biały Dom zgadza się i potwierdza plan stałej obecności wojsk USA w Polsce. Mamy zielone światło, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
3: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu. Także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą.
0: Według Marcina Przydacza w rozmowie Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, lecz zaznaczył, że chodzi najpewniej o 5000 żołnierzy zamiast, a nie w dodatku do wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej 4000 żołnierzy. Jeszcze dziś w Pentagonie szef Polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma się spotkać z podsekretarzem stanu USA do spraw politycznych, który w praktyce odpowiada za opracowanie nowej formuły amerykańskiej obecności w Europie.
2: Słuchacie raportów SC Rock.
0: Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi Bractwa i 4 biskupi wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV.
4: SK Rock Biznes.
0: W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy, pisze czwartkowy dziennik Gazeta Prawna. Dziennik przytacza dane, wedle których inspektorzy w 2025 roku wykryli o 7,5% mniej nielegalnie zatrudnionych polskich obywateli niż rok wcześniej. Blisko 132 tysiące gapowiczów ma niemal 207 milionów złotych długów za jazdę bez biletu. Tak wynika z najnowszych danych BIK Infomonitor. Ponad 1/3 tej kwoty przypada na województwo łódzkie. 1/3 Polaków w grupie 18-35 lat sypia 6 godzin lub mniej, czyli krócej od rekomendowanych dla tej grupy wiekowej 7 do 9 godzin. Tak wynika z raportu UCA Research i platformy e-psycholodzy. Eksperci szacują, że nasza gospodarka traci rocznie z tego powodu ponad 17 milionów roboczodniówek i prawie 9 miliardów złotych. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3

i grupy wiekowej 7 do 9 godzin, tak wynika z raportu UCA Research i platformy e-psycholodzy. Eksperci szacują, że nasza gospodarka traci rocznie z tego powodu ponad 17 milionów roboczodniówek i prawie 9 miliardów złotych. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3

0: wymieniane na 4,28 zł, frank szwajcarski na 4,64 zł i funt brytyjski kosztuje 4,96 zł.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Czwartek z wyraźnie chłodniejszym powietrzem i wyczekiwaną ulgą po upałach. W zdecydowanej większości regionów będzie pogodnie. Więcej chmur, deszcz i burzy dziś na południowym wschodzie Polski, zwłaszcza na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 21 stopni do 26. Najcieplej będzie w Łódzkim i na Śląsku. Chłodniej czwartek zapowiada się nad morzem i w górach.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
3: SK Rock.
4: Kultowe kawałki.
3: Kultowe historie.
4: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Harley mój, zespół Jam. Walkman mój, dzisiaj to zdecydowanie jest na tapecie. No i słuszna uwaga pana Krzysztofa w temacie walkmanów z przewijaniem w obie strony.
1: Jaro, tylko co z tego, że było przewijanie w obie strony, jak każdemu było szkoda baterii i tak się ołówkiem jechało.
0: Tak, kiedyś pokazywałem dzieciom kasetę i położyłem obok ołówek i zapytałem, co łączy te dwie rzeczy. Nie zgadły. W temacie pierwszych rzeczy, które państwo słuchali na Walkmanie.
2: Dzień dobry, witam. Moją pierwszą kasetą, w sumie to na Walkmanie, na Kacprzaku jeszcze odtwarzanym, na popularnych jamnikach, była Metallica, Master of Puppets.
0: O rany, przypomniał pan Kacprzaka, to też było świetne urządzenie.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nowe Suede.

0: Just Girl. To oczywiście No Doubt, Sylwester Rock. Wspomnienia kasetowe dzisiaj z racji rocznicy 47, jeśli wszystko dobrze policzyłem, ukazania się na rynku pierwszego urządzenia o nazwie Walkman.
1: Ależ oczywiście, że miałam też Walkmana, jak większość. Witam, rocznik 88. Także no, jeździłam sobie od pętli do pętli tramwajem i autobusem i słuchałam non-stop jednej czy dwóch kaset. I zastanawiałam się zawsze, jak to jest, jak ten tramwaj jeździ. I chciałam kiedyś poprowadzić tramwaj i teraz już prowadzę ten tramwaj.
0: Pani Aleksandra, pozdrawiam serdecznie. Spokojnej drogi pani życzę i miłych, nieawanturujących się pasażerów.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: 21 lat temu w 10 miastach na całym świecie odbywały się koncerty charytatywne organizowane znów przez Boba Geldofa. To taki mistrz organizacji takich charytatywnych koncertów, a to wszystko w ramach akcji Live, już nie 8, jak kiedyś, tylko 8, czyli 8. A celem, ta ósemka nieprzypadkowo, było zwrócenie uwagi polityków grupy G8 na problemy, z którym borykała się ta biedna część naszego świata, głównie Afryka. Głód, bieda, bezrobocie, czy wtedy i jeszcze panujące AIDS. Mówię jeszcze, bo dziś już sobie mniej więcej z tym radzimy, ale wtedy tam było to absolutne szaleństwo, jeśli chodzi o tę chorobę. I koncerty odbywały się, jak mówiłem, w 10 miastach, m.in. w Filadelfii, Londynie, w Eden, w Cornwallii, w Paryżu, Berlinie, Rzymie, chyba jeszcze też w Moskwie. I w Tokio, o, na pewno w Tokio. Najciekawiej było oczywiście w stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie po raz pierwszy od dawna na jednej scenie pojawiła się pewna dwójka antagonistów. Roger Waters i David Gilmour, którzy w towarzystwie Nicka Masona i Ricka Wrighta zagrali na scenie w ten wieczór między innymi to wiekopomne dzieło.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Załoga G. To też wspomnienia z dzieciństwa, prawda? Zespół Hurt. Ale dzisiaj o inne wspomnienia pytam, związane z Walkmanem, który ukazał się na rynku. Pojawił się ten sprzęt dokładnie 47 lat temu.
1: Się przypomniała jedna historia z Walkmanem, to dostałem na gwiazdkę od Mikołaja, Walkmana Kajtek i kasetę Queenu Made in Heaven. Kaseta, te piosenki w ogóle mi się kojarzyły ze świętami, no i właśnie długo męczyłem to na Walkmanie.
0: Wszystko rozumiem, panie Adamie, tylko jednej nie rzeczy. Mikołaj pod choinkę? Przecież Gwiazdor przynosi prezenty.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzam.

0: 80% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w

0: kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: SK Rock Radar.
3: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Już na początku czerwca zespół Rush rozpoczął swoją wyczekiwaną, reaktywacyjną trasę koncertową. Formacja ostatnich dni spędzała na scenie, nieoczekiwanie jednak z jej obozu zaczęły napływać dość niepokojące wieści. Doszło do odwołania jednego z występów, a teraz doszły do tego kolejne. Chodzi o problemy zdrowotne jednego z muzyków, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
2: SK Rock Radar.
4: Hi, I'm Hosier.
5: Hey, this is Jake.
6: And Josh from Greta Van Fleet.
7: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Slew Hatcher, Esky Rock.

Because the Night. Wyjątkowa kobieta, Patti Smith, która otworzyła drzwi do karier, czy też może najpierw do odwagi innych dziewczyn, by spróbować tak jak ona zająć się na poważnie muzyką. I teraz będzie jedna z takich dziewczyn, która być może Tracy Chapman się nazywa, Patti Smith się inspirowała. Był kwiecień roku 88, czyli rzecz działa się 38 lat temu, gdy Tracy Chapman wydawała na świat płytę, która wniosła wtedy wówczas 24-letnią dziewczynę pochodzącą z Cleveland na szczyty popularności. Piękny głos, niski, przejmujący, bardzo charakterystyczny. No i te 11, jeżeli dobrze policzyłem, piosenek o folkowej proweniencji, które nagrywała na przełomie 87 i 88 roku w studiu Power Trucks w Hollywood. Ta płyta jest cudowna i po tych 38 latach lubię do niej wracać tak samo, jak lubiłem słuchać jej w momencie premiery. Ta płyta, o której cały czas mówię i której fragment zaraz Państwu zagram, dokładnie 38 lat temu była najchętniej kupowaną płytą w Wielkiej Brytanii. W Ameryce było ciut gorzej, ale to też było top 10. Ale to nie jest dziwna historia, skoro na tej płycie są tak cudowne piosenki, jak to Fast Car.

0: trochę ostatnio popadało. Mam nadzieję, że jeszcze popada, bo te słońce, które ostatnio paliło naszą polską ziemię, trochę jednak ściółkę w lasach i nie tylko zresztą pola uprawne wypaliło. Gansi za nami, a przed nami pan Michał w raporcie o 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Wielotysięczny tłum przed sceną, zaczynamy grać Jedwab i nagle przeogromna wrzawa z publiczności. Każdy, wiesz, śpiewa razem z nami Jedwab. Instrumenty nagle znikły, nie było. Odłożyliśmy instrumenty i cały utwór zagraliśmy, zagraliśmy, zaśpiewaliśmy razem z publicznością.
2: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Tomek Bruszewski, ex Róża Europy. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia, w której będę gościem.
2: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock.
4: Autopromocja.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
9: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia.

0: Dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
2: Reklama.
3: Pod wodą znalazły się m.in. Starachowice. To efekt burz, które w ostatnich godzinach dotarły do regionu świętokrzyskiego. GUS policzył mieszkańców Polski nową metodą. Co z tego wyszło? O tym powiem za chwilę.
4: SK Rock. Raport.
3: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora prosektorium bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym. Poinformował szpital w oświadczeniu. Stało się to przed chwilą. Wyjaśnił, że podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala, lojalności wobec pracodawcy oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
4: To jest raport.
3: Podtopione drogi, zerwane dachy, powalone słupy energetyczne. To efekt burz, które w ostatnich godzinach dotarły do regionu świętokrzyskiego. Pod wodą znalazły się m.in. Starachowice. To był błyskawiczny i niszczycielski atak żywiołu. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Bąk. Dawidzie, powiedz, czy sytuacja już została opanowana?
5: Strażacy w dalszym ciągu pracują przy usuwaniu skutków nawałnicy, która wczoraj zamieniła starachowickie ulice w rwące potoki. Usuwane są m.in. konary drzew, które zalegają na drogach i chodnikach. Pełne ręce roboty strażacy mają przy wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. To była nieprzespana noc dla mieszkańców Starachowic.
6: Bardzo się bałam tej błyskawicy, bo pioruny to chyba niewielkie były. Podtopienia tam widziałam przez okno.
7: Taką śliwkę miałem dużą, dwie roznogi, zakręciło ją tak, obaliło, ale nikomu krzywdy, nic nie, dachu żadnego, nic nie zrzuciło, wszystko było w porządku.
5: Całe szczęście ten pogodowy armagedon już za nami, ale usuwanie skutków tej burzy jeszcze trochę potrwa.
3: Samorząd Starachowic apeluje do mieszkańców o przekazywanie informacji o uszkodzonej infrastrukturze.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Tylko w 73 gminach odsetek dzieci jest wyższy niż seniorów, tak wynika z eksperymentalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To zaledwie 3% wszystkich gmin w Polsce. W studiu nasze reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, gdzie dzieci jest najwięcej?
8: W gminie Sierakowice na Pomorzu. Tam niemal co czwarty mieszkaniec to dziecko. Podobne wskaźniki notuje całe Pomorze, Małopolska, Wielkopolska i okolice większych miast. Z kolei seniorów najwięcej jest w Świętokrzyskiem, na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Dolnym Śląsku, Śląsku i w Opolskiem. Populacja się starzeje i będzie starzeć, mówi mi Anita Abramowska-Kmon, dyrektorka Departamentu Badań Demograficznych w GUS.
9: Nie odłodniejemy i nie ma na to szans. Wzrost dzietności do pewnego stopnia złagodzi te zmiany, ale nie zahamuje i tym bardziej nie odwróci.
8: Dane zebrano w ramach eksperymentalnej metody. Mogą one posłużyć przeciwdziałaniu wyludnianiu się, mówi mi szef GUS Marek Cierpiał-Wolan.
10: Po to, żeby ewentualnie być może kierować strumienie zachęt dla cudzoziemców w te miejsca.
8: W Polsce w zeszłym roku przebywało niemal 39 milionów osób, z czego ponad 2 miliony to cudzoziemcy.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Pogoda.
3: Czwartek z wyraźnie chłodniejszym powietrzem i wyczekiwaną ulgą po upałach. W zdecydowanej większości regionów będzie pogodnie. Więcej chmur, deszcz i burze dziś na południowym wschodzie Polski, szczególnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Najcieplej będzie w Łódzkim i na Śląsku. Chłodniej czwartek zapowiada się nad morzem i w górach.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
13: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.

0: lata 80. Manamo, ale w 90. też zespół funkcjonował. W tym roku płyta Derwisz i Anioł, czyli ta płyta, na której znajduje się choćby to nagranie Wyjątkowo Zimny Maj, kończy 35 lat. Jutro, zdaje się, ma ukazać się specjalna reedycja albumu, wydana na nowo, zmasterowana. Oryginalna wersja płyty, alternatywne wersje wybranych utworów oraz zapis koncertu z Łodzi z roku 1992. Myślę, że fani Manamu wiedzą, na co jutro przeznaczyć pieniądze. Kiedyś to się takie rzeczy miało na kasetach. Dzisiaj 47. rocznica ukazania się w sklepach na rynku odtwarzacza kaset o nazwie Walkman.
1: Jak chodzi o historię z Walkmanem, to pamiętam, jak myślę, że to mógł być jakiś rok 85-86. Miałem usuwany trzeci migdał i tatuś przywiózł mi do szpitala, wszedł do sali, gdzie leżałem po zabiegu. Kiedy włączyłem i ta muzyka uderzyła mi w uszy, to myślałem, że mi głowa pęknie. Tak, czerwone Sony. Było.
0: Muszę pogadać ze swoimi rodzicami, bo kiedy mnie usuwano trzeci migdał, to Walkmana nie dostałem.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: In the Stars. The Rolling Stones.

0: 30 Seconds to Mars i The Kill w SC Rock.
1: Dzień dobry, panie Jaro. Jeżeli chodzi o Walkmana, to pamiętam, że ja dostałem Walkmana na swoją komunię. Pamiętam, że to był srebrny Walkman marki Sony, taki cieniutki na jedną kasetkę, taką ledwo co wchodziła ta kasetka, w szerokości kasety, z drucianymi słuchawkami, z żółtą czy pomarańczową, już tych nie pamiętam, obiciem tych słuchawek. I pamiętam, że z tego dostałem kasetę zespołu Europe. Jezu, jak ja ją katowałem. Piękne czasy, pozdrawiam.
0: Panie Marcinie, widzę, raczej słyszę, że pan używa tego popularnego polskiego określenia na ten przenośny odtwarzacz Walkman, bo tak przez długi czas człowiek mówił, nawet jak już wiedział, że po angielsku jest jednak trochę inaczej. Walkman. Też mi się przypomniały stare, piękne czasy. No dobrze, jeszcze jedno kultowe wspomnienie, nie z Walkmanem związane.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mam wrażenie, że trochę świat zaczyna normalnieć. Już nie mamy takiej fiksacji na płci celebrytów, no ale jeszcze sporo ludzi bardzo lubi podglądać, co tam robią ci znani i nawet czasem są na ich punkcie kompletnie zwariowani. Kiedyś się zastanawiałem, kiedy to się zaczęło. No wiadomo, rozkręciło się w czasach internetu, ale już kiedyś bywali tacy, którzy na punkcie swoich idoli wariowali. Przykładem na przykład były groby zmarłych gwiazd, jak na przykład grób Jima Morrisona. Sam byłem, dwa razy to widziałem. Teraz otoczony już od jakiegoś czasu płotem, ale kiedyś można było do niego dostać się w bardzo łatwy sposób, no i zostawić różnego rodzaju pamiątki. A to strzykawka, a to jakiś napis, a to papieroska, czy niedopałek, peta, krótko mówiąc. To było koszmarem dla administracji cmentarza, którego to grobu administracja pozbyć się nie mogła, bo jego ojciec Jima, admirał George Morrison, jeszcze przed śmiercią zapewnił mu nietykalność aż do 2071 roku. Groby na przykład Dwayna Allmana i Barry'ego Oakleya, członków grupy The Allman Brothers, którzy ginęli w wypadkach motocyklowych na początku lat 70., mają podobną historię. Gdyby ktoś wybrał się na grób Bona Scotta w Australii na cmentarzu we Fremantle, no to też znajdzie tam na przykład butelki po jego ulubionym trunku, czyli Jacku Danielsie. A zdarzają się też kradzieże nagrobków, jak 18 lat temu, gdy w Macclesfield z grobu wokalisty Joy Division i Jana Curtisa skradziono ten słynny kamień z nazwiskiem, datą i napisem Love Will Tear Us Apart. Kamienia nie odnaleziono. Ciekawe, czy ten, który go ukradł, cały czas trzyma go gdzieś w domu, na przykład przy kominku.

0: kiedy ja dostałam swojego pierwszego Walkmana od rodziców, mogłam mieć jakieś, myślę, 7-8 lat i byłam dzieckiem z bardzo bujną wyobraźnią. Mój mały dziecięcy umysł wypracował sobie taką teorię i wpadłam na pomysł, w który nawet dziś ciężko jest mi uwierzyć. Mianowicie, w tamtym czasie byłam absolutnie przekonana, że kiedy wkładam kasetę do Walkmana, to artyści dostają wtedy taki sygnał, że oni muszą iść do studia i jakby zagrać mi tą muzykę na żywo.
1: Nigdy o tym tak nie pomyślałem, ale coś jest na rzeczy. Mogłem też tak samo myśleć, jak byłem bardzo, ale to bardzo młodym chłopcem. Jak pani Dominika, młodą dziewczyną. Gratuluję wspomnień. Piękne te wspomnienia z racji 47-lecia obecności na rynku tego przenośnego odtwarzacza kasetowego. Blenders i ciągnik za chwilę.
2: Autopromocja. Melina. S-Rock.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak jaka, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy?
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk, profesor Grzegorz Motyka.
2: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań i Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock. Reklama.
9: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
10: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Electronic, zespół Blenders w SC Rock. Ciekawe, czy dzisiaj świętuje Billy Joe Armstrong zespołu Green Day, czy ta data, ta rocznica jest dla niego miłym wspomnieniem, czy też może raczej to, co wydarzyło się w jego przypadku i niejaki Adrian Nesher, to już raczej jest jakieś przekleństwo. No bo wiecie, jak to jest z dziewczynami. Jak śpiewał kiedyś Kadzik, to tylko kłopoty. No, w każdym razie pan wokalista zespołu Green Day ma dzisiaj 32. rocznicę ślubu. Jeśli się cieszy, no to gratuluję.

jakieś przekleństwo. No bo wiecie, jak to jest z dziewczynami. Jak śpiewał kiedyś Kadzik, to tylko kłopoty. No, w każdym razie pan wokalista zespołu Green Day ma dzisiaj 32. rocznicę ślubu. Jeśli się cieszy, no to gratuluję.

0: ONA i Najtrudniej. Najtrudniej to DJ-owi Eskirogi jest wybrać osobę, która ma dostać nagrodę, kiedy człowiek oferuje coś, co ma do wydania, a potem trzeba wybrać słuchacza, któremu taką nagrodę się podaruje. No ale proszę się nie denerwować. Nagroda trafi w odpowiednie ręce. Jedna z osób, która wspominała dzisiaj swoje różnego rodzaju historie z Walkmanem, który, tak jak mówiłem, pojawił się na rynku 40, dokładnie 7 lat temu, dostała właśnie informację zwrotną z prośbą o przesłanie adresu do wysyłki. Płyta Violet Grohl, debiutancka płyta córki Dave'a Grohla, powędruje w dobre ręce. Jutro też taki krążek będzie do zgarnięcia, ale już bez wspomnień o Walkmanach. 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
2: Joanna Ziętarska.
3: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
2: Łukasz Bąk.
4: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak, wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
2: W każdą sobotę drift

0: kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
2: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak, wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę drift

0: motoryzacyjne historie.
1: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
3: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
8: Reklama. Nowe informacje w sprawie Szpitala Południowego. Pracowali dla białoruskiego KGB, zostali zatrzymani.
9: SK Rock. Raport.
8: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Doniesienia są wstrząsające, to trzeba dokładnie wyjaśnić. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński komentuje kolejną odsłonę afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Mężczyzna miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy.
10: Ona jest bulwersująca, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja tą sprawę zostawiam prokuraturze. Ja wiem, że są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. A wszyscy czytaliśmy ten materiał, jest wstrząsający. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
8: Marcin Kierwiński, pytany o wezwanie Adriana Zandberga z partii Razem do dymisji, odpowiada.
10: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej.
8: Przypomnijmy, aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona.
9: To jest raport.
8: Mieli pracować dla białoruskiego wywiadu dwie osoby zatrzymane przez ABW. To 19-letni Białorusin i 44-letni Polak, którzy przeprowadzali akcje zlecone przez białoruskie KGB.
11: Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników, robili im filmy. Zebrane materiały przekazywane były za wschodnią granicę, gdzie były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę.
8: Mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych. Białorusin decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące. Polak został objęty dozorem policyjnym i zabrano mu paszport. ABW podkreśla, że to kolejne zatrzymania w tej sprawie. W listopadzie polskie służby aresztowały 5 osób z Białorusi i Ukrainy.
0: SK Rock Biznes.
8: Szwecja stawia na gotówkę. Mimo że ponad 90% płatności odbywa się tam bezgotówkowo, bank centralny zaleca, by każdy obywatel miał odłożone około 1000 koron na wypadek kryzysu lub awarii systemów płatniczych. To element przygotowań na sytuacje nadzwyczajne i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego. Słabnie popyt na nowe mieszkania. W drugim kwartale tego roku sprzedaż spadła w większości największych miast, najmocniej w Łodzi, Trójmieście i we Wrocławiu. Mimo to deweloperzy nadal mają szeroką ofertę, a ceny mieszkań pozostają stabilne. Eksperci przewidują, że większe ożywienie na rynku może pojawić się dopiero pod koniec roku. Coraz mniej osób pracuje w tak zwanej szarej strefie. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w ubiegłym roku wykryto o 7,5% mniej nielegalnie zatrudnionych Polaków niż rok wcześniej. Spadła także liczba cudzoziemców pracujących bez wymaganych formalności, w ich przypadku aż o 19%.
0: Sponsorem programu

0: jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
1: Sporo chmury dziś nad większością kraju, trzeba też spodziewać się przelotnych opadów, a na południowym wschodzie może zagrzmieć. Temperatura waha się od 19 stopni w rejonach podgórskich do 27 na zachodzie kraju. Piątek zapowiada się jeszcze chłodniej. Nie wiem jak was, ale mnie to bardzo cieszy.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

2 lipca 1947 roku, proszę Państwa, w Roswell w Stanach Zjednoczonych spadł statek kosmiczny, który to miał na pokładzie przybyszów z obcej planety. Tak przynajmniej głosi plotka. No i w związku z tą datą dziś, kilkadziesiąt lat później, obchodzimy Międzynarodowy Dzień UFO. Mówię o tym dlatego, że wielu moich znajomych twierdzi, że ja jestem kosmitą i że wcale się nie dziwią, że moi nie chcą mnie zabrać, no bo skoro mnie porzucili na tej Ziemi, no to chyba nie bez powodu, prawda? 12 minut po 12. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, Westerok w Międzynarodowym Dniu UFO. Teraz Artur Rojek w objęciach, a za chwileczkę Marilyn Manson. Ten kawał.

Hard as a Rock, proszę Państwa, to AC/DC z albumu Ball Breaker. Jakieś 11 lat przed ukazaniem się tego albumu na całym świecie, w naszym kochanym, pięknym kraju, na anteny radiowe wdarł się kawałek, który wywołał absolutne oburzenie wśród krytyków z tamtej epoki. Zarzucali, grzmieli oburzeni, że jakiś brodacz przy prymitywnych dźwiękach obraża płeć piękną. Inni zarzucali twórcy zapożyczenia ze znanych wzorców, a jeszcze inni po prostu krytykowali. Natomiast ci, którzy zrozumieli, o co chodzi w tej piosence, wyrażali uznanie zarówno dla tekstu, będącego tak naprawdę satyrą na leniwych facetów, jak i dla świeżości stylistycznej samej muzyki, bo to był pierwszy komercyjny sukces kompozytora, młodego wówczas kompozytora Janka Borysewicza. W oryginale zaśpiewał Romuald Czystaw, a jak już Państwo pewnie się domyślają, chodzi o piosenkę Budki Suflera Nie wierz nigdy kobiecie. No to posłuchajmy i pozdrawiamy wszystkich tych krytyków z tamtej odległej, na szczęście już czasowo, epoki.

0: Numer, proszę Państwa, od którego rozpoczął się heavy metal. Tak, tak, to po raz pierwszy w tym utworze, właśnie w jego tekście pada sformułowanie heavy metal thunder, no a już później dziennikarze muzyczni postanowili tego terminu używać do określania właśnie muzyki tego gatunku. Prawda, że doskonała historia? Bardzo dobrze, dziękujemy Steppenwolfowi i za użycie terminu heavy metal thunder, no i za napisanie chyba najbardziej znanej piosenki Drogi. A skoro o drodze mówimy, proszę Państwa, to kto chciałby się wybrać w drogę na Czochraj Bobra Fest 2026? Jeśli są tacy chętni, to proszę koniecznie zostać z Eską Rock, bo już za chwileczkę będę miał dla Państwa podwójne karnety na tę imprezę.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Trochę mokro się zrobiło i na pewno gleba z tej okazji będzie się cieszyła.
3: Ja bardzo chciałabym zobaczyć taką szczęśliwą glebę. Ale będzie piękny dzień!
2: Gleba to był taki tancerz, nie cieszyła się, tylko cieszył się.
3: Pamiętacie film pod tytułem Men in Black? Tam to się dopiero działo, jeśli chodzi o kosmitów.
2: Ja wszystko zapomniałem, jak kliknęli takim długopisem w moją stronę.
4: No właśnie, ja też pamiętam. Ostatnio, co pamiętam, podszedł facet z takim długopisem, błysnęło i nie wiedziałem, jak do domu wrócić.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Dzień dobry, co pan sprawdza?

0: Zielonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny...

0: Impregnaty Vidaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl.

0: Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.

0: Na starym kontynencie już za nami. Jakie utwory usłyszeliśmy podczas koncertu, który odbył się w Szwecji? No i czy panowie nie zapomnieli o 25-leciu krążka Toxicity? Więcej informacji na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
2: Hi, I'm Phil Collins.
3: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
4: Hi, this is Beto.
5: And this is Paolo from Apocalyptica.
6: On SK

To Royal Republic i Venus Westerrock. Tych panów będzie można, proszę Państwa, zobaczyć na żywo 3 razy w tym roku przynajmniej na wszystkich 3 edycjach Rokowizny 2026. Rokowizny, nad którą mamy rzecz jasna patronat medialny, tak samo zresztą jak patronat medialny mamy nad Czochraj Bobrafest 2026. Ten festiwal startuje już za tydzień w czwartek, 9 lipca i gdyby Państwo chcieli się do niego wybrać, to mam teraz podwójne zaproszenie. Jeśli chcą Państwo o to zaproszenie się postarać, to proszę na Messengerze Eski Rock nagrać mi głosówkę i odpowiedzieć na pytanie, gdzie dokładnie odbywa się Czochraj Bobrafest 2026. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eski Rock. Tymczasem przed nami Pearl Jam i Garden.

0: To Innuendo i Queen w Esterok. Dziś, proszę Państwa, jest bardzo ważna rocznica związana z tym zespołem, ale opowiem Państwu o tej rocznicy po 14. Tymczasem zbliża się 13, a to oznacza, że już niebawem najświeższy raport w Esterok, a po raporcie zagram dla Państwa Bittersweet Symphony autorstwa The Verve.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rock na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cześć, sąsiad, nowe auto?
6: No tak, to nowy Changan.
5: Pierwszy raz słyszę.
6: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
5: No, robi wrażenie.
6: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
5: A cena?
6: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
5: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
6: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
8: Czas na weekend? Czas na Auchan!
9: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: 7.48 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Utrudnienia na Krajowej 20. Wzrosła liczba ofiar po rosyjskim ataku na Kijów. Ruszyła największa inwestycja zbrojeniowa w kraju.
8: Eskarok. Raport.
7: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Tragiczny wypadek na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Woliczno samochód osobowy zjechał z drogi krajowej numer 20 i wpadł do jeziora Czapleduże. Kierowca zginął na miejscu. Trwa wyciąganie pojazdu z wody, a trasa między Węgorzewem i Drawskiem Pomorskim jest zablokowana.
8: To jest raport.
7: Już ponad 9 godzin trwa akcja ratownicza w Kijowie. Według najnowszych informacji w rosyjskim uderzeniu zginęło 18 osób, a około 90 jest rannych. O tym największym ataku na Kijów z ukraińskiej stolicy nasz korespondent Ołek Biłecki.
9: Władze miasta raportują o zniszczeniach w 30 obiektach w kilku dzielnicach Kijowa. Między innymi doszło do uderzeń w bloki mieszkalne, w skutku czego pod gruzami okazali się ich mieszkańcy. Spadnięcie odłamków spowodowało także utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Policja zawiesiła ruch w pobliżu zaatakowanych obiektów. Jeden z operatorów sieci mobilnej także zgłasza zakłócenia w działalności sieci komórkowej oraz internetu. Po odwołaniu nocnego alarmu syreny kilkukrotnie zawyły w ukraińskiej stolicy w godzinach przedpołudniowych. Jak dowiedzieliśmy się później, na celowniku Rosjan okazał się także budynek zamieszkany przez europejskich dyplomatów. Kijów, Ołek Biłecki.
7: Dodajmy, że podczas nocnego ostrzału w kijowskim metrze ukrywało się ponad 50 tysięcy osób.
8: To jest raport.
7: Prokuratura będzie mogła teraz działać. Tak w Sejmie komentuje się decyzję w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wczoraj wieczorem warszawski sąd okręgowy uprawomocnił wcześniejszy nakaz tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości.

będzie mogła teraz działać. Tak w Sejmie komentuje się decyzję w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wczoraj wieczorem warszawski sąd okręgowy uprawomocnił wcześniejszy nakaz tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości.

0: politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 27 zarzutów, przede wszystkim w sprawie wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
2: To jest raport.
1: Ruszyły pierwsze prace po odbudowie fabryki rakiet w Gorzowie. To największa inwestycja zbrojeniowa w kraju.
3: Te 3 lata to jest czas na wybudowanie, na dostarczenie odpowiednich maszyn, na uruchomienie produkcji, na wyprodukowanie elementów seryjnych, sprawdzenie wszystkiego, walidację. To jest bardzo dużo czynników różnych.
1: Tłumaczy Szczepan Głuszczak z polsko-koreańskiej spółki, która będzie produkować uzbrojenie. Zatrudnienie znajdzie tam kilkaset osób. W 2030 roku ma być gotowa pierwsza partia pocisków.
2: To jest raport.
1: Andrzej Bargiel poinformował w mediach społecznościowych o swoim kolejnym historycznym sukcesie. Polak zdobył Nanga Parbat bez użycia tlenu z butli, a następnie zjechał z 8-tysięcznika na nartach. To pierwszy człowiek na świecie, który w ten sposób zdobył wszystkie 5 8-tysięczników w Pakistanie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
1: Pochmurnie dziś właściwie nad całą Polską, w niektórych regionach trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Najcieplej na zachodzie, tam termometry pokażą 27 stopni, w górach niecałe 20. Noc zapowiada się deszczowa, padać nie powinno jedynie na wschodzie.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: I Nadzieja, Westerok, 12 minut po 13, czwartek, drugi dzień lipca 2026 roku. Dzień dobry Państwu, Westerok do 15 razem z Państwem, Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Teraz mam dla Państwa piosenkę, która pokazuje tylko i wyłącznie to, że dobrze jest mieć kilku dobrych kumpli. Na brak takowych nie może narzekać niejaki Bear McCreary. To jest gość, który jest kompozytorem głównie muzyki filmowej, no ale jak się okazuje, nie tylko. Wziął swój telefon i zadzwonił do niejakiego Chada Smitha, do Duffa McKagana, do Slasha i do swojego brata, Brendana McCreary. I chłopcy postanowili nagrać wspólnie piosenkę. No, wyszło im naprawdę całkiem nieźle. Cool Kids teraz, Westerok.
1: Ten kawałek

Jeden z najważniejszych albumów, można powiedzieć śmiało, światowego rocka, czyli Nirvana i MTV Unplugged. Z tego krążka wysłuchaliśmy numeru Poli, a ja mam teraz dla Państwa krążek, jeden z najważniejszych, śmiało można to powiedzieć, krążków polskiej muzyki rockowej. Nagrany w stanie wojennym, którego cenzura tak naprawdę nie dopuściła do wydania, a legenda głosi nawet, że większość z 200-tysięcznego nakładu została zniszczona przez Służbę Bezpieczeństwa. Mówimy o tak zwanej Czarnej Brygadzie, czyli debiutanckim albumie Brygady Kryzys, na którym to znalazł się utwór, który już teraz zagram dla Państwa w Esterok. To, co czujesz i Brygada Kryzys.

0: Red Hot Chili Peppers i By The Way, Westerok. By The Way, z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że jutro, proszę Państwa, przypada święto, podczas którego będzie dużo Red Hot Chili Peppers. Ale co to za święto, o tym przekonamy się jutro. Tymczasem już za moment, Westerok, ZZ Top i Give Me All Your Lovin'.
1: Reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: To niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
16: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na oszą.pl.

0: Co zaplanuję, to kupuję.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.

bo jam jest śmierć. For I Am Death i The Pretty Reckless w Esterok za nami. Przed nami natomiast już za tydzień, proszę Państwa, start Czochraj Bobra Fest 2026. Dokładnie 9 lipca, w czwartek, startuje ten festiwal. Ja mam w tej chwili podwójne zaproszenie na tenże. Jeśli Państwo chcieliby je przytulić, no to wystarczy odpowiedzieć mi w formie głosówki na Messengerze Eskirok na bardzo proste pytanie. Gdzie dokładnie odbywa się Czochraj Bobra Fest? Zresztą odbywa się w tym mieście od samego początku swojej historii. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. Tymczasem proponuję utwór grupy Kasabian. Fair. Może być?

0: przepiękna dziewczyna o perłowych włosach i Omega w S-Rock. Taką klasykę rocka znajdą Państwo tylko tutaj. Zbliża się 14, to oznacza, że już za momencik w S-Rock najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa numer Guns N' Roses. Tym razem wybrałem You Could Be Mine.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.

0: stanów zapalnych, żył kończy.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH538 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Reklama.
21: Rozpoczął się proces w sprawie makabrycznego zabójstwa pod Poznaniem i kolejne spotkanie w sprawie Szpitala Południowego.
22: SK Rock. Raport.
21: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Policjantom przyznał się do winy, przed sądem stwierdził coś innego. Nieoczekiwanym zwrotem rozpoczął się proces w głośnej sprawie makabrycznego zabójstwa w podpoznańskich Koziegłowach. Roman R. rok temu miał brutalnie zabić swoją żonę, użył noża i żrącej substancji. Oskarżony chciał zachować mieszkanie, o które toczył się spór z ofiarą. Podczas rozprawy mężczyzna nie przyznał się do zarzuconych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
23: Taka została przyjęta linia obrony i przy tym pozostajemy, że obecnie klient nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. I jako jego obrońca nie chciałbym w żaden sposób na ten temat się wypowiadać.
21: Tłumaczył obrońca Jędrzej Kubera, z kolei prokurator Kinga Kobierska zaznaczyła, że dowody niezbicie świadczą o winie oskarżonego.
24: Zebrano szereg dowodów, które potwierdzały sprawstwo oskarżonego. Byli to bezpośredni świadkowie, nagrania monitoringów, ale tak samo również szereg ekspertyz sądowych, na przykład z dziedziny genetyki sądowej, biologii czy z zakresu medycyny sądowej.
21: Romanowi R. grozi dożywocie.
25: To jest raport.
21: Będą rozmawiać o sytuacji w Szpitalu Południowym i zmianach w służbie zdrowia. Za godzinę w Sejmie spotkanie klubu Koalicji Obywatelskiej z minister zdrowia i szefem NFZ-u. Rozmowy w podobnym gronie miały miejsce już w tym tygodniu z

0: działem premiera. Dlaczego więc minister zdrowia i szef NFZ-u spotkają się z posłami? To pytanie do naszego reportera Michała Rawy, który jest w Sejmie.
1: Tak jest, dzień dobry. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda liczy, że szefowa resortu zdrowia na spotkaniu przedstawi m.in. pomysły na rozwiązanie kwestii wynagrodzeń lekarzy, bo jak pokazała historia Dawida Kacprzyka, system nie działa jak powinien.
2: Oczywiście jest tak, że sytuacja jest trudna, natomiast raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą, niż na topienie się w żalach i awanturach.
1: Podkreśla posłanka KO. Tymczasem na światło dzienne wychodzą kolejne skandale z warszawskiego szpitala południowego. Po artykułach Onetu i Portalu Zero zwolniony został koordynator prosektorium Artur Chabowski, który w szpitalu miał prowadzić nielegalny handel ciałami zmarłych.
0: Za chwilę głos w sprawie byłego już koordynatora prosektorium ma zabrać prokuratura.
3: SKROK Biznes.
0: Ministerstwo Finansów przygotowuje nowe działania przeciwko szarej strefie w Polsce. Szczególny nacisk ma być położony na branżę budowlaną i warsztaty samochodowe. W planach są także rozwiązania, które mają zachęcać do legalnego rozliczania działalności. Nawet 10 milionów Polaków może mieszkać na terenach wykluczonych komunikacyjnie. Rząd pracuje nad reformą transportu zbiorowego, która ma poprawić dostęp do połączeń autobusowych i kolejowych. Nowe przepisy zakładają m.in. lepszą koordynację siatki połączeń i zwiększenie minimalnej liczby kursów. Centralny Port Komunikacyjny podpisał kolejną umowę na projekt części strefy cargo planowanego lotniska. Chodzi o dokumentację infrastruktury do obsługi transportu towarowego. Strefa cargo ma być gotowa do końca 2031 roku.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Ciepło, ale dość wietrznie, a w niektórych częściach Polski też pochmurnie. Tak w skrócie można by opisać dzisiejszą pogodę. Termometry w zasadzie w całym kraju pokazują w okolicach 25 stopni. W nocy trzeba spodziewać się przelotnych opadów. W piątek i w sobotę ma być nieco chłodniej, a w niedzielę dość mocno popada.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: What's your number? To Cypress Hill w S-Rock na początek trzeciej godziny naszego czwartkowego spotkania. Łukasz Trzeciłowski, kłaniam się Państwu nisko. W czwartek, 2 lipca 2026 roku, niektórzy twierdzą, że to moje święto, bo mamy Międzynarodowy Dzień UFO, a wielu moich znajomych myśli, że jestem kosmitą. Czy się mylą? Tego nie wiem. Nie zdradzę. To znaczy wiem, ale nie powiem. Powiem natomiast tyle, że Dziwna Wiosna prezentuje nowy utwór, nie dość, że nagrany w mojej kochanej rodzinnej Łodzi, no to jeszcze w tekście odniesienia do absolutnie kultowego zespołu z mojego pięknego miasta, czyli Cool Kids of Death. Dziwna Wiosna i Światła Miasta teraz w S-Rock.
1: Ten

0: Koła Czasu i ona w Estrok. Jak najlepiej poradzić sobie ze wzburzonym oceanem życia, a no dać sobie od niego odpocząć, na przykład na dobrym festiwalu. Takim festiwalem jest Czochraj Poprafest, który już w przyszłym tygodniu, w czwartek, rozpoczyna się, a no właśnie, gdzie on się rozpoczyna? O to dzisiaj Państwo pytałem, no i Państwo odpowiadali na Messengerze Eski Rock. Piotrek na przykład odpowiedział tak.
1: Siemano, Eska Rock, oczywiście festiwal Czochraj Bobra Fest odbędzie się tam, gdzie co roku, czyli na namysłowskich Błoniach. Pozdrawiam Was serdecznie.
0: Hell yeah, pozdrawiamy Ciebie również bardzo gorąco. No i Piotrze, zabieraj osobę towarzyszącą i pakuj malarkę, bo jedziesz na te namysłowskie Błonia cieszyć się czochraniem bobra przez 3 dni, czwartek, piątek, sobota, bo na wszystkie 3 dni masz podwójny karnet ode mnie i od Eski Rock. Gratulacje! Kolejny taki karnet do zdobycia w Esterok już jutro, a teraz w Esterok Pearl Jam.

0: Breaking the Habit to Linkin Park w Ester Rock. Przypominam, że jeszcze jeden podwójny karnet na całego Czochrebobra będę miał dla Państwa już jutro po 12 w Ester Rock, także spokojnie. Jeśli jeszcze Państwo go nie zdobyli, proszę się nie denerwować, będzie jeszcze szansa. Przed 15 jeszcze mam zamiar opowiedzieć Państwu, zgodnie z obietnicą zresztą, o pewnej bardzo ważnej rocznicy w historii grupy Queen, która przypada właśnie dzisiaj. Ale najpierw sprawdzimy, któż dziś wieczorem będzie gościem u Wojtka w Kawałkach Mojego Życia.
1: Autopromocja. Kawałki Mojego Życia. Kawałki Mojego Życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Efekt MEV, który został stworzony przy użyciu gitary i gałki głośności na gitarze, gdzie gitarzysta po prostu zrobił to tak cudownie, że ja do tej pory słuchając tego, no mam wrażenie, że to są faktyczne MEV.
1: Kawałki Mojego Życia.
2: Cześć, tu Tomek Bruszewski, ex Róża Europy. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Kawałki Mojego Życia, w której będę gościem.
1: Kawałki Mojego Życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komona.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Cześć, sąsiad, nowe auto?
7: No tak, to nowy Changan.
6: Pierwszy raz słyszę.
7: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
6: No, robi wrażenie.
7: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
6: A cena?
7: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
6: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
7: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
8: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni, 89 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
14: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Kto usiądzie za perkusją Pearl Jam po odejściu Matta Camerona? To pytanie od miesięcy zadają sobie fani grupy na całym świecie. Zespół wciąż oficjalnie nie przedstawił jego następcy, a głos w tej dyskusji ostatnio postanowił

0: Zabrać także Keane, czyli gitarzysta Soundgarden, który wytypował swoich faworytów do tej prestiżowej roli i rzucił na stół dwa nazwiska. A więcej o nich przeczytacie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

YouTube in a Life w Estrock. A ja mam teraz, proszę Państwa, historię bardzo ważnej rocznicy. W 1970 roku z założonej dwa lata wcześniej grupy Smile wyewoluował zespół Queen w składzie Brian May, Roger Taylor i Freddie Mercury oraz basista Mike Gruss, który niestety nie zagrzał długo miejsca w zespole, zresztą jak i kolejnych dwóch basistów, którzy do stycznia 1971 roku przewinęli się przez zespół. Dopiero w lutym 1971 jako basista grupy Queen został ogłoszony John Deacon, no i wszystkie, proszę Państwa, elementy tej układanki wskoczyły na swoje miejsce. 2 lipca, czyli dokładnie 55 lat temu, bo to było w roku 71, w Surrey College w Londynie, zespół Queen zagrał pierwszy koncert w składzie, który okazał się być klasycznym składem Queen. No to słuchamy tego klasycznego składu w numerze Spread Your Wings, Queen w Estrock.

0: Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. To Pijama Porno Westerok na koniec naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. Już za momencik wybije 15, to oznacza najświeższy raport. A po 15 spotka się z Państwem Michał Cieślik. Ja za dziś bardzo dziękuję, życzę pięknego czwartkowego popołudnia i wieczoru. No i zapraszam do spotkania ze mną jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 12. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Mogę wam powiedzieć, co ja robiłam dzisiaj w nocy? Leżałam na golasach przy otwartych oknach.
4: To ja też stałem w nocy, bo mnie tak coś podkusiło. Wziąłem lornetkę, patrzę, a tam jakaś leży baba na golasa, nie?
5: Mogę żart wuja Wojtka?
4: Czy nie?
5: Słuchajcie, Asia leżała nago, a na dworze aż się mokro zrobiło.
3: Wyścig spadoku szczęśliwie mam już za sobą, chociaż bardzo chętnie bym jeszcze raz zobaczyła. Ja jednak będę trochę nudna i chciałabym zobaczyć kilka zer na moim koncie.
4: O, to też ładne, tak.
5: A ja mam 0,00.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.

0: Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.

0: co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Jest komentarz prokuratury w sprawie Szpitala Południowego. Kolejne nawałnice i liczenie strat oraz poważny wypadek w Łódzkiem.
16: SK Rock. Raport.
15: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie zostanie sprawdzone?
17: Dzień dobry. Postępowanie sprawdzające dotyczy nienależnego pobierania opłat w prosektorium. Śledczy sprawdzą też, czy w prosektorium doszło do znieważenia zwłok. Sygnały o nieprawidłowościach są anonimowe, więc prokuratura nie wszczęła śledztwa. Liczy jednak na kontakt ze stron osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
18: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium.
17: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
15: Do sprawy będziemy wracać.
13: To jest raport.
15: Po nawałnicach wielkie sprzątanie i liczenie strat. Trwa usuwanie skutków wczorajszej wichury z nawałnicą, które przeszły przez miasto i gminę Biała Podlaska. W terenie jest nasz reporter Arek Michlewicz. Arku, jak sytuacja?
19: Jestem w Grabanowie, to jedna z kilku miejscowości, w których wichura spowodowała przerwy w dostawie wody z racji zerwanych linii energetycznych. Uruchomiono agregat prądotwórczy mający napędzać pompy wodne, ale na krótko.
20: Niestety agregat po kilku godzinach pracy uległ awarii, stąd też jak najszybsza decyzja o tym, żeby podłączyć agregat w posiadaniu zarządzania kryzysowego.
19: Mówił Konrad Gąsiorowski, wójt gminy Biała Podlaska. Niespokojnie było też w samym mieście.
21: Trochę strachu było. W miejscach, gdzie duże zadrzewienie, wiadomo, że jest niebezpiecznie.
19: Groźnie było przy ulicy Kolejowej, gdzie drzewo przewróciło się na samochód, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.
15: W miejscowości Rakowiska koło Białej Podlaskiej od uderzenia pioruna spłonął budynek gospodarczy. W sumie strażacy interweniowali tam kilkadziesiąt razy.
13: To jest raport.
15: Poważny wypadek i utrudnienia na Krajowej 14 w Łódzkiem. Na ulicy Prymasowskiej w Łowiczu zderzyły się motocykl i samochód osobowy. Trwa akcja służb, mówi Tomasz Piechowski z policji w Łowiczu.
0: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Udzielana jest pomoc medyczna poszkodowanym. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wykonują czynności w celu ustalenia okoliczności.

0: tego zdarzenia.
1: Na Krajowej 14 trzeba spodziewać się utrudnień.
2: To jest raport.
1: Pełne koszyki, fioletowe dłonie i smaglata. W lasach trwa już sezon na jagody. To niepozorne owoce mają znaczenie więcej zalet niż mogłoby się wydawać, podpowiadają leśnicy.
3: Dlaczego one są dla nas tak fajne i tak ciekawe i tak je lubimy? Dlatego, że świetnie smakują, że mają taki niepowtarzalny i wyjątkowy smak, że obniżają poziom cukru i cholesterolu, że poprawiają nam krążenie i wzmacniają naczynia krwionośne.
1: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska. Brzmi dobrze, ale jest jedno ale.
3: Nie zajadajmy tych jagód prosto z krzaczka. Dlaczego? Dlatego, że mogą na nich znajdować się jaja tasiemca bąblowca.
1: Dodaje leśnik. A dziś imieniny jagody. Trudno o lepszy pretekst, żeby ruszyć po te leśne skarby.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
1: Na południowym wschodzie może jeszcze trochę popadać. Najchłodniej dziś w rejonach podgórskich. Termometry pokazują tam teraz niecałe dwie dyszki, w okolicach 27 na zachodzie, a w nocy niemal w całym kraju trzeba spodziewać się opadów. No ale po takich upałach to bardzo dobrze. Słuchajcie, u mojej mamy na podwórku normalnie słońce wypaliło trawnik.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słonecznego.

0: Autystyczny to Lux Torpeda Festerok. Ktoś może w drodze, w górę mapy. No pewnie też są tacy, którzy dziś dojadą na Openera, na przykład, na to udanej podróży, życzymy. Dziś popołudnie również pod znakiem tenisa, bo nasi grają na Wimbledonie. Iga Świątek z Czeszką, Pliszkową. 1-0 w setach. Na razie o kolejną rundę gra też Kamil Majchrzak. No lekko nie jest, ale walcz, Kamil, walcz. No my też powalczymy razem do godziny 18 przy okazji naszego czwartkowego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I polecam się na te 3 popołudniowe godziny w SC Rock. 14 po trzeciej w tym momencie, a to jest nasza nowość. Paul McCartney ze swojej najnowszej płyty. Come Inside.

0: To był Hej w Esterogi List. Wczoraj pytałem o Katarzynę Nosowską w kontekście męskiego grania. Dziś też mam dla Państwa zadanie, a może nawet pytanie, bo do wzięcia będą kolejne bilety na męskie granie w Poznaniu. To za tydzień, no ale czemu by już dzisiaj nie zaplanować sobie tego weekendu właśnie, 10-11 lipca. Także proszę być na nasłuchu takiej przyjemności na pewno przed 18 w Esterog dla Państwa.
1: Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Brickomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Brickomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Owner of a Lonely Heart. To był zespół Yes w Esteroga. My dobijamy powoli do 15.30. W studiu pojawił się Michał.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jest, czyli pora na aktualizację tego, co dzieje się dzisiaj.
1: A dzieje się.
0: Dzieje się i w sporcie też się dzieje. Tak. I na ten temat też między innymi Michał za chwilę powie. Dosłownie za pół minuty.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
1: Poważne zarzuty dla zastępów.

0: Zastępcy wójta gminy Bełchatów. Tomasz J. oskarżony jest m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się produkcją i wprowadzaniem na rynek nielegalnych papierosów.
1: Według ustaleń śledczych grupa działała od maja 2026 roku na terenie województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Jej członkowie mogli wyprodukować i wprowadzić do obrotu co najmniej 3 tony nielegalnego tytoniu, narażając Skarb Państwa na straty w wysokości nie mniejszej niż 3,5 miliona złotych.
0: Mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚ.
2: To jest raport.
0: Choć bociany są w Polsce pod ścisłą ochroną, przed letnimi nawałnicami prawo ich nie obroni. Po ostatnich burzach ucierpiała ptasia rodzina ze świętokrzyskiej Łukawicy. Z pomocą ruszyli mundurowi, a szczegóły akcji zdradza Joanna Szczepaniak ze staszowskiej policji.
3: Dwa młode doznały złamań skrzydeł i nóg, natomiast dwa dorosłe nie odniosły obrażeń. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, powiadomili pracownika gminy oraz fundację zajmującą się pomocą dzikim zwierzętom.
0: Połamane skrzydła i nogi młodych bocianów opatrują już weterynarze.
4: SK Rock Sport.
0: Polacy walczą na londyńskich kortach. Na Wimbledonie trwają mecze drugiej rundy. W starciu Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zakarim Swajdą na razie jest remis 1-1. Z kolei w singlu kobiet na korcie centralnym turnieju Iga Świątek walczy z Czeszką Karoliną Pliszkową. Pierwszego seta wygrała Polka. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek wystartują w sobotę w 113. Tour de France. Dla Kwiatkowskiego będzie to już 11. start w największym wyścigu kolarskim świata. Przypomnijmy, dotychczas biało-czerwoni wygrali 7 etapów Tour de France, a największy sukces w klasyfikacji generalnej odniósł Zenon Jaskuła, zajmując 3. miejsce w 1993 roku. Przed nami kolejne piłkarskie emocje związane z mistrzostwami świata. O 21.00 Hiszpania zagra z Austrią, o 1.00 w nocy Portugalia z Chorwacją, a o 5.00 nad ranem Szwajcaria z Algierią.

To był zespół Fallout Boy, Westerok. No a ten boy, no normalnie jest niemożliwy. No jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt Nanga Parbat, ponad 8000 metrów nad poziomem morza i zjechał z niego na nartach. I to bez użycia dodatkowego tlenu, pokonując całą górę, od samego wierzchołka aż do końca tych możliwych warunków śnieżnych. Bargiel. Andrzej Bargiel się nazywa. Słyszeli pewnie państwo, bo to nie pierwsze tego typu dokonanie tego właśnie ski alpinisty. No taka informacja dziś do nas dotarła. Kiedyś mówiło się o takich ludziach przekot i jakoś mi tak pasuje do tego wyczynu pana Andrzeja, któremu bijemy brawo i pewnie jeszcze swojego ostatniego słowa, jeżeli chodzi o tego typu wyczyny, nie powiedział.

0: My Only Angel, Aerosmith i Young Blood, Westerhout. Fajnie jest tak mieć swój własny festiwal, prawda? Sobie można zaprosić, kogo się tylko chce, pod warunkiem, że ma się środki na to. No, że artyści też mają wolne terminy. Young Blood, oczywiście o nim mowa, ma swój festiwal. Ta ostatnia edycja odbyła się w czerwcu w Pradze. Blood Fest, tak nazywa się ten festiwal. No i teraz już znak zapytania a propos kolejnej edycji, gdzie się odbędzie w 2027 roku. No pewnie tego niebawem się dowiemy. My Only Angel, Aerosmith i Young Blood, już za nami Westerrock. Za 19 minut będzie 16. Him, lada moment u nas.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kilogramy na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą.

0: wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

Fake It. To był zespół Cedar, pochodzący z Republiki Południowej Afryki. Właśnie skoro przy tym jesteśmy RPA, już poza Mundialem 2026, Kanadyjczycy, jedni z gospodarzy, ich wyeliminowali. No ale wczoraj to mecz było, Belgia-Senegal. No niespecjalnie mam ochotę zarywać docki z powodu piłki nożnej, no ale mnie wciągnęło. Wczoraj Senegal wygrywał przez większość meczu, żeby Belgia w samej końcówce wbiła 2 gole, a potem w dogrywce 3. no i wygrała i awansowała dalej. Absolutne kino, jakby to niektórzy powiedzieli. 9 minut pozostaje do 16. Republika jeszcze w tej godzinie się zmieści. Teraz Måneskin i Tom Morello. Gossip przed nami. Best Rock.

0: to jest Republika Westerogi, biała flaga. No i zbliżamy się do godziny 16. Dwie minuty do czwartej nam pozostają. To oznacza, że nadchodzi pora najnowszego raportu, więc gorąco zapraszamy już za dwie minuty.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Są zarzuty po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Na warszawskim Ursynowie mieszkańcy boją się, że ich blok się zawali. Nowa funkcja w M-Obywatelu.
13: SK Rock. Raport.
12: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Nie miał prawa jazdy i prowadził pod wpływem alkoholu. W nocy po zderzeniu dwóch aut na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka, a 7 osób trafiło do szpitala. 3 z nich odniosły poważniejsze obrażenia, ale nie zagrażają ich życiu. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty.

0: informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
0: 19-latkowi grozi do 20 lat więzienia.
2: To jest raport.
0: Blok na warszawskim Ursynowie może runąć w każdej chwili. W budynku przy ulicy Hirschfelda ściany odsunęły się od podłóg. W wielu miejscach pojawiły się też szerokie pęknięcia. Z mieszkańcami bloku rozmawiał nasz reporter Krzysztof Płowiecki.
3: W większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
4: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
3: Powiedziała mi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się części budynku. Blok jest w fatalnym stanie już od dawna, a mieszkańcy zarzucają spółdzielni brak działania.
5: Tragedia jest w tamtym roku, w tej Elce. Wiedzieli od 17 lat, że tam pękało, nic się nie robiło. No to się w końcu rozkraczyło.
3: Komentuje pani Barbara z klatki obok. Nadzór budowlany zakazał użytkowania budynku i nakazał przeprowadzenie remontu. Spółdzielnia musi zapewnić dotychczasowym lokatorom mieszkania zastępcze. Wczoraj w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza spółdzielni i niebawem poznamy oficjalne ustalenia.
2: To jest raport.
0: Nowa funkcja w mObywatelu. Od dziś można w nim zgłosić również podróż zagraniczną, sprawdzić aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju czy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
6: Wystarczy jedno kliknięcie, będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia push przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
0: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System będzie rozbudowany, dodaje wiceszef MSZ-u.
7: Jeszcze w czasie tego lata uruchomimy aplikację mobilną, tak żeby wszystkie te funkcjonalności, które są dostępne na stronach internetowych, były łatwe do korzystania na smartfonach.
0: Dzięki zgłoszeniu podróży MSZ może szybciej skontaktować się z Polakami przebywającymi za granicą i udzielić im pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Temperatura powoli zaczyna spadać. W nocy w większości kraju notować mamy w okolicach 16 stopni i właściwie wszędzie trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Padać nie powinno jedynie na północnym wschodzie. Piątek i sobota zapowiada się nieco chłodniej, niedziela deszczowo.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Aha. What a Wonderful World, że cudowny, że wspaniały. Na pewno znajdą się tacy, którzy poddadzą wątpliwość taki stan rzeczy na świecie. No, ale przynajmniej próbujmy jakieś pozytywy dostrzegać, o, na przykład takie, że lato, że upał zelżał, ale za to burze nękają, ktoś powie. No trudno, zawsze coś się znajdzie. Joey Ramone, już za nami West Rock, a ja się kłaniam po 16, Michał Cieślik. No i zapraszam do Eski Rock, wciąż pod nieobecność kolegi bez nazwiska, który już tutaj w poniedziałek wróci do Państwa. O to już powiem, żeby Państwo spokojni byli. 16, 11 minut po 16, dokładnie tak. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W czwartek drugi.

0: To był wehikuł czasu. Właśnie a propos, wczoraj się trochę pośpieszyłem, mówiąc, że jesteśmy za półmetkiem roku. Otóż nie, jak kalendarz podpowiada, dziś mamy środkowy dzień właśnie 2026 roku, no i w samo południe dzisiaj pękła półka roku, innymi słowy. Więc właściwie to już z górki mamy do 2027. No tak to wygląda. Jam za nami Westy Rock, 21 minut po 16, chwila przerwy, po niej wracamy z Faith No More.
1: Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł.

0: za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

co Faith No More, Westrock, Easy. A właśnie, tylko spokój nas uratuje, jak wiadomo. No i z tego założenia, zdaje się, wyszła dzisiaj Iga Świątek, która po lekkich i chwilowych, dodajmy, turbulencjach zameldowała się właśnie w trzeciej rundzie Wimbledonu, pokonując Czeszkę Karolinę Pliszkową 2-0 w setach. Także brawa, brawa dla tej pani. No i trzymamy kciuki oczywiście za kolejną rundę, a więcej o sporcie już za 3 minuty. W najnowszym raporcie Westerok zapraszamy. Sound 41.

0: Somebody One i Pieces w Este Rock. 16.30 prawie że na naszych zegarach. Michał?
1: Dzień dobry.
0: Cześć, jesteś?
1: Tak.
0: Proszę Państwa, no wszyscy znają się od lat nad receptą, a Michał ma po prostu tak i już. Tak. Recepta na długowieczność. I
1: zaraz
0: za chwilę
1: będzie.
0: W raporcie Państwo ją poznają.
1: Oczywiście.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Este Rock.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik, przynajmniej ten efekt tego dialogu no, zniweczył, podpisując decyzję, która no, w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego no, zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
2: Melina w Este Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotka się jutro w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrzejem Sybichą. Rozmowy będą dotyczyć relacji polsko-ukraińskich oraz aktualnej sytuacji na froncie.
5: To jest raport.
6: 80-latek z Paczkowa w województwie opolskim usiłował zabić swoją żonę. Użył młotka. Jest w tymczasowym areszcie. Grozi mu nawet dożywocie.
7: Andrzej P. wszedł do pokoju, w którym spała

0: jego żona, a następnie zaatakował ją, zadając kilka ciosów młotkiem w rejon głowy. Pokrzywdzona zaczęła się bronić. Napastnik kontynuował atak, uderzając ją między innymi wazonem w twarz.
1: Relacjonuje Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Kobiecie udało się uciec i wezwać pomoc. Policjanci zatrzymali agresora w mieszkaniu. Przyznał się, ale nie potrafił podać powodu ataku.
0: Na tę chwilę dysponujemy już informacjami wskazującymi, że korzystał on z pomocy lekarza psychiatry oraz leczył się neurologicznie.
1: Dlatego biegli sprawdzą, czy w momencie ataku był poczytalny.
2: SK Rock Sport.
1: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Polka pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. W kolejnej rundzie zagra ze zwyciężczynią meczu Aleksandry Jali z Filipin i Australijki Mai Joint. A jak się okazuje, tenis i inne sporty rakietowe mogą wydłużać życie. Tak wynika z wieloletnich badań. Naukowcy z Kopenhagi wykazali, że osoby grające w tenisa żyły średnio nawet o blisko 10 lat dłużej niż osoby nieaktywne fizycznie. Eksperci podkreślają jednak, że kluczowa jest regularna aktywność oraz dopasowanie wysiłku do wieku i stanu zdrowia. Tottenham pobił klubowy rekord transferowy. Do londyńskiego zespołu trafił 21-letni Portugalczyk Mateus Fernandes, wykupiony z West Hamu za około 85 milionów funtów. To największy transfer w historii kogutów, które po słabym sezonie wzmacniają skład przed nowymi rozgrywkami.
3: Czyli rozumiem, że jak sporty rakietowe, to
1: badmintona?
3: No właśnie, to, tak, tak, to paletki to też. Też, tak?

0: wykupiony z West Hamu za około 85 milionów funtów. To największy transfer w historii Kogutów, które po słabym sezonie wzmacniają skład przed nowymi rozgrywkami.
1: Czyli rozumiem, że jak sporty rakietowe, to
0: badmintona?
1: No właśnie, badmintona. Tak, tak. To paletki to też. Też, tak?

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: jak jedwa.
1: To Róże Europy w ST Rock. To przy okazji zaproszenie jeszcze do Wojtka Góralskiego na 21, bo Wojtek będzie miał gościa w kolejnym odcinku Kawałków mojego życia. Tomasz Bruszewski, muzyk, który przez kilka lat współtworzył Róże Europy. Opowie Wojtkowi i Państwu o swoich muzycznych fascynacjach, o swojej ukochanej muzyce, bo o to właśnie w tym programie chodzi, więc polecamy serdecznie o godzinie 21:00 kolejne wydanie Kawałków mojego życia w ST Rock. Róże Europy, Jedwab to za nami w ST Rock. Za 20 minut będzie 17:00. To już Def Leppard, Rejoice.

0: To jest The Flap Party Rejoice w Ester Rock. 2 lipca dzisiaj w kalendarzu, nie wiem czy Państwo wiedzieli, ale dziś obchodzimy Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Ile radości, ile emocji potrafi przemycić taki dziennikarz bądź dziennikarka. Wiadomo, także z tego miejsca pozdrawiam serdecznie koleżanki i kolegów zajmujących się tą dziedziną właśnie. No i z tej okazji, no chyba nie mógłbym przypomnieć tego klasyku, tego bangera, jakby to niektórzy powiedzieli.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Breakout, to był Scott Stapp w Esterok, a za 3 minuty będzie 17, za chwilę najnowszy raport na naszej antenie, zapraszamy. My słyszymy się już po godzinie 17 i wtedy właśnie będę miał dla Państwa prezent zaproszenia na koncerty męskiego grania w Poznaniu za trochę ponad tydzień. Także proszę być blisko radia, jeżeli ktoś jest zainteresowany.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Cześć, sąsiad, nowe auto?
2: No tak, to nowy Changan.
1: Pierwszy raz słyszę.
2: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
1: No, robi wrażenie.
2: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
1: A cena?
2: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
1: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
2: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
3: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
7: Reklama.

0: SK-ROK Warszawa.
1: Kolejne weta prezydenta. Są zarzuty dla rodziców po wydarzeniach w Kołobrzegu. Rekordowe odkrycie w jednym z rezerwatów.
2: SK-ROK. Raport.
1: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
3: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
4: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
1: Prezydent zawetował też ustawę o ochronie morza przed zanieczyszczeniami.
2: To jest raport.
1: Od miesiąca dzieci poniżej 16 roku życia muszą obowiązkowo jeździć na rowerach czy hulajnogach elektrycznych w kaskach. Przepisy są skuteczne, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
5: Praktycznie wszyscy jeżdżą w kaskach. Nawet zauważyłem, że dzieci wyjeżdżające na bocznych wiejskich drogach też jeździły w kaskach. Wydaje mi się, że ustawodawca powinien jeszcze doprecyzować przepis, że powinien to być kask prawidłowo zapięty.
1: Policjanci w pierwszym miesiącu wykryli niemal 1100 przypadków braku ochrony głowy, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.

0: Zawodawca powinien jeszcze doprecyzować przepis, że powinien to być kask prawidłowo zapięty.
1: Policjanci w pierwszym miesiącu wykryli niemal 1100 przypadków braku ochrony głowy, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.

0: Pali i szarpali policjantów, a wszystko na oczach swojego 2-letniego syna. Są zarzuty dla rodziców po wydarzeniach w Kołobrzegu. Mundurowych wezwali sąsiedzi z powodu awantury na klatce schodowej. Na miejscu policjanci zastali przewrócony wózek dziecięcy oraz pijaną parę.
1: Matka miała 2 promile alkoholu, a ojciec 2,4 promila alkoholu w organizmie. W trakcie tej interwencji 20-letni ojciec i 19-letnia matka byli niezadowoleni z czynności realizowanych przez policjantów. Zaczęli ich szarpać, pluć oraz kopać.
0: Informowała Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Oboje usłyszeli już zarzuty znieważania i naruszania nietykalności mundurowych, za co grozi do 3 lat więzienia. 2-latek trafił do pogotowia opiekuńczego, a o jego losie zdecyduje sąd.
2: To jest raport.
0: Rekordowe odkrycie i błyskawiczna akcja ratunkowa w rezerwacie Bagno Nadrowskie, niedaleko Olsztynka. Leśnicy natrafili na samicę żółwia błotnego składającą jaja tuż przy drodze, dlatego zapadła decyzja o jego przeniesieniu.
3: Podczas przenoszenia gniazda czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że żółwica złożyła aż 23 jaja i to jest wyjątkowo duża liczba, która oczywiście daje nadzieję na pojawienie się wielu młodych żółwi.
0: Mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Jaja trafiły do inkubatora, a po wykluciu młode wrócą do swojego naturalnego środowiska. Żółw błotny jest objęty ścisłą ochroną.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Chłodna noc przed nami, w większości kraju notować mamy w okolicach 16 kresek, także nie wiem jak wy, ale ja okna do spania będę musiał zamknąć. Piątek zapowiada się nieco chłodniejszy, na północy i południu prognozowane są opady, ale myślę, że wiele osób jednak to ucieszy. Sobota zapowiada się podobnie.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: To był David Bowie, Let's Dance w Esterok. No i mamy 12 minut po 17 w czwartkowe, coraz bardziej zaawansowane popołudnie. Michał Cieślik, kłaniam się raz jeszcze i polecam w ostatniej godzinie naszego czwartkowego spotkania. I jak powiedziałem, będę miał dla Państwa bilety na męskie granie w Poznaniu. No to może urządzimy sobie takie małe polowanie, ponieważ już teraz mogę powiedzieć, że w tej godzinie pojawi się nagranie zespołu, który także zagra w Poznaniu na męskim graniu za tydzień, w weekend 10-11 lipca.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: I proszę Państwa, jak ten zespół pojawi się na antenie Eski Rok w tej godzinie, to wtedy Państwo wysyłają do mnie szybciutko głosówkę z nazwą tego zespołu, tego wykonawcy, no i ja potem odzwonię i kogoś obdaruję biletami na męskie granie. Polowanie zaczynamy, także proszę o czujność, proszę sobie sprawdzić line-up męskiego grania w Poznaniu, no i potem zadziałać w odpowiednim momencie. A teraz nowy Suede.

0: to jest Metallica w Esterogi, Nothing Else Matters, już prawie za nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Metallica w Poznaniu na męskim graniu, ale czad. Miłego dnia.
0: Oj, panie tatku, jak pan już zażartuje, ale nie tym razem. Z dostępnych mi informacji Metallica nie ma w line-upie koncertów męskiego grania w Poznaniu właśnie, ani żadnego innego koncertu w ramach męskiego grania. Więc polowanie trwa dalej, więc proszę o czujność.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6

0: komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6

0: 9 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą chrupki z soczewicy Top, różne rodzaje, 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
4: Reklama.

0: Pink Floyd w Estrogi Heju. Ja przypomnę, że trwa polowanie na jednego z wykonawców, na jeden z zespołów, który pojawi się podczas koncertów męskiego grania w Poznaniu. To już w weekend za tydzień. Ja właśnie mam bilety dla Państwa na męskie granie w Żywcu. Zasada jest prosta. Jak tylko ten zespół pojawi się na antenie Jeski Rock, to Państwo wysyłają do mnie głosówkę z nazwą tego zespołu, z nazwą wykonawcy. I mogę tylko powiedzieć, że ten moment, kiedy ten zespół zagra w tej godzinie, zbliża się wielkimi krokami. Na pewno nie teraz, bo w tym momencie Michał pojawił się w studiu.
1: Tak,
0: cześć,
1: jestem
0: Michał.
1: Znowu. Hej.
0: No i o 17.30 punktualnie skrót najważniejszej informacji w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Trochę mokro się

0: zrobiło i na pewno gleba z tej okazji będzie się cieszyła.
1: Ja bardzo chciałabym zobaczyć taką szczęśliwą glebę. Ale będzie piękny dzień!
2: Gleba to był taki tancerz, czyli nie cieszyła się, tylko cieszył się.
1: Pamiętacie film pod tytułem Men in Black? Tam to się dopiero działo, jeśli chodzi o kosmitów.
0: Ja wszystko zapomniałem, jak kliknęli takim długopisem w moją stronę.
2: No właśnie, ja też pamiętam. Ostatnio, co pamiętam, podszedł facet z takim długopisem, błysnęło i nie wiedziałem, jak do domu wrócić.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: S-Rock. Raport.
5: Fala afrykańskich upałów, która przetoczyła się przez Polskę, dała się we znaki nie tylko ludziom, ale także zwierzętom. Na Podkarpaciu z powodu wysokich temperatur odnotowano kilka przypadków śnięcia ryb. O szczegółach powie nasz reporter Tomasz Widak.
6: Największe śnięcie ryb odnotowano w zbiorniku w Grodzisku Dolnym. Tam z powierzchni wody strażacy usunęli dziesiątki martwych ryb. Kilka kilogramów śniętych pstrągów wyłowiono także z potoku Tabor w Rymanowie Zdroju, a pojedyncze przypadki pojawiły się również na zbiorniku Wilcza Wola.
7: Przy tej skali, przy tych upałach, które wpływają oczywiście na obniżenie poziomu tlenu w wodzie, podniesienie temperatury wody, nie było to dużo. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, ewentualnie z powiatowym lekarzem weterynarii.
6: Mówi Krzysztof Gwizdak z Wód Polskich. W przypadku zauważenia śniętych ryb w rzece lub na jeziorze należy skontaktować się z Wydziałem Monitorowania Zagrożeń Wód Polskich.
4: To jest raport.
5: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała smażalnie ryb i restauracje. Nieprawidłowości wykryto w ponad 3/4 lokali. Najczęściej dotyczyły one błędnego oznakowania potraw.
4: SK Rock Sport.
5: Kamil Majchrzak odpadł z Wimbledonu. Polak przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 3-2. Wcześniej swój mecz wygrała Iga Świątek, pokonała Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. W trzeciej rundzie już w sobotę zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą. Z kolei jutro o awans do 1/8 finału powalczy Hubert Hurkacz. Zmierzy się z Amerykaninem Tomim Paulem. Przed nami kolejna dawka mundialowych emocji. Dziś o 21:00 Hiszpania zmierzy się z Austrią. O 1:00 w nocy Portugalia zagra z Chorwacją, a o 5:00 nad ranem Szwajcaria stanie naprzeciw Algierii. Stawką wszystkich spotkań jest awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Honda zapowiada poprawę osiągów Astona Martina. Zmodernizowany silnik ma trafić do bolidów po wakacyjnej przerwie przed Grand Prix Holandii. Zespół zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów i liczy, że zmiany pozwolą poprawić wyniki.

0: Daleka droga do domu. To jest Koma w SC Rock, a Kasia po drugiej stronie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ten szum może świadczyć o tym, że Kasia jest w pędzie. W drodze.
1: W pędzie, jak najbardziej.
0: Ale w drodze do domu?
1: Nie, w drodze do Marcina, który się na pewno ucieszy, że pójdziemy razem na koncert.
0: No proszę bardzo. Czyli już wiesz, w razie gdybyś otrzymała ode mnie zaproszenie, kogo byś zabrała na ten właśnie koncert, tak?
1: Tak, tak, doskonale wiem. Pójdę z Marcinem.
0: Aha.
2: Cześć, SK Rock. Na Cytadeli wystąpi oczywiście Koma. Pozdrawiam.
0: Kasia, poznałaś siebie w głosówce?
1: Tak, poznaję.
0: To byłaś ty oczywiście. I potwierdzasz to, co mi tutaj powiedziałaś w tej głosówce, tak?
1: Oczywiście.
0: Jak najbardziej. Koma i Daleka droga do domu przed chwilą. Koma także pojawi się na męskim graniu w Poznaniu tego drugiego dnia, czyli 11 lipca. I mowa oczywiście o tym kolejnym weekendzie za tydzień, nie tym najbliższym. Ten póki co jeszcze możesz sobie planować, ale już ten kolejny rezerwuj na męskie granie, bo bilety wędrują do ciebie oczywiście.
1: Dziękuję
0: no to w
1: bardzo.
0: Takim razie dobrej zabawy tobie i Marcinowi, tak?
1: Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: No i szerokości oczywiście. Pozdrawiam bardzo gorąco. To była Kasia. 23 minuty pozostają do godziny 18. Zaproszenie na męskie granie rozdane. Ale jeszcze Foo Fighters nie zagrali. Więc niech tradycji stanie się zadość. Unconditionally Foo Fighters przed nami. West Rock.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Cześć, sąsiad, nowe auto?
5: No tak, to nowy Changan.
4: Pierwszy raz słyszę.
5: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
4: No, robi wrażenie.
5: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
4: A cena?
5: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
4: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
5: U najbliższego dealera.
6: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
8: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
9: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
10: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15

Big in Japan i Guano Apes w Este Rock. Na 13 minut przed godziną 18. No to było tak chropowato i głośno. No to teraz ktoś mógłby pomyśleć, taka kraina łagodności. Ale spokojnie. To tylko pozory. Spokojnie rozkręci się zaraz, jak mawiał klasyk. Przed nami Slash i Miles Kennedy, Anastasia, West Rock.

0: To był sztywny Polanzy, wieża radości, wieża samotności. I tak kończymy nasze czwartkowe spotkanie, bo za 3 minuty będzie 18. Jutro jeszcze zapraszam Państwa o tej porze między 15 a 18. A od poniedziałku, no wszystko na to wskazujesz, rzeczy wrócą do swojej względnej regularności, że tak to ujmę. Michał Cieślik, zmykam. Póki co dobrego wieczoru życzę. Po 18 czwartkowy radar, a wcześniej punktualnie o 18 najnowszy raport Westerok.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w

0: każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Utrudnienia na S11. Jest akt oskarżenia w sprawie zatrucia czadem. Możliwy powrót pakietu CPN.
6: SK Rock. Raport.
5: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Ogromne korki na S11 na wysokości podpoznańskiej miejscowości Gołuski. To po zderzeniu dwóch osobówek. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR w akcji...
6: SK Rock. Raport.
5: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Ogromne korki na S11 na wysokości podpoznańskiej miejscowości Gołuski. To po zderzeniu dwóch osobówek. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR w akcji...

0: Straży Pożarnej. Między węzłami Poznań i Dąbrówka, a Poznań Zachód kierowcy mogą jechać tylko jednym pasem. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
1: To jest raport.
0: Odpowiedzą przed sądem za tragedię w Chełmie. Jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć czteroosobowej rodziny. Według śledczych dopuścili się zaniedbań, które doprowadziły do zatrucia czadem w jednym z mieszkań. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
2: Prokuratorskie śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości co do samej instalacji gazowej. Sama praca kotła, który był przyczyną ulatniania się czadu, nie była monitorowana też przez przeglądy. Joanna i Adam M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do poświadczenia nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przyznał się za to Jacek T. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Joannie i Adamowi M. do 5.
0: Przypomnijmy, śmiertelnie czadem zatruła się 31-letnia matka oraz jej trójka dzieci.
1: To jest raport.
0: Minister energii nie wyklucza powrotu pakietu CPN. Warunkiem jest jednak pogorszenie sytuacji na światowych rynkach paliw. Przypomnijmy, że od wczoraj nie obowiązuje już ten pakiet. Przez wygaszenie programu litr benzyny i diesla na niektórych stacjach podrożał nawet o złotówkę, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach. Czy dzisiaj ta praktyka koncernów powinna być inna? Pewnie tak. I tutaj liczymy także na pewne działania, sygnały do rynku, które będą podejmowane przez Orlen chociażby.
0: W przypadku pogorszenia sytuacji na światowych rynkach rząd będzie reagował.
3: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u, natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu i podniesienia cen surowca.
0: Obecnie ceny na światowych rynkach notują największe spadki od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Baryłka popularnej ropy Brent kosztuje $70. To niewiele więcej niż przed rozpoczęciem konfliktu.
1: To jest raport.
0: Bieszczadzkie żubrzyce zniknęły z leśnych pola, ale to bardzo dobra wiadomość. W głębi lasu trwa właśnie prawdziwy baby boom. Leśnicy szacują, że tego lata na świat może przyjść nawet ponad 150 młodych żubrów, o czym mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
4: Dlatego, że jest to zwierzę wciąż zagrożone wyginięciem. To trochę paradoks, bo przecież na świecie żyją tysiące żubrów, ale niestety sytuacja genetyczna ich jest taka, że pochodzą od zaledwie kilkunastu osobników. Szczególnie wartościowa jest ta populacja górska, która żyje w Bieszczadach.
0: Leśnicy przypominają, że jeśli podczas wakacyjnej wędrówki zobaczymy młodego żubra, nie wolno do niego podchodzić. Matka niemal na pewno jest w pobliżu i w obronie swojego cielęcia może być bardzo niebezpieczna.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na północy Polski. W części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega także przed lokalnymi burzami, a w nocy może popadać właściwie w całym kraju. Temperatury będą wahać się od 13 stopni na północy do 16 na południu, a przed nami kilka pochmurnych i deszczowych dni. Warto uzbroić się w parasol.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: SK-ROK Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy dzisiejszej nowości od Briana Adamsa. Zerkniemy także muzycznie na to, co działo się dwa dni temu w warszawskim klubie Progresja. Ale zanim to wszystko, posłuchajmy utworu, który powstał tylko dlatego, że gitarzysta R.E.M. kupił mandolinę, by nauczyć się na niej grać i nagrywając swoje ćwiczenia stworzył fundamenty pod te ikoniczne dźwięki. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. No, takich historii będę miał całą masę. I tak zapraszam na nasz czwartkowy radar 5 po 18. Hello!

To jedna z bardziej niepokojących okładek płyt, które zobaczyłem w swoim życiu, które przypomina, że używki jednak trzeba do nich podchodzić z dużą rezerwą. Pan Fish wtedy dosyć mocno eksperymentował, co właśnie pokazała ta okładka do płyty Misplaced Childhood. No ale muzycznie Kaylee Lavender, no można się, drodzy Państwo, rozpływać. Tak jak będziemy się rozpływać nad nową płytą formacji Marillion, tym bardziej, że panowie jeszcze w kwietniu i maju mówili, że mają mocne kawałki. No i udają się do Real World Studios, by nad nimi pracować, szlifować, no i zdecydować, co trafi na płytę. Jak mówili, zbliżamy się do etapu końcowego. Latem uruchomimy nasz słynny preorder i mamy nadzieję, że zostaniecie jego częścią. Jak mówią na koniec, płyta raczej nie ukaże się przed tegorocznymi koncertami, ale mamy nadzieję zagrać jedną lub dwie piosenki na żywo. My liczymy na to, że panowie także na żywo będą prezentować te nowe dźwięki wtedy, kiedy pojawią się w Krakowie 3 i 4 kwietnia przy okazji wielkiego powrotu fajnej inicjatywy jak Marillion Weekend. Nie wiem, czy pamiętacie sprzed lat, o czym mówiliśmy na antenie Jeski Rok w Radarze, kiedy panowie chociażby gościli w Łodzi. No to są fenomenalne spotkania. No teraz to troszeczkę się zmienia, jest mniej intymnie, ale i tak będzie cudownie. Natomiast nie teraz o kwietniu, bo i tak cały rockowy świat żyje tym, co pojawi się na sklepowych półkach za 8 dni. A to właśnie wtedy. Oni już są gotowi. My też już powoli się przygotowujemy na tę ważną premierę zespołu The Rolling Stones przy okazji płyty Foreign Tongues i to właśnie z niej. To In The Stars.

Wielu zastanawia się, kto będzie nowym bębniarzem zespołu Pearl Jam. Oczywiście panowie nie puszczą pary z ust. Eddie Vedder powiedział, że dowiemy się o tym bliżej jesieni, wtedy kiedy panowie wyruszą na pewien festiwal. Wtedy poznamy to nazwisko. Natomiast wiemy, że Matt Cameron, czyli ówczesny, czy dotychczasowy perkusista tego zespołu, dołączył do Soundgarden, wrócił trochę do tego zespołu. No i Kim z tego zespołu, czyli gitarzysta, snuje pewne podejrzenia, kto mógłby być tym bębniarzem. Jak mówi, gdyby on miał wybierać, no to myśli, że Josh Freese, czyli ten, który ostatnio opuścił Foo Fighters, a teraz współpracuje z Nine Inch Nails. Pan Kim mówi, że jest cholernie dobry. Dobry jest też Barrett Martin, który znany jest chociażby z formacji Mad Season. On też jest bardzo dobry, natomiast najważniejsze, przynajmniej z mojej perspektywy, jest to, co powiedział Kim pod koniec tego wywiadu, bo powiedział, uwaga, podobno kogoś już wybrali. I to jest ten klucz, bo wiemy, że oni już mają i tylko my jeszcze nie wiemy kto. Uzbrajamy się w cierpliwość, drodzy Państwo, czekając na te przejmujące informacje. Zresztą myślę, że całkiem osłodzi nam to czekanie pan Bryan Adams, który dzisiaj postanowił humorystycznie podejść do relacji Kanady ze Stanami Zjednoczonymi. Od miesięcy, a propos Donalda Trumpa, mówi się o tym, że Kanada mogłaby być 51. stanem Stanów Zjednoczonych. Dlatego pan Bryan Adams postanowił trochę z optymizmem opowiedzieć o jedności, ale także pokazać tę piękną refleksję a propos mieszkańców Kanady, którzy powinni się łączyć w kontekście kultury, regionu, pokolenia. I o tym wszystkim dzisiaj pan Bryan Adams w kompozycji 51st State. Zresztą jestem przekonany, że tego numeru nie zabraknie także w grudniu, kiedy ten artysta pojawi się w Gliwicach.

0: Podziękujmy im, że wrócili z tymi dźwiękami i w ogóle wrócili, bo mając takie żony, myślę, że już nie muszą zajmować się muzyką. Żona Benjiego Madena z formacji Good Charlotte nazywa się Cameron Diaz. To jest ta Cameron Diaz. No właśnie. A żona Joela Madena, jego brata, także z formacji Good Charlotte, jest osobowością telewizyjną i nazywa się Nicole Richie. Drodzy Państwo, z takim nazwiskiem to kredyty się same spłacają.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Wielotysięczny tłum przed sceną, zaczynamy grać Jedwab i nagle przeogromna wrzawa z publiczności. Każdy, wiesz, śpiewa razem z nami Jedwab. Instrumenty nagle znikły. Nie było. Odłożyliśmy instrumenty i cały utwór zagraliśmy, zaśpiewaliśmy razem z publicznością.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Tomek Bruszewski, ex Róże Europy. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia, w której będę gościem.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopreklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%.

0: 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Świartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Reklama. Dobrze rokuje.

To skoro już tak zahaczamy o kobiety, to oddajmy głos także siostrzanemu trio, ponieważ Daniela, Paulina i Alejandra dosłownie kilka dni temu, 30 czerwca, pojawiły się w klubie Progresja. Pojawiły się nie tylko, by wspominać swoją ostatnią płytę sprzed 2 lat, ale także, by zapowiedzieć nowy krążek The Warning, czyli płytę Everything's Falling. Ten krążek już 28 sierpnia pojawi się na sklepowych półkach, a za moment usłyszycie Ritual, czyli kompozycję, którą w Progresji zagrały jako 12, a same mówią, że ten kawałek opowiada o strachu przed utratą czegoś dobrego. Nawet kiedy wszystko układa się pomyślnie, lęk potrafi przekonać cię, że katastrofa czai się tuż za rogiem. Ja nie

0: Ile to już takich historii poznaliśmy, kiedy to basista na przykład dołącza do zespołu, no i szybko okazuje się, że znacznie lepiej sprawdza się przy mikrofonie. A dzierży ten mikrofon pan Enrique w tym zespole już przeszło 40 lat z małymi przerwami.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: S-Rock. Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu no, zniweczył, podpisując decyzję, która no, w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego no, zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Reklama.
1: SK Rock Rada.
2: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze będzie ostatnia okazja, by zgarnąć podwójne zaproszenie na Rock na Bagnie. Powiemy o muzycznej miłości Micka Jaggera oraz o nadchodzącej płycie formacji Airborne. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na zespół, który ma już dość pusto w swojej zespołowej kasie, więc tylko czekać, aż Måneskin ogłosi powrót.

czekamy na więcej tu. Od tej irlandzkiej formacji to YouTube. Co prawda panowie nas nakarmili dwoma epkami, natomiast my czekamy na więcej tych słodkich rzeczy. Tym bardziej, że oni wprost mówili, że zbliża się ich płyta, która ma być swoistym opus magnum w kontekście oczywiście dokonań tej irlandzkiej formacji. Podobno ma być mocno, podobno ma być rockowo, czyli tak jak nie do końca było przy okazji tych dwóch epek. Natomiast prawda jest taka, że przed nami dźwięki nowe. I to nowe, które zaskoczyły dosyć mocno fanów pana Artura Rojka. Artur Rojek zapowiedział swoją płytę najpierw kompozycją Gruby Mały, przy okazji także kampanii, o której było głośno w dużych miastach, a teraz postanowił zaprezentować dwa single. O Yeti mówić nie będziemy, ale będziemy mówić o singlu, który powstał także za sprawą pana Zbigniewa Preissnera. Nie wiem, czy trzeba przedstawiać tego genialnego kompozytora muzyki filmowej i teatralnej. W każdym razie on swoje zdolne palce maczał w kompozycji w objęciach. No i teraz pan Artur będzie robić to, co potrafi najlepiej przy okazji swoich solowych dźwięków. Ja czuję się zaopiekowany, czekając oczywiście na całą nową płytę pana Artura, która coś czuje, że pojawi się szybciej niż nowe YouTube.

nie ukrywam, że dawno tego nie czułem. I mimo tego, że pracuję w radiu 22 lata, nadal czuję tę dumę i satysfakcję taką wewnętrzną, jak odkrywam jakiegoś muzyka i później pilotuję trochę jego karierę, spoglądając na to, co się dzieje. A później nagle zauważa go także taki gość, który nazywa się Mick Jagger. To nie żarty, drodzy Państwo. Mick Jagger dzisiaj wypowiedział się na temat pana Sama Fendera. Powiedział, że miewa momenty, w którym zachwyca się samym Fenderem. Powiedział też, że People Watching, czyli jego ostatnia płyta, jest doskonała. I co ważne, Mick Jagger powiedział, że Fender może być naprawdę dobrym gościem na przyszłym koncercie Rolling Stones. I może nie wszyscy to zrozumieją, natomiast ja na nowy koncert Stonesów bym nie poszedł. Ale jeśli supportem będzie sam Fender, no to dam wszystkie pieniądze, żeby zobaczyć go na żywo. Dlaczego? Dlatego, że kilka lat temu była taka okazja, żeby zobaczyć go na żywo w Polsce, kiedy raz się pojawił. Pojawił się i zagrał dla kilkudziesięciu osób w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Byłem wtedy na tym koncercie w weekend i przyznam Państwu, że długo będę pamiętać ten niesamowity koncert. Natomiast bardzo się cieszę, że w pewnym momencie sam Fender usłyszał od swojego szefa, a pracował w barze, żeby się nie wygłupiał, żeby wziął gitarę i wyszedł na scenę. I on wyszedł na tę scenę, a później już do tego baru nie wrócił. To jest człowiek, który ma naprawdę niesamowicie poukładane wszystko w głowie, do tego jest super wrażliwy i do tego niesamowicie muzycznie utalentowany. Uwielbiam. Panie i panowie, nasze odkrycie sprzed lat. To jest sam Fender i to utwór tytułowy jego ostatniej płyty, to People Watching.

0: to panowie z Guns N' Roses ze swoim Nothing. A my jednak mamy coś something dla was. Czyli podwójne zaproszenia na Rok na Bagnie. Goniąc, Podlaskie, 3-4 lipca. No i wspaniałe gwiazdy, The Toy Dolls, pojawi się Deserter, pojawi się Maleo, który będzie świętować 40-lecie, pojawi się Hurt, pojawi się Skapetarda, pojawi się Stacja B, Zenek Grabowski, Strajk, Wylew, no i legendarna TZN Xenna. Jak jeszcze by dołożyli, czego nie zrobili, Sedes i na przykład Brudne Dzieci Isida z kompozycją Landryn, to ja jestem w ogóle kupiony i za rok się widzimy gremialnie. Natomiast gdybyście chcieli wybrać się w tym roku na 16. edycję Roka na Bagnie, dajcie nam koniecznie teraz znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak, wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Tego lata w samym centrum.

0: rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
3: Tego lata w samym centrum

0: pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
2: Reklama.

To skoro już tak zahaczamy o nowości za sprawą formacji Interpol, bo to ich nowe See Out Loud, no to pochylmy się także nad datą 28 sierpnia. To nie tylko data premiery nowej płyty formacji The Warnings, o czym wspominaliśmy w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze, ale to także data wydania nowego, tytułowego albumu formacji Airborn. Zresztą panowie nie próżnują, co jakiś czas wydają nowe single, w tym m.in. Kid in a Candy Store. I tych nowości jest cała masa. To tak w oczekiwaniu oczywiście na to wszystko, co wydarzy się już pod koniec sierpnia. Natomiast przypominam, że już w przyszłym roku panowie będą świętować 20-lecie swojego debiutu. I to właśnie z niego, to Running.

0: I od tych dźwięków wszystko się zaczęło. To Highway Tune, to Greta Van Fleet, Westerrock, zespół, który właściwie jeszcze kilka miesięcy temu nie wprost, ale sugerował, że to może być koniec historii tego zespołu. Ni stąd, ni zowąd nagle okazało się, że jednak nie i panowie przedstawili swoją nową kompozycję, a my czekamy zdecydowanie na więcej niż tylko Play Your Games, czyli ich nowy singiel. Chcemy zdecydowanie więcej od braci Kiszka.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mogę wam powiedzieć, co ja robiłam dzisiaj w nocy? Mhm. Leżałam na golasach przy otwartych oknach.
3: To ja też stałem w nocy, bo mnie tak coś podkusiło. Wziąłem lornetkę, patrzę, a tam jakaś leży baba na golasach, nie?
4: Mogę żart wuja Wojtka?
3: Czy nie?
4: Słuchajcie, Asia leżała nago, a na dworze aż się mokro zrobiło.
2: Wyścig spadochronowy szczęśliwie mam już za sobą, chociaż bardzo chętnie bym jeszcze raz

0: mogę kupić
1: na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Reklama. SK Rock Rada.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak zdrowie pana Kramera z Aerosmith, a w końcu facet skończył ostatnio 76 lat. Powiemy także o pewnym festiwalu w Montro. Ale zanim to wszystko, zagrajmy słynny cover, o którym mało kto wie, że tak naprawdę stworzył go pewien holenderski duet Boland and Boland. Panie i panowie... To status quo. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania.

I to jest dopiero amazing, że taki Joey Kramer, który ma 76 lat, wygląda naprawdę dobrze. Tak sobie myślę, że w Polsce jak ktoś ma tyle lat, nie wygląda tak dobrze. I to nie jest kwestia rock'n'rolla, tylko możliwe, że to kwestia tego oddechu ZUS-u na plecach, który mówi: jeszcze żyjesz? Trzeba ci emeryturę płacić? A idź tam! Swoją drogą, mówiąc już tak całkowicie poważnie, Joey Kramer jednak przeżył te trudne chwile w ostatnich latach. Zresztą bardzo podziękował swoim fanom, którzy go cały czas pytają, jak się czuje. Mówi, że czuje się aktualnie naprawdę dobrze. Śmiało mogę powiedzieć, jak wspomina, że na pewno lepiej niż przez ostatnie kilka lat. Jak mówi, ostatnie 4 były dla mnie wielkim wyzwaniem, ale z radością mogę powiedzieć, że zaliczyłem je z wyróżnieniem. No tak sobie myślę, że to były trudne chwile. Z jednej strony Joey Kramer przeszedł operację serca, z drugiej strony stracił żonę. Dzisiaj mówi, że wyszedł z tego wszystkiego obronną ręką i czuje, że wszystkie z tych rzeczy bardzo go wzmocniły. Może aż tak mocno, żeby wrócić na scenę. Będziemy oczywiście temu wszystkiemu się przyglądać, natomiast teraz muzycznie myślę, że niemała niespodzianka. Wyobraźcie sobie kompozycję, w której usłyszymy Slasha, Duffa McKagana z formacji Guns N' Roses, Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers, no i jego, pana niedźwiedzia, McCreera. Panie i panowie, to jego nowe Cool Kids.

Drogie panie, to wasza reprezentantka, która ostatnio powiedziała, że uwielbia siostrzeństwo, a siostrzeństwo rockowe i metalowe jest niesamowite.

bo to stale rosnąca grupa. Powiedziała, że wszyscy wspierają się i motywują, bo zależy im, by była większa otwartość na kobiety w tym środowisku. No i przypomniała, że Taylor Momsen, chociażby z formacji The Pretty Reckless, ostatnio bardzo mocno szaleje na listach przebojów i coś czuje, że tych artystek będzie coraz więcej. Spoglądając także na młode pokolenie, zerkając ostatnio chociażby na 19-letnią Violet Grohl. Natomiast my nie o nich, tylko teraz o weteranach. To jest Josh Homme, to jest pan... Jeden i drugi i trzeci, czyli ci, którzy uwielbiają pojawiać się nad Wisłą i coś czuję, że niebawem znów się tam pojawią, to Queens of the Stone Age i z ich ostatniej płyty Go With The Flow.

Naprawdę trzeba mieć w sobie kawał wrażliwości, by tak podejść do tego soundtracku z filmu Drive. Zresztą Robert Keating, czyli basista formacji Inhaler, powiedział, że wyciągnęli z tego numeru niektóre elementy i pozwolili, żeby zabrzmiała ta kompozycja szerzej. Jak mówi, dzięki temu stała się bardziej emocjonalna i nabrała większego ciężaru. Gdybyś

Keating, czyli basista formacji Inhaler, powiedział, że wyciągnęli z tego numeru niektóre elementy i pozwolili, żeby zabrzmiała ta kompozycja szerzej. Jak mówi, dzięki temu stała się bardziej emocjonalna i nabrała większego ciężaru. Gdybyś

0: na winylu, to ona się pojawiła jako strona B limitowanej edycji winyla z singlem Hole in the Ground. I to było jakieś pół roku temu.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak AK, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, w drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

Raczej nie zazdrościmy. No chyba, że macie już wejściówki na wrześniowy koncert Hollywood Vampires, wtedy ta sytuacja nieco się zmienia. Warto wspomnieć, że zanim oni pojawią się w Polsce, to będą jeszcze nam przypominać pewną lipcową noc sprzed 8 lat, kiedy to w Montreux na festiwalu Jazz Festival pojawili się i zagrali fenomenalny koncert. 7 sierpnia dostaniemy go cyfrowo, a później 16 października także w formie fizycznej. A to bohaterowie od nich coverowo w SC Rock.

0: You're unbelievable. I to faktycznie niewiarygodne w kontekście tego, co wydarzy się za kilka chwil na antenie Jaski Rock. Za moment w kawałkach mojego życia pojawi się gość, który nie tylko opowie o swoich muzycznych inspiracjach, ale także zdradzi historie związane z różami Europy. Muzyk były tego zespołu Tomasz Bruszewski, już za kilka chwil gościem Wojtka Góralskiego. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18 i z tego miejsca przyjemnego piątku Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Efekt MEV, który został stworzony przy użyciu gitary.

0: gitary i gałki głośności na gitarze, gdzie gitarzysta po prostu no, zrobił to tak cudownie, że ja do tej pory słuchając tego, no mam wrażenie, że to są faktyczne mele.
1: Kawałki mojego życia.
0: Cześć, tu Tomek Bruszewski, ex Róże Europy. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia, w której będę gościem.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopreklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kolejną odsłonę audycji Kawałki mojego życia, a dzisiaj ze mną i z Państwem Tomasz Bruszewski. Dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Tomek to ciekawa postać, to jest człowiek, który między innymi przez kilka lat współpracował z zespołem Róże Europy, ale to jest też człowiek, który przez kolejnych wiele lat sobie odpoczywał od instrumentów muzycznych, a później stwierdził nagle, że z jakiegoś powodu do tej muzyki chciałby powrócić. Dlaczego, panie Tomku? Albo Tomku po prostu, Tomku, bo już tak, jesteśmy tak, na ty, już tak. Się znamy od jakichś 10 minut.
4: No tak, tak, rzeczywiście ta przerwa trwała bardzo długo. No powodów pewnie było wiele, natomiast no pewnie głównie to były sprawy takie życiowe, tak, założenie rodziny, stabilizacja jakaś życiowa. No, no niestety, trzeba było podjąć jakąś trudną decyzję, ta decyzja została podjęta. No i tak, i tak się to stało. Natomiast czemu chcę wrócić?
3: O właśnie, bo to jest jakby, to, ja się domyślam, że w życiu rzeczywiście tych zawirowań zazwyczaj jest tak dużo, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale tak. Później pada decyzja, znowu chcę grać.
4: Tak. No brakowało mi tego, strasznie mi tego brakowało. No, tak naprawdę z muzyką nigdy się nie rozstałem, dobra, bo wieczorami, wiesz, przy telefonie z gitarą sobie nagrywałem różne rzeczy cały czas. Jakieś melodie nuciłem, też zapisywałem sobie na dyktafonie, więc tych piosenek jest cała masa gdzieś w skrawkach. No i stwierdziłem, to też dosyć zabawne, ale wiesz, rozwój sztucznej inteligencji trochę mnie w tym utwierdził. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem, żeby...
3: Dobra, okej, okay. Myślałem, tak, że poszedłeś z nurtem tych osób, które stwierdzili, dobra, nagram sobie zespół i coś tam zanucę.
4: Nie. Znaczy ja wiesz, miałem przygodę, że chwilę się tym pobawiłem i byłem przerażony. Pierwsza reakcja to była, wiesz, polety.
3: Co teraz z nami będzie?
4: Tak, no to jest koniec, nie ma już muzyki, nie? Ale stwierdziłem jednocześnie, że no nie, no to ja właśnie zrobię na przekór. No jak wszyscy teraz idą w to, gdzie 50% nowej muzyki, która się pojawia w streamingach, no to pochodzi praktycznie właśnie z tego źródła, to ja stwierdziłem, że nie. No co, nie jestem jeszcze taki stary. Czemu by nie?
3: Pięknie, doceniam. No o sztucznej inteligencji moglibyśmy sobie rozmawiać całkiem długo, też mam sporo swoich przemyśleń, ale myślę, że warto porozmawiać o muzyce tej prawdziwej, tej żywej, która by...

0: Proszę Państwa, Tomasz Bruszewski, mam nadzieję, że coraz głośniej o Tobie będzie pod hasłem Bruszewski, bo tak, tak po prostu tak, się teraz personalizujesz. Porozmawiajmy o Twoich kawałkach Twojego życia.
1: Tak, no, od czego by tu zacząć? No to pewnie od początku, bo tak chyba by było najfajniej.
0: Jest to dobry zamysł.
1: Najfajniej byłoby to przedstawić od samego początku. No, pamiętam taki moment z dzieciństwa, gdy znalazłem w kolekcji mojego ojca stary winyl Czerwony Gitar, Historia jednej znajomości. Muszę przyznać, że kiedy igła opadła na płytę gramofonu, to no, przeszyły mnie ciary, mówiąc wprost. No, to był ten moment, kiedy no, pierwszy raz usłyszałem taką prawdziwą, żywą muzykę, taką, która dociera do duszy, dociera gdzieś do sedna, jako dziecko, prawda, no, bo to byłem bardzo młody, ale wtedy już jakby ta muzyka bardzo, bardzo do mnie dotarła. No, za czerwonymi gitarami poszli Beatlesi, oczywiście, Stonesi, Cepelini, no cała oczywiście plejada, gdzieś na Pink Floyd pewnie kończąc, ale mimo wszystko właśnie Czerwone Gitary i Historia jednej znajomości to był ten pierwszy utwór, który gdzieś tam obudził we mnie tę iskierkę muzyki takiej żywej, gitarowej, fajnej.

0: Dobrze, jesteśmy. Proszę Państwa, przypominam, dzisiaj z nami w kawałkach mojego życia Tomek Bruszewski, człowiek, który między innymi w przeszłości grał z zespołem Róża Europy. To powinno wszystkim troszeczkę bardziej rozszerzyć, kim jesteś, a o tym, kim będziesz w przyszłości, sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale teraz czas na kawałek numer dwa.
1: Numer dwa to będzie zespół Budgie w piosence Parents. Budgie to bardzo mocne gitarowe riffy lat 70. Jednak Parents to jest taki wyjątek od ich repertuaru. To jest potężna ballada, ponad 10-minutowa, więc no, przypuszczam, że cała się nie zmieści, ale mimo wszystko niesamowicie przejmująca, niesamowicie muzyczna. Przepiękne gitary, przepiękny głos, który notabene na początku sądziłem, że to kobieta śpiewa, ale szybko tak wyprowadziłem

0: się z błędu. No i efekt MEV. Efekt MEV, który został stworzony przy użyciu gitary i gałki głośności na gitarze, gdzie gitarzysta po prostu no, zrobił to tak cudownie, że ja do tej pory, słuchając tego, często tego robię, no mam wrażenie, że to są faktyczne MEV.
1: Pięknie, posłuchajmy sobie. Zapraszam.

0: mojego życia w ESC Rock.
1: Tomek Bruszewski w kawałkach mojego życia, utwór numer 3.
2: Tak, utwór numer 3, no to taki zespół, który olbrzymie emocje we mnie wywoływał w młodości. Jest to King's X. Jest to King's X. Moja ulubiona płyta tego zespołu to jest Dogman. A na płycie Dogman znajduje się utwór Cigarettes. Niesamowity utwór. To jest w ogóle no, niesamowita historia, kiedy trzech gości praktycznie na setkę wchodzi do studia i robią z tego taką ścianę dźwięku. Niesamowite emocje, świetny wokal, basista Doug Pinnick. No niesamowity wzór też do naśladowania.

0: aranżacyjnie, kosmos. Uwielbiam, uwielbiam, dosłownie uwielbiam. Taka historia też z dzieciństwa, z młodości, kiedy tego słuchałem wraz z przyjacielem, siadaliśmy sobie w pokoju, włączaliśmy sobie właśnie cygaret i pokazywaliśmy sobie, wiesz, na rękach, kto ma większe ciary, nie?
1: O kurde, naprawdę?
0: Tak, tak, i to do dzisiaj, no w sumie, jak za każdym razem włączę, to... A żeby było jeszcze śmieszniej, to ten sam kolega, przyjaciel z młodości, w tej chwili mieszka w Los Angeles, i ostatnio rozmawiałem z nim chyba z tydzień temu i mówi, słuchaj, nie uwierzysz. Kolega zaprosił mnie, jedziemy za tydzień do Daga Pienika. I jak będę u niego w domu, to do ciebie zadzwonię, to sobie razem pogadam. Także...
1: Wow. I to już się wydarzyło?
0: Nie, jeszcze nie był. Tak, czekam, trzymam go za słowo.
1: Dobra, to też trzymam kciuki.
0: Tak. Pięknie. Gorąco polecam, świetny numer.
1: Posłuchajmy wspólnie.

0: I jesteśmy ponownie w kawałkach mojego życia. Szybciutko dzisiaj przemierzamy przez utwory życia naszego gościa. Przypominam, Tomek Bruszewski. Kawałek numer 4.
1: Tak, teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Mhm. Zespół Muse. Jakkolwiek Muse ogólnie w świecie jest, ma status giganta. Jest to naprawdę bardzo, bardzo popularny zespół. Akurat w moim przypadku wybrałem utwór z płyty, którą uważam za najlepszą. To jest Origin of Symmetry. Dla mnie praktycznie Muse to jest ta płyta, nie? Później jakoś nie do końca te wariacje do mnie przemawiały. Natomiast z Origin of Symmetry, piosenka Hyper Music, to jest ten klimat, ta agresja, ten power, który lubię najbardziej.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: No i jest zespół, na który liczyłem, że się pojawi i właściwie się nie przeliczyłem, to właściwie musiało się tutaj pojawić. Przypominam, w kawałkach mojego życia Tomek Bruszewski, gość, który w przeszłości grał m.in. z zespołem Róże Europy i coś mi podpowiada, że właśnie teraz o tym porozmawiamy.
2: Tak, tak, dokładnie. No, nie mogłoby pewnie zabraknąć Jedwabiu, najbardziej znanej piosenki zespołu Róże Europy. Z Jedwabiem mam takie wspomnienie, które zostanie chyba już ze mną na całe życie. Graliśmy taki koncert, olbrzymi koncert właśnie Róże z Lady Punk w Lublinie. Wielotysięczny tłum przed sceną, zaczynamy grać Jedwab i nagle przeogromna wrzawa z publiczności. Każdy, wiesz, śpiewa razem z nami Jedwab. To było, nie wiem jak to opisać, ale to było coś tak niesamowitego, kiedy nagle stoisz na scenie i przestajesz słyszeć w odsłuchach, gdzie naprawdę instrumenty nagle znikły. Nie było. Odłożyliśmy instrumenty i cały utwór zaśpiewaliśmy razem z publicznością. No,
1: niesamowite uczucie. Wow, a kapela poszło?
2: Tak, tak, cały utwór praktycznie. Niesamowite i zapamiętam to chyba do końca życia.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: jak jedwa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
4: Mniej więcej na półmetku kawałków mojego życia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Bruszewski. Kawałek numer

0: 6.
1: Tak. Jako szósty chciałbym wam przedstawić zespół Kula Shaker. Mhm. Nie do końca pewnie w Polsce aż tak bardzo rozpoznawalny jak przyjaciele z, inni przyjaciele z Wysp, bo to tak, zespół z Wielkiej Brytanii. Natomiast no, na pewno jest to też niesamowita grupa. Kiedy Oasis i Blur walczyli o prymat, kto w latach 90. tam najwięcej tych albumów sprzedaje, no Kula Shaker naprawdę z potężnego kopniaka weszli i rozwalili system z płytą OK. O ile pamiętam, to jest chyba utwór w ogóle otwierający tą płytę, piosenka Hey Dude. Niesamowita dawka takiej rockowej, czystej energii, połączonej trochę z psychodelią lat 60., ale jednocześnie bardzo dojrzałym tekstem. Także gorąco polecam Hey Dude.

0: panie Tomaszu.
1: A więc tak, Radiohead, Exit Music. No właśnie, przy tej piosence chyba chciałbym powiedzieć, że są utwory, które po prostu brzmią dobrze, ale są też takie, przy których w odpowiednich warunkach aż lecą łzy. No i to jest ta piosenka, przejmujący głos to Majorka, niesamowite narastanie dźwięku, jakby w finale wybuchnąć z przepotężną siłą, dosłownie na moment, ale po prostu ciary murowane. To jest czysta kwintesencja i majstersztyk aranżacyjny.

0: Tomek Bruszewski w studiu Eski Rock.
1: Jako ósmy chciałbym zaproponować utwór, który ma dla mnie bardzo duże znaczenie osobiste. Zostajemy w brytyjskich klimatach. No, przedziwna sytuacja, ale to już któryś utwór z wysp.
0: Jest ich więcej niż polskich.
1: tak to wyszło. David Bowie. David Bowie, Space Oddity. Na początku nawet zastanawiałem się, czy wersja Davida Bowie będzie fajną propozycją, czy nie byłoby lepiej zaprezentować w wersji Raya Wilsona z zespołem Cat, która też jest kapitalna. Notabene też śmieszna anegdota, bo kiedyś jechałem z Warszawy do Poznania pociągiem, tak sobie przechadzam się korytarzem, zerkam sobie w przedział. Ray Wilson. W pociągu relacji Warszawa-Poznań. Zastukałem, no parę słów tak zawiedziłem.
0: Czy jest bilecik?
1: No, ale wiesz, no wiesz, siedzisz sobie, jedziesz sobie, wiesz, pociągiem z Warszawy do Poznania, aż tutaj nagle sobie przechadzasz się, patrzysz, o kurde, Ray Wilson sobie siedzi, nie? Akurat na koncert do Poznania jechał.
0: Także... No, ale to widzisz, to bo dużo osób pewnie w ogóle nawet nie miało pojęcia, nie? Że jedzie z takim gościem.
1: Tak. Ale bardzo sympatycznie, naprawdę.
0: Tak, wszystko dobrze. Tak. Przyjął, pogadaliście sobie.
1: Tak. Ale finalnie tutaj w przypadku tej piosenki zdecydowałem się jednak na oryginał. Ze względu na bardzo ważne wydarzenie w moim życiu. To znaczy w życiu mojej rodziny. Kiedy urodził się mój syn, to był długi poród. Bardzo długo to trwało. Żona została z synem w szpitalu. Ja na chwilę, tam dosłownie na 2-3 godziny wróciłem do domu, żeby się zdrzemnąć. No i tak jakoś odruchowo włączyłem radio. No i z głośników poleciał właśnie David Bowie, który śpiewał "This is ground control to Major Tom. You've really made a great." Jak ja to usłyszałem, dosłownie łzy poleciały mi ciurkiem. No, całkowicie się rozsypałem. No, od tamtej pory, za każdym razem, kiedy słyszę ten utwór, przypominam sobie tę chwilę. Bardzo, bardzo niesamowita piosenka.

0: Dobrze, proszę Państwa, kawałek numer 9. Przypominam, dzisiaj razem ze mną i z Wami Tomasz Bruszewski, człowiek, który grał z Różami Europy, gra też aktualnie z własnym projektem, o którym dosłownie za chwilę, ale jeszcze wcześniej, myślę, że ciekawa i niekoniecznie oczywista propozycja.
1: Tak, Paolo Nutini i piosenka Iron Sky. To nie jest jego typowa piosenka, natomiast kiedy ją usłyszałem, to od razu się w niej zakochałem. Mhm. Tak prawdziwy wokal, tak niesamowicie prawdziwy, emocjonujący, z takim przejęciem wykonujący ten utwór. No musiałem po prostu to puścić. Też jest ciekawy aspekt, mówiliśmy o sztucznej inteligencji. Tutaj w tej piosence pojawia się takie słynne przemówienie Charlie'ego Chaplina z filmu Dyktator, gdzie jest mowa o ludziach, maszynach, o mechanicznych umysłach i mechanicznych sercach. Ja wiem, że może trochę daleko idąca analogia, ale gdzieś tak trochę w pewien sposób mi to...
0: To by się to skojarzyło. Właśnie,
1: tak, z AI. I, no i jeszcze raz chciałem tutaj właśnie to dla porównania jakby takich piosenek, które gdzieś tam są tworzone przy pomocy skryptów, zaprezentować utwór, którym czyste serce, czyste muzyczne serce tutaj jest podane na talerzu i trzeba po prostu to zjeść.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Proszę Państwa, czas na wielki finał Kawałków mojego życia. Dzisiaj ze mną i z Państwem przypominam po raz kolejny Tomasz Bruszewski, człowiek, który w przeszłości już lata temu grał m.in. z zespołem Róża Europy. Później z jakiegoś powodu, zresztą mówiliśmy o tym z powodów rodzinnych, z powodów prywatnych, nastąpiła dłuższa przerwa, ale ta muzyka w sercu pozostała. No i teraz okazuje się światu ta muzyka, ta twórczość pod hasłem Bruszewski. Tomku?
2: Tak jest.
1: Czego się spodziewać mogą słuchacze naszego radia i w ogóle słuchacze twojej twórczości?
2: Ja może tak podsumuję sobie to, co przed chwilą usłyszeliśmy, bo dotarliśmy do finału, tak? Tej wędrówki muzycznej po emocjach. Od igły na winylu ojca przez zmylenie zmysłów u Bazi, kiedy pomyślałem, że to na początku jest kobieta. Przez pogoń za świadomością i łzy w Radiohead, aż po ludzkie serce u Nutniego w Abbey Road. Jednak z legendarnych studiów wracamy teraz sobie do Warszawy, do nas tutaj. Historia zatacza koło, bo zaczęliśmy sobie od Polski, wracamy do Polski. To właśnie te wszystkie fascynacje, które dzisiaj zaprezentowałem, ukształtowały moją muzyczną estetykę i finalnie doprowadziły do mojego powrotu przed mikrofon po 20-letniej przerwie. Zawsze w życiu szedłem trochę pod prąd. I chyba to nie przypadek, że w chwili, gdy zapewne połowa wydawanej dziś muzyki powstaje po wpisaniu paru komend do AI, ja wracam do absolutnych korzeni. Ten powrót zrodził się z prostej, czystej potrzeby tworzenia i autentycznej chęci dzielenia się tą twórczością z ludźmi. Bez kalkulacji, bez jakichś dalekosiężnych planów i bez oczekiwań. Po prostu czysta muzyka w czystej formie. Pierwsze lody przełamałem niedawno utworem Między Nami, który, tu muszę się uśmiechnąć, całkiem nieźle zadomowił się na playlistach i złapał wysoką rotację w kilku stacjach. To dało mi też gigantyczne

0: mocnego kopa do dalszego działania. Dlatego idę za ciosem i Nowy Świat to z jednej strony bardzo dosłowny nocny spacer pod warszawską Palmę na rondzie de Gaulle'a i ucieczka w miasto, ale z drugiej strony to intymna opowieść o tym momencie, w którym zrzucasz maskę, o tej chwili, kiedy możesz szczerze przyznać, że nie masz dobrych kart, a jednak mając obok właściwą osobę, czujesz, że nagle absolutnie wszystko jest okej. To utwór o szukaniu dnia na samym skraju nocy.
1: A w tym projekcie jest tak, że wszystko sobie sam nagrałeś, zmontowałeś i tak dalej, a w razie czego jesteś gotowy, żeby wyjść z tym w świat i grać, będziesz miał z kim grać, jak będzie taka możliwość?
0: Tak, oczywiście.
1: Wiesz, są koledzy na podorędziu?
0: Tak, jak najbardziej, oczywiście. No. Jeżeli tylko ludzie będą chcieli przyjść na koncert, to oczywiście, że tak.
1: Pięknie. Dziękuję Ci bardzo za to wspólne spotkanie. Na koniec Bruszewski, Nowy Świat, posłuchajmy i dobrego wieczoru Państwu życzymy. Dziękujemy.
0: Dobranoc, dziękuję.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że się słyszymy, no i że, jak mam nadzieję, kolejną godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, ale zanim przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie i będzie dzisiaj ze mną, no ale tak naprawdę z wami rozmawiać, pozwólcie, że zapytam, czy macie pomysł, jakie zaburzenie dotyka aż 40 milionów ludzi na świecie. W Polsce, no, znalazłam różne dane, mniej więcej od 400 do 600 tysięcy ludzi. To jest jąkanie. Jąkanie kojarzymy przede wszystkim z dziećmi, z okresem dziecięcym. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, powiem szczerze, że ja nie miałam wrażenia, że to jest problem czy temat, który jakoś bardzo funkcjonuje. Wydawało mi się, że nie znam osób, które mają problem z jąkaniem. Do momentu, w którym się nad tym dłużej nie zastanowiłam. I okazuje się, że tak, że jąkanie to jest temat, że tak powiem, bardzo aktualny. Warto wiedzieć, że jąkanie nie jest wadą wymowy i są bardzo zróżnicowane przyczyny tego zaburzenia. One mogą być genetyczne, mogą być psychologiczne, mogą być neurologiczne. Pytanie brzmi, co zrobić z jąkaniem? Czy da się go, brzydko mówiąc, pozbyć? Mnie się wydaje, że tak, że wiąże się to z bardzo długotrwałym leczeniem terapią, która wymaga sporego samozaparcia, ale czy jest tak zawsze? Nie dam sobie za to ręki odciąć. Natomiast zaprosiłam dzisiaj osobę, która na ten temat wie bardzo wiele. To jest dr Olga Łoza, która jest psychiatrą i jest związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Znalazłam takie określenie na temat jąkania i nie wiem, czy się z tym zgodzisz i w sumie sama nie wiem, jak to interpretować, że jąkanie to jest choroba niewypowiedzianych myśli.
2: Powiedziałabym, że jąkanie jest to taka specyficzna dysfunkcja polegająca na tym, że jest brak płynności mowy. I to mówi, że to jest choroba
1: niewypowiedzianych myśli.
2: Czyli, że nasz umysł, nasza podświadomość chce nam coś przekazać.
1: Okej. Okay.
2: I w jakiś sposób podświadomość przekrada się do aparatu mowy? Bo ja to tak rozumiem, jako podświadomość.
1: Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, miałam wrażenie, że myśląc o jąkaniu, że to jest taka góra lodowa, że jąkanie to jest jakiś efekt, który widać na powierzchni, natomiast pod powierzchnią jest cały ogrom, spiętrzenie różnych czynników, które przyczyniły się do tego, że ktoś się jąka.
2: Pamiętajmy o tym, że jąkanie się wydaje się czymś banalnym, czymś trywialnym, czymś, co właśnie dzieje się w dzieciństwie, a jak już na przykład jest przetrwałe do okresu dorosłego, to już nikt się tym za bardzo nie zajmuje, bo wszyscy się przyzwyczaili, że o, Jacek się jąka, tak? Natomiast czym jest jąkanie się, tak? Przed chwilą ja to samo zrobiłam. Czyli powtarzanie tego samego słowa, tych samych wyrazów, tych samych sformułowań, czy zacinanie się wręcz, czy problemy z oddychaniem. Wszystko, co zniekształca mowę. I przez to zastanówmy się, jak to będzie wpływać na przykład na życie społeczne dziecka. Życie rodzinne dziecka. A raczej jak życie rodzinne dziecka wpływa na dziecko. Potem dziecko idzie do szkoły i tam jest życie społeczne w najwcześniejszych latach. Ale co jeżeli jąkanie się na przykład z różnych powodów będzie przetrwały do okresu dorosłego. Jak to wpłynie na inne obszary funkcjonowania już dorosłej osoby?
1: To są tematy, które bardzo chciałabym rozwinąć w drugiej części naszej rozmowy, kiedy ja myślałam o jąkaniu wcześniej. Myślałam przede wszystkim o takich trudnościach tu i teraz, że może być trudniej się skomunikować, że może być trudniej wejść w jakąś interakcję, natomiast wszystkie te trudności dotyczące życia społecznego, różnych ograniczeń, jakie to narzuca, myślę, że też warto omówić i o tym porozmawiać. Kiedy czytałam o jąkaniu, to miałam wrażenie i mam też takie poczucie, że społecznie bardzo mocno tak to funkcjonuje, że o ile nie mówimy o dzieciach, u których jest to na pewnym etapie życia raczej normatywne, raczej naturalne, że zaczynają się jąkać, bo nie nadążają za tym wszystkim, co chciałyby powiedzieć, to, że jąkanie jest efektem przeżytej traumy, jakiegoś takiego bardzo dużego wydarzenia, które na człowieku tak bardzo się odciska, że pojawiają się problemy z mówieniem. Zdaje się, że są też takie sytuacje, w których ludzie przestają mówić w ogóle jako reakcja
2: mutyzm.
1: Jako reakcja na to, co się wydarzyło, ale jąkanie też może być wynikiem takiego przeżycia. Ale czy to jest główna przyczyna?
2: Trauma może być etiologią jąkania się jak najbardziej, bo trauma generuje lęk. A lęk zniekształca mowę, ponieważ dziecko jest w takim stresie, dziecko na przykład, tak, w takim napięciu przez traumę, którą przeżyło i który nie rozumie, bo dzieci nie mają narzędzi, żeby przepracować traumę. Więc jest w tym stresie, w tym napięciu i w tym lęku, więc w jaki sposób mają się komunikować? czy ta komunikacja nie będzie przypadkiem zaburzona w tym momencie. Ale trauma to nie jest jedyny powód, dla którego dzieci bądź dorośli się jąkają. Tych powodów jest dużo. Na przykład genetyka. 60% osób, które jąkają się, mają u dziadków, cioć, może mama, tata, kogoś w rodzinie, kto się również jąka. Czyli może być to genetyczne, ale może być to też środowiskowe. Wpływ środowiska na przykład dziecko.
1: To zacznę od tej genetyki, ale czy to by oznaczało, że nie wiem, jest jakiś gen jąkania się?
2: Może być gen, który odpowiada za na przykład nieprawidłowe wykształcenie się aparatu mowy. Może być to cokolwiek związane na przykład ze wzmożonym napięciem mięśniowym, mięśni krtani, mięśni ruchomych, mowy. Także dla przykładu podałam po prostu, że może być to gen odpowiedzialny za na przykład już takie fizyczne aspekty zniekształcenia mowy. Może być to grupa genów na przykład. Ja genetykiem nie jestem, ale genetyka ma tu swój udział.
1: Jeżeli dobrze to rozumiem, nie samo jąkanie może być zakodowane, a kwestia rozwoju, nie wiem, aparatu mowy.
2: Cokolwiek, co przyczyni się do zaburzenia płynności mowy. Bo jąkanie się jest zaburzeniem płynności mowy i może wynikać z różnych aspektów, na przykład fizycznych, anatomicznych. Anatomia mózgu też tutaj ma duże znaczenie, czyli mózg skonstruowany inaczej. Tutaj mówimy trochę o neuroatypowości. To jest takie słowo, które teraz jest bardzo często powtarzane, ale przyczyny są też na przykład w leczeniu. Czyli leki mogą generować jąkanie się. I tutaj jest kontekst czasu, czyli patrzymy, jaki jest związek czasowy pomiędzy przyjęciem leku a wygenerowaniem się jąkania. Mogą być to zmiany neurologiczne na przykład. Wtedy już myślimy bardziej o jąkaniu się, które pojawia się w okresie dorosłym. I wtedy szukamy przyczyn, tak? Robimy tomografię głowy przede wszystkim.
1: Czyli jąkanie może być objawem?
2: Jak najbardziej.
1: Powiedziałaś chwilę temu o tym, że mogą to być też czynniki środowiskowe i jestem ciekawa, w jaki sposób to środowisko wpływa na dziecko. Nie wiem, czy to też dotyczy osób dorosłych. Podejrzewam, że w taki sposób niezbyt korzystny, skoro organizm reaguje jąkaniem, bo sama powiedziałaś, że u podłoża leży lęk.
2: Lęk ma tutaj ogromną rolę. Przede wszystkim jakie jest najbliższe środowisko

0: ciekawa, w jaki sposób to środowisko wpływa na dziecko. Nie wiem, czy to też dotyczy osób dorosłych. Podejrzewam, że w taki sposób niezbyt korzystny, skoro organizm reaguje jąkaniem, bo sama powiedziałaś, że u podłoża leży lęk.
1: Lęk ma tutaj ogromną rolę. Przede wszystkim, jakie jest najbliższe środowisko

0: blisko dorastania dla dziecka.
1: Dom i rodzina.
0: Dom i rodzina, tak. Jeżeli coś jest nie tak w domu, są jakieś błędy wychowawcze, przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, czyli różne odchylenia od normy, od tego, co powinno być normą tak naprawdę, to generuje to tyle napięcia i tyle lęku, że dziecko może wykazywać przede wszystkim objawy psychosomatyczne. Dziecko nie powie, że jest w lęku, tylko boli mnie brzuszek. Ale może też się zająkać. I to jąkanie się, jeżeli stres jest przedłużony, bo dalej jesteśmy w tym samym domu, w tej samej rodzinie, rok za rokiem, to jąkanie się przedłuża poza okres 5 roku życia. Dalej i dalej. Czyli już zaczynamy myśleć o tym, że jest to coś, co idzie w stronę jąkania przetrwałego, w stronę patologii płynności mowy. Patologia związana jest tutaj stricte ze stresem, lękiem, napięciem.
1: To, o czym mówisz, nie wiem, czy to jest różnica, bo zaczęłam od pytania o traumę. Trauma swoją drogą też jest takim słowem, które odmieniane jest przez wszystkie przypadki w różnych mediach, przez osoby publiczne i nie tylko, ale rozumiem, że nie musi to być punktowe zdarzenie, tylko jakieś takie stałe, trwające oddziaływanie.
0: To może być nagła trauma, ale to musi być coś naprawdę dużego. Tak, co wstrząśnie życiem psychicznym, ale może być to też coś powtarzającego się. Trauma może trwać lata, psychiczna, fizyczna, znęcanie się. Znęcanie się jest też wśród rówieśników. W dzisiejszych czasach, nowych pokoleń, jest to coraz częstsze, że dzieci nawzajem znęcają się nad sobą. Robią to grupowo, czasami uczestniczy w tym wręcz cała klasa, a nawet cała szkoła. Różnica polega na tym, że taka trauma związana ze środowiskiem społecznym dziecka, czyli szkołą, może być odwrócona, ponieważ dziecko wraca do domu. Jeżeli dom jest środowiskiem bezpiecznym, to jest szansa na to, żeby tą traumę znieść troszeczkę, żeby jakoś dziecko wyłowić z tego lęku. Natomiast jeżeli wraca do domu, w którym również jest jakaś forma generowania dużej ilości lęku i napięcia, stresu, strachu, braku poczucia bezpieczeństwa, braku zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, to mamy stres w szkole, stres w domu, czyli to dziecko nie ma możliwości zaczerpnięcia oddechu. I zniekształca się mowa, płynność mowy.
1: Tłumaczysz mechanizm. Mam wrażenie, że są różne płaszczyzny, na jakich możemy o tym rozmawiać, dlatego że na początku tego spotkania opowiedziałaś o tym, jak podświadomość wpływa na...
0: Ja to tak zrozumiałam intuicyjnie po prostu.
1: Czy mogę poprosić cię o to, żebyś o tym mechanizmie też więcej opowiedziała? Co prawda, wiesz, nie chcę ulegać temu, że kwestie związane z podświadomością, to jest to wszystko, co kojarzy się z tajemnicami, mrokami, zakamarkami naszego umysłu. Nie chciałabym, żeby to poszło w tę stronę.
0: Nie idźmy w stronę Freuda. To potrwa lata.
1: Zaczęłaś naszą rozmowę od podświadomości, co sugerowałoby, że praca, o której będziemy mówiły w kolejnych częściach naszej rozmowy, dotyczy nie tylko aparatu mowy, ale przede wszystkim pracy wewnętrznej, chociażby z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą.
0: Na początku najważniejsze jest zidentyfikowanie przyczyny jąkania się. Czyli jeżeli w ogóle jest jąkanie się, które wykracza poza trzeci, piąty rok życia, jest troszeczkę przedłużone, rodzice na przykład zaczynają się niepokoić, no to warto zrobić jakieś kompleksowe badania. Oczywiście nie

0: przejdziemy przez logopedów i neurologów, przez badania obrazowe, to wtedy należy zastanowić się nad lękiem. I wtedy warto udać się na przykład do specjalisty, który lękiem się zajmuje, czyli do psychiatry. Tylko tutaj potrzeba już troszeczkę więcej, bo kto pójdzie z dzieckiem do psychiatry? Dziecko samo nie pójdzie.
1: Rodzice muszą iść.
0: Musi być to opiekun. Tak, opiekun musi stwierdzić.
1: Oczywiście.
0: Musi stwierdzić, że coś jest nie tak. Ktoś musi zasugerować opiekunowi, że jąkanie się może być związane z przewlekłym stresem na przykład. Bardzo często to nauczyciele w szkole widzą problem i oni sygnalizują rodzicowi, że warto udać się do tego konkretnego specjalisty, do psychiatry. A rodzice idą, ponieważ szkoła tego wymaga. Czyli szkoła jest ważnym środowiskiem, takim na zasadzie nawet nie cichych, ale po prostu dobrych obserwatorów, którzy potrafią wyłapać wiele rzeczy, bo obserwują, co się dzieje z dzieckiem, znają dobrze rodzica, środowisko domowe. Ja znam osobę, która jest pedagogiem szkolnym, która ma bardzo dużą wiedzę na temat każdego dziecka, ale co więcej, ma bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w domu. Jak ona to robi, nie wiem. Ale ona wie, co się dzieje w domu każdego z tych dzieci. Także szkoła wyłapuje najwcześniej takie rzeczy.
1: Rozmawiałyśmy o tym jeszcze zanim włączyłam nagrywanie, że to nie jest intuicyjne, żeby kiedy pojawia się problem jąkania, w pierwszym odruchu pomyśleć o psychiatrze. Też na początku byłam zaskoczona tym, że będę rozmawiała z psychiatrą, dlatego że w pierwszym odruchu pomyślałam o logopedach, neurologopedach, o tych osobach, które zajmują się stricte aparatem mowy.
0: I oni idą na pierwszy ogień, bo to jest tak zwana diagnostyka różnicowa. Czyli robimy diagnozę kompleksową, zróżnicowaną, po to, żeby wykryć, co jest przyczyną. Ale najpierw najprostsze rzeczy. To, co można najszybciej, najwcześniej zrobić.
1: Ta analogia z górą lodową, którą przytoczyłam na początku naszej rozmowy...
0: Była najlepsza.
1: Nie chciałam tego mówić, natomiast znajduję tutaj to jakieś zastosowanie, dlatego że jeżeli temu wierzyć, to próba rozwiązania problemu jąkania po stronie aparatu mowy bez pracy nad tym, co to jąkanie wywołało, wydaje się być z góry skazane na porażkę. Ale czy tak jest naprawdę? O tym będziemy rozmawiać w dwóch kolejnych częściach drogowskazów, które są jeszcze szczęśliwie przed nami. W dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie dr Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, z którą rozmawiam dzisiaj o jąkaniu. Chociaż wydaje mi się, że to już padło dzisiaj kilkukrotnie. To jest temat o wiele, wiele szerszy. Myślę, że wątek psychiatrii, także psychiatrii dziecięcej będzie się w trakcie tego spotkania pojawiał. Tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, zostali z drogowskazami. No i jak mam nadzieję, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, dlatego że druga część drogowskazów rozpoczyna się na antenie SK Rock. Skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Jąkanie to jest powód, dla którego dzisiaj się spotkałyśmy, konkretnie rozmowa na ten temat, bo tak jak mówiłam, nawet 600 tysięcy osób w Polsce może się z tym zaburzeniem borykać. Zaburzenie mowy polegające na braku płynności podczas mówienia. W pierwszej części rozmowy skupiłyśmy się na tym, skąd to jąkanie się bierze. Oczywiście odpowiedź nie jest prosta, nie jest jednoznaczna. Natomiast mnie bardzo zaskoczyło, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, jak silnie jąkanie może wpływać na życie. Tutaj trochę rozmawiamy dwoiście, bo rozmawiamy o dzieciach i rozmawiamy o osobach dorosłych, które mogą to jąkanie nabyć, a może po prostu przejść na nich to z dzieciństwa, jeżeli to nie zostało opracowane i wyleczone. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy przy dzieciach, chciałam cię zapytać, czy jąkanie wpływa w jakiś sposób na rozwój intelektualny, na przykład na to, co się dzieje w szkole. Nie pytam jeszcze o relacje rówieśnicze, bo niestety ten temat już nam się pojawił i wychodzi na to, że nic dobrego tutaj nie ma do powiedzenia. No, ale jest jeszcze ta kwestia intelektualna.
2: Znowu efekt śnieżnej kuli, czyli mamy jąkanie się. Jak jąkanie się wpłynie na relacje rówieśnicze w szkole dla danego dziecka? Będzie wyśmiane. Będzie wykluczone, odrzucone, bo to jest pierwsza rzecz, o której się myśli, jak myśli się o jąkaniu się. Że jest to coś śmiesznego, zabawnego. Tak na początku może być zabawnie, ale niekiedy trwa to rok, drugi, trzeci i nazywają cię jąkała przez x lat. Także mamy coś, co generuje lęk. Lęk ma to do siebie, że lubi się kumulować i przeobrażać w coraz to inne zaburzenia psychiczne. Może dojść do wyodrębnienia się procesów depresyjnych. Depresja i lęk działają rozpraszająco. Zaburzają koncentrację, uwagę i pogarszają pamięć. Czy są to zaburzenia poznawcze związane z zaburzeniami psychicznymi, natury emocjonalnej?
1: Jak o tym opowiadasz, mam wrażenie, że to jest zbiór naczyń połączonych, że jedno wynika z drugiego. Myślisz, że to może się dalej łączyć? Myślę cały czas o życiu społecznym, o tym jąkaniu, że to też chyba zarówno i u dzieci, i u dorosłych może wpływać na przykład na ograniczenia różnych aktywności, że w pewne rzeczy nie chcemy się angażować, dlatego że no...
2: Następuje proces wycofania społecznego, ponieważ przez jąkanie się społeczeństwo mnie odrzuca, wyśmiewa, tak wyklucza mnie, jestem inny. W związku z tym cierpię. Jest cierpienie. I dana osoba sama siebie ostatecznie wyklucza z życia społecznego, żeby zredukować poziom cierpienia. Lęk to cierpienie niestety. Dlatego wycofanie się iluzorycznie wydaje się, że pomoże. Ale to tylko pogłębi wyizolowanie się i pogłębi objawy depresyjne, które mogą doprowadzić już do katastrofalnych skutków. Tak na końcu tej drogi, którą idziemy, jest na przykład samobójstwo.
1: Wzdrygnęłam się, wiesz, bo wydawało mi się, że owszem, temat jąkania, po który sięgnęłam i który postanowiłam w drogowskazach omówić, owszem, jest tematem poważnym, ale jednak, wiesz,

0: samobójstwo.
1: Wzdrygnęłam się, wiesz, bo wydawało mi się, że owszem, temat jąkania, po który sięgnęłam i który postanowiłam w drogowskazach omówić, owszem, jest tematem poważnym, ale jednak, wiesz...

0: zaznaczone przez całą szkołę, przez klasę, jeżeli jest wytykane palcami, w pewnym momencie może powiedzieć sobie, nie zasługuję na to, żeby żyć, bo jestem inny, bo jestem gorszy. Dlaczego jestem gorszy? Mama, dlaczego jestem gorszy? Ciężko wytłumaczyć to dziecku.
1: To jest w ogóle ciężko zrozumieć. To są takie tematy, które chyba nikogo...
0: Ale dorośli jeszcze mają szansę na to, żeby wyjść z tego, bo dorośli są, mam nadzieję, że oczywiście mówimy o odpowiednio dojrzałych emocjonalnie osobnikach, ale oni są zdolni do przepracowania problemu i do rozwiązania, do wyszukania rozwiązania. Na przykład pójdę do psychiatry, zdiagnozuję się. Może to jest coś więcej niż moje jąkanie się. Natomiast dziecko nie ma takich mechanizmów, nie ma takich narzędzi, nie ma zasobów, kompletnie nie rozumie tego, co się dzieje. Także wgląd w życie emocjonalne u dzieci z reguły jest zaburzony. Nie dlatego, że są na przykład, że nie mają wystarczająco wykształconej inteligencji emocjonalnej. Można mieć inteligencję emocjonalną, a mieć zero wglądu na przykład w swoje emocje. Dzieci są po prostu niedojrzałe. I anatomicznie, jeśli mówimy o budowie mózgu, i emocjonalnie. Mózgi wykształcają się tak naprawdę, te procesy neuroplastyczne trwają do około 20-21 roku życia. Czyli jak ktoś kończy 18 lat, on dalej jest dzieckiem. Niby pełnoletnim, ale mózg jeszcze ma szansę na to, jest w procesie.
1: No to jest chyba taki wniosek, który i wielu z nas miało i wiele z nas słyszało, że ta 18 jest tylko na papierze osiągnięciem dorosłości. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje z ciałem, z człowiekiem, to droga jest jeszcze daleka. Powiedziałaś o tym, że dorosły może pójść po pomoc, może coś u siebie zauważyć, coś go może zaniepokoić. Natomiast w tym obszarze dziecko jest niemal zupełnie zdane na rodziców i wracamy trochę do tego, o czym rozmawiałyśmy w pierwszej części spotkania. Mianowicie, no na ile to środowisko domowe jest wspierające?
0: No i to jest temat rzeka tak naprawdę, bo jeżeli są nieprawidłowości wychowawcze, ja nie mówię tu, że to musi być ekstremalna przemoc psychiczna i ekstremalna przemoc fizyczna, nie. Może być to zaniedbanie emocjonalne. Może być to też nadopiekuńczość. Wydaje się, że opiekuńcze matki, opiekuńcze ojcowie, zazwyczaj mówimy o opiekuńczych matkach, a raczej nadopiekuńczych, że to nie zaszkodzi. Że to jest po prostu uchronić się przed złem tego świata. Właśnie, złem tego świata. To jest taki przekaz. Świat jest zły. Trzeba się go bać. Ja cię uchronię. Na tym polega nadopiekuńczość, a zaniedbanie emocjonalne jest to wykluczenie w relacji rodzic-dziecko. Czyli dziecko ma poczucie samotności, osamotnienia, braku akceptacji, braku zrozumienia. Bo rodzic nie jest obecny i fizycznie bardzo często, ale też psychicznie nie jest dostępny.
1: Przyszło mi do głowy, nie wiem na ile to jest tu trafne. Grzech zaniechania, o tym też mam wrażenie, że się sporo mówi, że dzieci są nakarmione, dzieci są ładnie ubrane, dzieci mają czyste zeszyty, nie wiem, super zabawki, natomiast...
0: Masz co jeść, masz co się ubrać, daj mi święty spokój. Bo ja wracam po 12 godzinach pracy do domu i już nie mam czasu na to, żeby przeczytać ci bajeczkę na dobranoc. A powinno się czytać bajki na dobranoc, bo to wspiera rozwój mowy. A rodzice bardzo często tak bardzo są zaangażowani w życie zawodowe, że już nie mają siły na to, żeby przeprowadzić taką prostą aktywność wieczorem tak naprawdę. A co gorsza, czytanie bajek dziecku jest miłe. Ogólnie dla rodzica i dla dziecka. Natomiast jeżeli rodzic identyfikuje czytanie wieczorne bajki z czymś przykrym, z obowiązkiem, który musi wykonać, przykrym obowiązkiem, to już jest problem. Bo okazuje się, że dziecko staje się przykrym problemem. No, ja to tak widzę przynajmniej.
1: Wiesz, z tego tematu jąkania przechodzimy na dużo szerszy i też szerzej omawiany temat, mianowicie tego, jak te relacje w domach się kształtują. Jesteś psychiatrą, pracujesz z, no nie wiem, czy mogę powiedzieć dziećmi, no pewnie to już jest trochę jednak bardziej młodzież, ale obserwujesz to, jak te rodziny funkcjonują. Czy rodzice są na dzieci uważni, czy dostrzegają ich problemy, czy w ogóle dają sobie przestrzeń.
0: System rodzinny. System rodziny tutaj ma kluczowe znaczenie dla... Jeśli mówimy o jąkaniu się dla przeobrażenia się jąkania, na przykład w mucyzm wybiórczy.

0: zawartka i dostępna dla wszystkich tylko w określonych sytuacjach i przy określonych osobach. Najczęściej przy określonych osobach. Przy mamie i tacie na przykład. Albo przy innych bliskich. Natomiast w szkole dziecko potrafi zaniechać całkowicie mówienia. I wtedy mamy to, co się zapytałaś, czyli mamy trudności pod postacią, a raczej czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na rozwój intelektualny. Bo dziecko, które jest w szkole, której na przykład nie jest w stanie przeczytać wiersza na zaliczenie, i nauczyciel musi ocenić mowę, to w jaki sposób artykułuje, to w jaki sposób ta płynność jest zachowana. Jeżeli dziecko nie jest w stanie tego zrobić, to jest pogorszenie ocen, pogorszenie takiego performance'u edukacyjnego. I wtedy zapada się trochę takie życie poznawcze dziecka. Edukacyjnie będzie gorsze. Jeżeli będzie edukacyjnie gorsze, to będzie się porównywało do rówieśników. Zauważy, że inni radzą sobie lepiej. A porównywanie się na takiej zasadzie u dzieci jest bardzo częste. Zauważy, że jest gorszy, inny. I tu znowu efekt kuli śnieżnej.
1: System ocen chyba też wspiera to porównywanie się jeden do drugiego. Kiedy powiedziałaś o mutyzmie wybiórczym, przypomniałam się jeszcze jedno pytanie, które chciałam ci zadać. Ono nie dotyczy dzieci, a przynajmniej nie bezpośrednio, inaczej. Przykład osoby, której to dotyczy, to jest osoba dorosła. Mam koleżankę, która także jest dziennikarką, tylko dziennikarką telewizyjną. I ona jąka się w rozmowach prywatnych. Kiedy sobie, nie wiem, siedzimy, rozmawiam. Natomiast kiedy staje przed kamerą, mówi płynnie. I zastanawiam się, czy to też są, że tak powiem, te meandry naszego mózgu, że to tak działa, czy to też jest coś do wytrenowania.
0: Ona się mobilizuje w pracy. To znaczy, że praca jest to jakieś takie dla niej przestrzeń, środowisko, w którym czuje się najlepiej, gdzie lęk spada paradoksalnie. Dla niej przynajmniej. Bo są osoby, które w pracy nie dają rady, bo lęk z kolei jest i napięcie są za wysokie. Ale tu okazuje się, że jest to coś, na czym ona ma kontrolę. Tak w pracy. I jest to mobilizacja. A po pracy jest spadek mobilizacji. Pojawia się napięcie. Ja to odczytuję w ten sposób właśnie, że w pracy ona ma jakąś formę kontroli. Może jest to wytrenowane. Praca redukuje jej napięcie. Nie mówię, że jest pracoholiczką, ale w pracy ona się odnajduje. W życiu prywatnym już trochę gorzej.
1: To jest naprawdę niezwykłe, jak cię słucham, jak lekarze, specjaliści potrafią interpretować i rozszyfrowywać funkcjonowanie nas, naszych ciał, naszych umysłów na podstawie objawów. Z dużym podziwem cię słucham.
0: Dajmy jąkanie się. Dla prostego przykładu. Jąkanie się to jest jedynie objaw w życiu psychicznym. Jeżeli mówimy o zaburzeniach psychiatrycznych, jest to objaw, a nie przyczyna. Natomiast przetrwałe jąkanie się prowadzi do na przykład mutyzmu w życiu dorosłym, ale dajmy na to, jaki jest inny objaw, na przykład zwiększonego napięcia, lęku dziecka. Najczęstszy objaw, o jakim słyszymy. Mamusiu, boli mnie brzuszek. Przed szkołą. Dzień w dzień dziecko zgłasza, że boli brzuszek. Przed szkołą. Właśnie przed szkołą. Czy jest to związek czasowy? Jeżeli będzie to niezaryczone, jeżeli nie będzie to połączone ze stresem, z lękiem, napięciem, nie pójdzie do specjalisty, bo na przykład w szkole jest stres szkolny, coś się dzieje w szkole, na przykład jest znęcanie się rówieśnicze, czy inne formy przemocy, to może się wykształcić, a raczej wykształcą, zaburzenia psychiatryczne, psychosomatyczne, hipochondria. Czyli osoba dorosła będzie przejawiać zaburzenia, które charakteryzują się nieustannym chodzeniem od specjalisty do specjalisty, szukaniem przyczyn złego samopoczucia, szukaniem najgorszych możliwych przyczyn złego samopoczucia. Wszystko w oparciu o ból brzuszka, który zadział się kiedyś dawno, dawno temu, kiedy było się dzieckiem. A w hipochondrii, już mówimy o dosyć zaawansowanych zaburzeniach, bardzo złożonych tak naprawdę.
1: To, co mówisz, to też jest dla mnie takim dowodem czy potwierdzeniem tego, że nie można bagatelizować, że łatwo jest coś przegapić u siebie czy u swojego dziecka. Taki ból brzuszka, na który pewnie każdy z nas kiedyś usłyszał, nie wymyślaj, nie kombinuj. Również dlatego, że kombinowanie też się zdarzało, a jakżeby inaczej, natomiast znów linia jest cienka.
0: Od razu do psychiatry się nie pójdzie, ja to rozumiem, ale zaznaczam po prostu tutaj przed słuchającymi nas rodzicami, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby słuchać się specjalistów oraz nauczycieli, ponieważ oni widzą dziecko z troszeczkę innej perspektywy. Jeżeli dziecko sygnalizuje, że boli go brzuszek przed szkołą, jest to notoryczne, pojawia się dzień w dzień, to w prawidłowym modelu rodziny rodzic angażuje się i pójdzie z dzieckiem do internisty na przykład, czy do gastrologa, do pediatry.

0: chociażby. Natomiast pediatra, zrobiwszy wszystkie badania, powie, nie ma tu źródeł takich i takich. Pozostaje jeszcze zbadanie obszaru psychicznego u dziecka. I wtedy dany lekarz zaleca wizytę u psychiatry. Ja bardzo często to słyszę w gabinecie, że skierował mnie tutaj inny specjalista. Właśnie do psychiatry, bo wykluczono wszystkie inne możliwości. Dziecko było przez 7 dni w szpitalu, gdzie robiono mu test za testem, pełną diagnostykę i nic nie wykazano. I na samym końcu mówi się, a jeszcze konsultacja psychiatryczna by się przydała.
1: Czyli jesteś na samym końcu tego łańcucha?
0: Zazwyczaj tak, zazwyczaj tak.
1: To jest już pytanie wprost o twoją praktykę. Mam nadzieję, że ono tutaj nic nie narusza. Jaki jest zazwyczaj taki moment już ostateczny, który sprawia, że rodzice się do ciebie udają? Czy to jest zalecenie od właśnie pediatra, od innego lekarza, który mówi, że nie zostało już nic poza konsultacją psychiatryczną? Czy też jest coś, co oni sami obserwują i są tym zaalarmowani?
0: Same dzieci proszą o wizytę u psychiatry, bo w tym momencie mamy nowe pokolenie, pokolenie social mediów i dziecko jest nawet w bardzo młodym wieku dość dobrze doinformowane, czym jest psychiatria i że można się tam udać na przykład. I na początku byłam zdziwiona, że dzieci w wieku 15-16 lat potrafią same poprosić. Znaczy może nie, 15-16 lat to jeszcze bym uwierzyła, że są w stanie sami zaalarmować, że jest taka prośba. Natomiast dużo młodsze dzieci potrafią alarmować rodziców, że chcieliby się udać do specjalisty. Takiego, konkretnego. Tylko bardzo często rodzice to bagatelizują. Nie chcą słyszeć słowa psychiatria. Pediatra jeszcze okej, internista też przejdzie, ale psychiatra nie. Bo się dramatycznie boją tego, co mogą usłyszeć albo wręcz nie usłyszeć w gabinecie psychiatrycznym.
1: Czyli nie usłyszeć, że jest w porządku?
0: Zazwyczaj pragną usłyszeć, że jest wszystko w porządku, ale czegoś innego jeszcze się boją. Tego, że zostaną zdradzone tajemnice rodziny. Że dziecko na przykład powie coś, czego nie, według rodzica nie powinno powiedzieć na przykład. Ujawni, co się dzieje w domu, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, że one zostaną ujawnione. Bo badanie psychiatryczne jest złożone. Ocena stanu psychicznego, którą ja na przykład przeprowadzam podczas wizyt z dziećmi. Bardzo często odbywa się ono sam na sam. Na prośbę dziecka. I w takiej rozmowie sam na sam ja słyszę wiele rzeczy. A rodzic jedyne, co może zrobić w tej sytuacji, to siedzieć w poczekalni i cierpliwie czekać, aż skończy się ta tajemnicza rozmowa. Generuje to ogromne napięcie i rodzice nie chcą po prostu przez to przechodzić. To jest takie zamiatanie troszeczkę problemów pod dywan, bo tak jest łatwiej.
1: Jakiś taki status quo jest zachowane.
0: Wszystko zostaje w domu. I o to chodzi, żeby nic nie wydostało się na przykład do szkoły, czy właśnie nie zostało wypowiedziane w gabinecie lekarskim, bo wtedy już społeczeństwo się dowiaduje, co się dzieje i jesteśmy konfrontowani z naszymi błędami.
1: Nie chcę tutaj naprawdę namawiać cię na rozmowy o twojej pracy w gabinecie, ale myślę o tym momencie, o którym powiedziałaś. Rodzic zostaje wyproszony na korytarz, obgryza tam pewnie palce, paznokcie.
0: Wyproszony, no grzecznie. No,
1: oczywiście, że tak. Jest zaproszony na korytarz, zostajesz sama z dzieckiem i to jest naprawdę taki moment. Też przecież jesteś dla tego dziecka obcą osobą. Darzy cię pewnie zaufaniem takim, jakim darzy się lekarza, natomiast nie jesteś osobą bliską. I czy to jest taki moment, kiedy naprawdę z tych dzieci wypływają?
0: Bardzo często tak. Ja wręcz obserwuję i obserwowałam podczas ostatniego mojego spotkania z 15-latką, która przez całą wizytę, podczas kiedy matka była obok, bardzo opiekuńcza mama. A raczej powiedziałabym nadopiekuńcza mama, jeżeli mogłabym już tutaj uchylić rąbkę tajemnicy, ale dziewczynka przez całą praktycznie, że wizytę odgrywała pewną rolę. Taką perfekcyjną uczennicę, dobrą uczennicę, która przyszła do mnie i że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Natomiast w momencie, kiedy zapytałam się,

Gdy matka była obok, bardzo opiekuńcza mama. A raczej powiedziałabym nadopiekuńcza mama, jeżeli mogłabym już tutaj uchylić rąbka tajemnicy, ale dziewczynka przez całą praktycznie, że wizytę odgrywa pewną rolę. Taką perfekcyjną uczennicę, dobrą uczennicę, która przyszła do mnie i że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Natomiast w momencie, kiedy zapytałam się,

0: i momentalnie zeszło z niej powietrze. Ona zaczęła oddychać. Wręcz fizycznie widziałam, jak stara się zaczerpnąć powietrze. W pewnym momencie był kryzys i rozpadła się na kawałki, bo to już było za dużo. Tego akurat nie mogło odegrać. Przynajmniej nie przy mamie.
1: To, co mi się ciśnie na usta, to jest pytanie i co dalej?
0: Co dalej? Psychoedukacja jest bardzo ważnym aspektem mojej pracy z dzieckiem, ale też z rodzicem. Pewne rzeczy, pewne procesy, nie tylko leczenie, ale też procesy, które zachodzą na przykład w danym dziecku, pacjencie, ja muszę tłumaczyć, ja muszę objaśniać, żeby chociaż przez chwilę, przez te kilkadziesiąt minut wizyty zabezpieczyć ich przed różnymi ewentualnościami i poszerzyć wgląd w to, co się dzieje. Zaalarmować.

0: mam jakieś takie podskórne poczucie, że to nie do końca jest to, po co osoby przychodzą do psychiatry, bo pewnie najłatwiej by było w ogóle, kiedy się myśli o leczeniu, dostać receptę na magiczną tabletkę. To trochę jak z bólem głowy. Przecież bierzemy tabletkę po 20 minutach, najczęściej głowa przestaje boleć. Natomiast myślę, że te problemy, z którymi przychodzimy do psychiatry, to nie są problemy, na które możemy oczekiwać tak radykalnego i błyskawicznego rozwiązania.
1: Praca psychiatryczna jest to praca powolna. Są interwencje w świecie psychiatry, kryzysowe interwencje, ale to jest leczenie bardzo intensywne, bardzo dynamicznie, w krótkim okresie czasu. A jak mówimy o takim podstawowym leczeniu psychiatrycznym, to jest to proces czasowo powolny i dawkowo powolny. Jeżeli mamy do czynienia z lekami, to wspinamy się z lekami bardzo powoli w górę. Tak, bo nie chcemy wywoływać objawów niepożądanych. Szukamy najmniejszej skutecznej dawki. Jest to proces i tak samo jak proces psychoterapeutyczny. On też jest rozciągnięty w czasie. Trzeba mieć na to siłę, ale i cierpliwość. A rodzice, młodzi pacjenci, dzieci są zazwyczaj niecierpliwi. Zresztą powiedziałam, że wszyscy pacjenci
0: psychiatryczni
1: są niecierpliwi. Chcą odpowiedzi teraz, zaraz.
0: Myślę, że to, co powiedziałaś w ogóle ostatnie minuty naszej rozmowy są świetnym wstępem do jej kolejnej części. Części, w której chciałabym zastanowić się nad formami leczenia terapii jąkania. No ale chyba już nie mamy wątpliwości, że rozmowa o jąkaniu to jest rozmowa szerzej dotycząca naszego zdrowia psychicznego, psychiatrycznego. Też oczekiwań, z jakimi przychodzimy do lekarza lub lekarki psychiatry, tego, z czym możemy się tam spotkać. Bo tak jak Olga Łoza, z którą dzisiaj rozmawiam, lekarz psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic powiedziała, czasami możemy tam usłyszeć rzeczy, których nie chcemy lub możemy nie usłyszeć rzeczy, które są nam w danej chwili potrzebne, więc taką gotowość na to, że ta wizyta nie przebiegnie tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, też należy w sobie mieć, ale warto ją mieć, żeby pomóc sobie lub osobom w swoim otoczeniu. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo wracamy z trzecią częścią drogowskazów już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie SK Rock. Witam się z wami po raz trzeci, niestety dzisiaj ostatni, no ale takie prawa finałowej części. Ja się nazywam Aleksandra Galant, naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Nie mam ochoty już mówić, że rozmawiamy o jąkaniu, dlatego że to jąkanie stało się dla nas przyczynkiem do tego, żeby porozmawiać o naszym zdrowiu psychicznym, o tym, co nas w życiu spotyka, o tym, jak też myślimy o specjalistach, których pomoc będzie nam niezbędna, żeby poczuć się lepiej. Mam tu na myśli nie tylko logopedów, neurologopedów, ale przede wszystkim psychologów, psychoterapeutów, no i psychiatrów. Tak jak powiedziałam, Olga jest psychiatrą, która pracuje również z osobami młodymi. Tak trochę ad vocem tej rozmowy o jąkaniu, no bo jest ona tutaj jakimś takim punktem startowym. Czy z jąkania można wyrosnąć? Czy z twojego doświadczenia, z tego co obserwujesz, też zapewne z wiedzy, którą posiadasz, czy to jest taki proces, o którym mówimy, że no, z tego się wyrasta, jak z różnych zachowań tego wieku dziecięcego.
2: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw może być zaleczony, o ile odpowiednio zidentyfikuje się przyczynę i o ile ta przyczyna nie będzie już stanowiła głównego czynnika ryzyka dla zniekształcenia mowy. Czyli etiologia tutaj, te przyczyny naprawdę mają duże znaczenie. Dlatego warto jest zrobić tę diagnostykę różnicową, jak jąkanie jest przedłużone. Pochodzić troszkę po specjalistach, porobić troszkę badań, żeby wykluczyć raz na zawsze pewne rzeczy.
1: Musimy się uzbroić w czas, zapewne musimy się uzbroić w finanse.
2: W finanse.
1: Chyba o tym też nie ma powodu, żeby udawać, że jest inaczej. Jeżeli chcemy pewne badania zrobić i to w takim czasie bardziej dostępnym niż odwleczonym, no to to się wiąże z jakimiś prywatnymi badaniami. Chyba w jakąś taką gotowość na to, co usłyszymy.
2: Wszyscy są gotowi na to, co powie pediatra, na to, co powie internista, logopeda, ale nie są gotowi na to, co powie psychiatra. Dlatego psychiatra jest na samym końcu tej drogi, tej diagnostyki różnicowej, ale jak myślę o tej diagnostyce, która uważam jest dużo ważniejsza nawet od samej terapii, bo w jąkaniu się tak naprawdę, w leczeniu jąkania ważna jest nie tylko przyczynowo-skutkowość i właściwa diagnoza, tylko o ile też ważne jest samoleczenie, sam proces leczniczy. I tutaj możemy stosować różne formy terapii, czy interwencji, takich szybkich interwencji, na przykład logopedycznych, nazwijmy to, są takie rzeczy na tym świecie. I polega to na tym, że mówimy o bardzo intensywnej formie terapii kompleksowej, intensywnej, krótkoterminowej, tak żeby zaleczyć jak najwcześniej. Bo mówi się, że im wcześniej się zacznie leczyć, tym lepiej tak naprawdę. Zresztą w każdej formie jakiejkolwiek choroby na świecie, im wcześniej się zacznie leczyć, tym lepiej. Tak się mówi. Natomiast ogólnie trzeba być nastawionym na pewien proces. Czyli będzie to nie tylko krótka interwencja, ale zazwyczaj jednak są to formy pomocy, czy logopedycznej, czy psychiatrycznej, a nawet psychoterapeutycznej, które są rozciągnięte w czasie. A to trzeba mieć faktycznie finanse, bo niestety kolejki w NFZ-cie 2 lata na psychoterapię obecnie.
1: Przypomnę, że parę

0: No temu obie przede wszystkim ty potwierdziłeś, że im szybciej zaczniemy leczyć, w przypadku każdej choroby, tym większe szanse mamy. 2 lata czekania. Pewnie 2 lata to czasami jest maks, czasami środek tych możliwości, jeżeli chodzi o czekanie.
1: To jest dokładnie to, co ja sobie myślę o pewnych lekach psychiatrycznych, doskonałych lekach w formie iniekcji domięśniowych, o których się rzadko kiedy mówi w społeczeństwie, ponieważ one są zarezerwowane tylko na najbardziej złożone, zaawansowane formy choroby. A to nieprawda. One powinny być podawane już na samym początku choroby, ponieważ wtedy nie doszłoby do pogorszenia tak dramatycznego, żeby dostać w końcu tą refundację. A refundacje są zarezerwowane dla najbardziej dramatycznych form, na przykład schizofrenii. Gdyby iniekcja dać na początku, w 20 roku życia, kiedy wybuchł pierwszy epizod choroby, to wtedy dana osoba miałaby szansę na naprawdę normalne życie. Możliwe, że byłby to pierwszy i ostatni epizod choroby. Jeżeli leczenie byłoby właściwie pokierowane i nie istniałoby coś takiego jak refundacja. Narzekamy na to, co jest w Polsce, ale co się dzieje w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie medycyna i służba zdrowia są prawie że całkowicie sprywatyzowane.
0: Tam temat służby zdrowia i też ubezpieczeń, które wiążą się z możliwościami, jakie ludzie mają, jest dosyć szeroko poruszany. Powiedziałaś o lekach. Kilka minut temu powiedziałam o tym, że czasami mamy takie oczekiwanie, że dostaniemy jakąś magiczną tabletkę i wszystko będzie dobrze. Oczywiście potwierdziłyśmy już to, że rzadko jest to możliwe. Natomiast w ogóle pomyślałam, że zapytam cię o to, jakie jest nasze podejście takie społeczne do leczenia psychiatrycznego, farmakologicznego. Czy to też nie ma trochę negatywnej konotacji? Czy to się nie wiąże z jakimś lękiem?
1: To się wiąże z lękiem, to prawda. Ale nie u wszystkich. Bo na przykład jeżeli mam przed sobą młodego pacjenta, tak przykładowo, bardzo często jest tak, że dzieci i młodzież są bardzo wręcz gotowi na to, żeby podjąć leczenie farmakologiczne, natomiast rodzice są przerażeni, że leczenie będzie włączone u ich dzieci. Mają tysiące pytań. Są niepewni, są w silnym napięciu, nie potrafią sobie z tym poradzić, a dzieci są gotowe, żeby podjąć leczenie, ponieważ zaznaczam, że podjęcie leczenia farmakologicznego i połączenie tego z psychoterapią, również uważam, że w przypadku jąkania się, jest najskuteczniejszą formą terapii. Czyli 2 w 1 tak naprawdę, jeżeli się to połączy.
0: Odnośnie leków, które przepisują psychiatrzy, mam wrażenie, że są takie 2 główne skojarzenia. Pierwszy dotyczy czasu, o którym już mówiłaś, że potrzeba kilku miesięcy, żeby one zaczęły działać, żeby widzieć efekty tego leczenia.
1: Nawet nie kilka miesięcy. Mówimy o tygodniach tak naprawdę.
0: Okej, to ja to przyjmuję. Może rzeczywiście się pomyliłam. Potrzeba kilku tygodni, żeby zobaczyć efekty. A druga rzecz to są te słynne skutki uboczne.
1: Tak. Znaczy powiem tak, w ulotkach jest opisane wszystko, co się może zdarzyć, ponieważ w ten sposób firmy farmaceutyczne się dodatkowo zabezpieczają. Ja to rozumiem, dlaczego to robią, tylko ja zawsze uczulam pacjentów, nie czytajcie ulotek. Ja wam powiem, co się może naprawdę wydarzyć przy tej dawce leku, bo w ulotkach bardzo często zapomina się, żeby dodać, że objawy uboczne są zależne od dawki. Czyli jeżeli ja zaczynam leczenie i dam pacjentowi od razu maksymalną dawkę, to co się wydarzy? Nie będzie żadnych efektów na życie psychiczne, żadnych efektów prozdrowotnych na życie psychiczne, a będą same efekty uboczne. Wygenerowałam je właśnie maksymalną dawką leku. Dlatego zaczynamy od malutkich dawek. Ja zawsze to staram się wytłumaczyć. Zapytajcie się mnie o to, co się może wydarzyć. Ja wam powiem, naprawdę. Tylko wyrzućcie te ulotki.
0: To jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wiele leków można dostać wyłącznie na receptę pod kontrolą lekarza. Jeżeli rozmawiamy o leczeniu, o terapii jąkania, no właśnie o te różne terapie chciałam cię zapytać, dlatego że byłam sama zaskoczona, jak wiele różnych sposobów czy specjalistów od leczenia jąkania jest. Widziałam takie radykalne terapie, które zakładają, że po prostu w pewnym momencie człowiek musi przestać mówić i nauczyć się mówić na nowo, bez tego tematu jąkania. Ja nie wiem, jak to się ma do tego, o czym właściwie przez cały czas naszej rozmowy wspominałaś, mianowicie, że najczęściej to nie jest kwestia samego mówienia, tylko tego, co jest pod spodem. No ale takich terapii jest mnóstwo i teraz jak sięgać po to z głową i kogo słuchać? To jest kolejna sytuacja, w której jesteśmy atakowani, jesteśmy otoczeni bardzo różnymi możliwościami, ale bądź tu człowieku mądry, pisz wiersze, co wybrać?
1: Nie forma terapii się liczy najbardziej, bo powiem tak, jeżeli jest jąkanie się, które na przykład jest zaniepokoiło rodziców, że ono trwa zbyt długo, że już nie powinien, to jakąkolwiek formę terapii podejmą, będzie dobrze, bo zaczęli to wcześniej, wyłapali to wcześniej. Cokolwiek zrobią, będzie dobrze, naprawdę. Natomiast nie tyle forma terapii ma znaczenie, co postać lekarza.

0: terapeuty. Ja to zawsze mówię pacjentom, którzy kierują się na psychoterapię, że najważniejsza jest więź z psychoterapeutą i również współpraca lekarz-pacjent, czyli na jakiego lekarza trafimy. Czy to będzie dobry specjalista, czy to będzie człowiek, który leczy na przykład holistycznie, tak? Czyli który nie ogranicza się wyłącznie do swojej specjalizacji, ale który potrafi popatrzeć na pacjenta całościowo i który odpowiednio pokieruje w odpowiednie formy terapii.
1: Na zakończenie zapytam cię o to, ale mam wrażenie, że to także już na naszej antenie się pojawiło. Nie ma tu chyba innej metody niż szukać do skutku. Nie da się oczekiwać, że pierwszy specjalista, na przykład terapeuta, do którego trafimy, że to kliknie, że ta więź się pojawi.
0: Oczywiście najlepiej jest dostać kogoś z polecenia, bo wtedy są większe szanse na to, że będzie to ktoś, z kim współpraca będzie nawiązana. Natomiast w przypadku w ogóle psychoterapii indywidualnej, prywatnej, czyli gdzie pacjent musi płacić za każdą wizytę, pacjent ma trochę szerszą możliwość wyboru, żeby sobie skakać po terapeutach i szukać tego jedynego. Ale to może być faktycznie proces, który bardzo zniechęca do terapii, bo pacjenci po prostu już tego nie chcą dłużej znosić, bo oni tak to interpretują. Kolejna nieudana relacja. Natomiast pozytywne będzie to, jeżeli świat przestanie bać się psychiatrii i zrozumie, że połączenie pomocy wielospecjalistycznej jest dobre, naprawdę, bo psychiatria to też specjalizacja, nie szarlataneria. Także połączenie na przykład interwencji logopedycznych, pediatrycznych i psychiatrycznych, współpraca wielu specjalistów

doświadczenie pomocy wielospecjalistycznej jest dobre, naprawdę. Bo psychiatria to też specjalizacja, nie szarlataneria. Także połączenie na przykład interwencji logopedycznych, pediatrycznych i psychiatrycznych, współpraca wielu specjalistów,

0: Ja nigdy nie jest prostym procesem, ale kiedyś warto go zacząć. Może to jest dobry moment. Dzisiaj waszym i moim gościem była Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, która przyszła tutaj, żeby porozmawiać o jąkaniu, a tak naprawdę okazało się, że temat jest dużo szerszy. Wyszło to co zwykle, czyli mam nadzieję, że wyszła ciekawa rozmowa, w której pokazałyśmy, że mało jest takich zjawisk, które nie są wielowątkowe i na które nie warto patrzeć z szerszej perspektywy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja dziękuję.
0: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Jak słyszeliście, przed momentem pożegnałam Olgę, ale gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, a sądzę, że można sobie z niej wyciągnąć bardzo wiele wartościowych fragmentów, nawet jeżeli nie chodzi wam o samo jąkanie, to nic prostszego, możecie szukać tej rozmowy na Spotify, na YouTubie, ona jest tam już dla was dostępna. Gdybyście z kolei chcieli wiedzieć, jakie tematy będziemy podejmować w drogowskazach już w najbliższej przyszłości, no to również nic prostszego, wystarczy wejść na naszego drogowskazowego Facebooka. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.